0: SK2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Hof.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
0: I po reklamie. Magazyn lokalny.
2: Brian Bednarczyk, to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Małgorzata Ostrowska, Enej, a także lokalni wykonawcy doskonale znani skawińskiej publiczności wystąpią podczas Dni Skawiny. Święto miasta i gminy to mnóstwo muzyki, atrakcji, także sportowych, a przede wszystkim okazja do spotkań po latach. Mimo radosnego charakteru Dni Skawiny, to nie jest festyn, podkreślają pracownicy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, organizatora wydarzenia.
3: Karolina Kozanecka, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Chyba w tej kwestii nic się nie zmieniło. My jesteśmy przekonani, że Dni Skawiny to nie jest tylko festyn kiełbasy i darmowego koncertu, ale przede wszystkim jest to nadal niezwykle wyczekiwane wydarzenie plenerowe dla mieszkańców, dla lokalnej społeczności, która przede wszystkim może się spotkać. Naprawdę to działa. Czasami ludzie spotykają się, którzy się nie widzieli przez kilka lat i właśnie Dni Skawiny są takim miejscem, kiedy te spotkania mają miejsce, kiedy w końcu się ludzie widzą, bo tak to jest. Jeżdżą samochodami i pracują oczywiście poza Skawiną bardzo często, więc gdzieś się mijają i nadal się to nie zmienia i to jest chyba najbardziej takie wartościowe w tym wydarzeniu i cieszy nas to niezmiernie, że widzimy twarze, których nie widzimy na przykład cały rok, którzy nas gdzieś tam nie mają czasu, zbyt szybko żyją, żeby przyjść do nas na spektakl teatralny czy koncert, a właśnie Dni Skawiny to taka przestrzeń, gdzie przestrzeń przede wszystkim integracji i takie wyczekiwane wydarzenie, które jest tak naprawdę świętem. Świętem dla wszystkich naszych mieszkańców.
4: Anna Wrzoszczyk, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Jak zwykle staramy się uderzyć w gusta naszych mieszkańców, co nie jest łatwe, bo wiadomo, że każdy ma inne preferencje i czasem co roku pojawiają się osoby, które z naszych propozycji są zadowolone. Zdarzają się też takie, które gdzieś tam nie za bardzo cieszą się z wyboru, którego dokonujemy, a ogólnie sytuacja nie jest wcale taka prosta, bo bardzo szybko też możliwości i terminy gwiazd są zarezerwowane, więc naprawdę to trzeba szybko działać, żeby móc z roku na rok próbować zaprosić do Skawiny naprawdę duże nazwiska. I mam nadzieję, że są tak różne te propozycje tegoroczne. Nie każdy na pewno przyjdzie i skorzysta ze wszystkich tych naszych propozycji i ofert, natomiast myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I tradycyjnie Dni Skawiny trwają przez 2 dni, więc startujemy w sobotę 13 czerwca i zaczynamy od koncertu zespołu Rytmia. A jeżeli Rytmia, to znana wszystkim lokalnie Małgorzata Szybisty, wokalistka, która już od lat na skawińskim rynku, ale też już na, można powiedzieć, na polskim rynku działająca. A po niej Zosia Karbowiak, która też powinna mieszkańcom być znana. Bardzo charakterystyczny głos, bardzo uzdolniona wokalistka. No i oczywiście wisienka na sobotnim torcie to występ zespołu Enej. I tutaj to nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć i przedstawiać zespołu, który Państwu proponujemy. To już na pewno renoma wieloletnia i gwarancja dobrej muzyki, dobrej zabawy. No i oczywiście tradycyjnie zakończymy dyskoteką. Dyskoteką trochę inną niż ostatnie lata pokazywały. Ostatnie lata to była taka typowo młodzieżowa muzyka. Natomiast teraz przeniesiemy się troszkę w czasie i retro party. Proszę się nie obawiać, że to nie będzie dobra muzyka, bo to też będzie dobra muzyka, ale pewnie więcej znana osobom starszym, bo do tej pory żeśmy dopieszczali tylko młodą publiczność i ta muzyka była taka dla nich typowo współczesna i cięższa dla starszych osób, natomiast tutaj w tym roku dajemy szansę pobawić się osobom, które urodziły się w latach 80., 90. Mamy nadzieję, że będą zadowoleni. I w niedzielę proszę Państwa, też tradycyjnie, jak już od wielu lat, zaczniemy od kalejdoskopu talentów. I z całym szacunkiem, gwiazdy i wielkie koncerty, nazwiska są dla nas ważne, natomiast sercem jesteśmy w tym punkcie programu zawsze jako niedzielna propozycja. Zapraszamy do pokazów naszych sekcji artystycznych, które na co dzień trenują u nas w Centrum Kultury i Sportu. Bardzo doceniamy zaangażowanie. To całoroczne zaangażowanie naszych uczestników, dzieci, nauka, też nie zawsze pewnie tylko sprawiająca przyjemność, ale to jest moment, kiedy faktycznie nagrodą jest występ na dużej, profesjonalnej scenie. Jest radość dla rodziców, dla bliskich i jest też fajna satysfakcja dla instruktorów, żeby pokazać też ich ważną pracę i to, jak młodzi ludzie przychodzą i zaczynają, a potem na koniec już są w stanie pokazać efekty swojego zaangażowania. I po kalejdoskopie talentów zapraszamy na koncert Chadomena. To też już artysta długo działający na rynku muzycznym. No i tutaj też zakończymy niedzielną wisienką, jak już idziemy w tą nomenklaturę. Małgorzata Ostrowska, drodzy Państwo, no to tutaj to już klasa sama w sobie. Wokalistka, która na scenie jest od wielu, wielu lat. Głos, który jest tak charakterystyczny, że nawet jak nie widzimy, kto śpiewa, to po głosie poznamy.
5: Rokrocznie bywało tak, że podczas Dni Skawiny można było się ubrudzić i mam tu na myśli taki sportowy kontekst, mianowicie sprawdzenie się na torze, przeszkód, słynny komandosik. Czy w tym roku nie będzie inaczej i będzie można wziąć udział w komandosiku?
3: Oczywiście, że tak. Tradycyjnie zapraszamy wszystkich, małych, dużych, rodziny, czyli wszystkich, którzy mogą tylko wziąć udział w biegu z przeszkodami. To wszystko już 14 czerwca na Błoniach Skawińskich. Tam czeka na Was mnóstwo atrakcji, mnóstwo przeszkód, torów, dużo błota, wody, no i przede wszystkim świetna zabawa w duchu takiej dobrej rywalizacji, więc oczywiście zapraszamy, jak zwykle, komandosik podczas Dni Skawiny.
4: Mamy nadzieję, że to błoto to tylko będzie podczas tych rywalizacji komandosikowych, a nie na Starorzeczu, i trzymamy kciuki, żeby pogoda dopisała.
5: Oczywiście to jest święto miasta, to jest święto mieszkańców, to jest święto też mieszkańców gminy, rzecz jasna, ale to też jest chyba sytuacja, dzięki której można się po prostu pokazać i podkreślić to, że w Skawinie się dzieje i że rokrocznie można spodziewać się naprawdę dobrej zabawy, no i przede wszystkim zabawy na poziomie, bo to chyba też jest ważne dla Centrum Kultury i Sportu, skoro filmuje swoją instytucją to święto, to fajnie by było, żeby też i misja była spełniona, żeby a, zabawa, a b, żeby to było wszystko z klasą.
3: No jak najbardziej. Dni Miasta to jest przede wszystkim taka nasza wizytówka, taka promocja naszego regionu, naszej gminy. Przyjeżdża mnóstwo gości i sąsiadujących gmin, z powiatu całego, więc jak najbardziej to wykorzystujemy jako promocję i jesteśmy z tego dumni, dlatego też, że Dni Skawiny zawsze miały taką renomę i jedną z najlepszych imprez w Małopolsce. Staramy się, chociaż naprawdę nie jest łatwo i tutaj słowo dla wszystkich krytyków, żeby sprostać tym oczekiwaniom, bo one się zmieniają, też społeczeństwo się zmienia, oczekiwania się zmieniają i tak naprawdę Dni Miasta, chociaż są nadal wyczekiwaną imprezą, ludzie są bardziej świadomi i świadomi swoich oczekiwań, na przykład co do gwiazd, ale też kiedyś bardzo popularne kończące Dni Miasta fajerwerki, które były też wyczekiwaną atrakcją, a już przeszły dawno do lamusa i w ogóle się tego już nie stosuje. Nie strzela się sztucznych ogni. Inna sprawa, gastronomia. To jest też bardzo strefa, która musi sprostać wymagającym. I tutaj od zero waste, czyli odrzucenia wszelkich plastików, przez oczywiście dobór tego, co jemy. Jemy bardziej świadomie. Już nie zadowalają nas tylko kiełbaski z grilla, ale to jest ta różnorodność, która musi się pojawić. To muszą być lokalne produkty, to muszą być zdrowe produkty, to muszą być nawet słodycze, jak lody rzemieślnicze, czy soki świeżo wyciskane, więc jakby to wszystko się zmienia i no i chyba dobrze, bo świat idzie do przodu i tak naprawdę takie festyny, oczywiście w cudzysłowie, bo mówiliśmy, że Dni Skawiny nie chcemy nazywać festynem, ale takie właśnie wydarzenia masowe, wydarzenia plenerowe również zmieniają swój charakter. Stają się bardziej ekskluzywne, mogę tak chyba powiedzieć, powiedzieć, czyli i od kwestii bezpieczeństwa przez produkty, przez obsługę, technikę, podanie tego wszystkiego, czyli na przykład ilość i wielkość ekranów LED-owych, czyli telebimów, nagłośnienia. To wszystko idzie do przodu i tak jak powiedziałam chwilę wcześniej, słowo dla krytyków, trzeba wziąć to pod uwagę, żeby jednak czasami umieć docenić to, co się ma i to, co się oferuje, a nie tylko szukać tych oczywiście kwestii może mniej wygodnych, jak zatłoczone miasto, jak brak miejsc parkingowych, jak może większa ilość śmieci, może hałas przez 2 dni, chociaż staramy się naprawdę trzymać wszelkich norm i godziny przede wszystkim, ale tak, na pewno jest to w jakiś sposób uciążliwe dla mieszkańców, ale przypomnijmy sobie, to jest naprawdę 2 dni. 2 dni w roku, kiedy impreza masowa na taką skalę ma miejsce, to nie jest co tydzień, to nie jest co miesiąc, to są 2 dni w roku, więc zachęcamy wszystkich do znalezienia czegoś dla siebie, a niekoniecznie znalezienia czegoś, co w tym czasie mogłoby przeszkadzać, co gorzej funkcjonuje. Doceńmy to, że mamy taką możliwość, żeby się spotkać, doceńmy tą kwestię integracyjną, doceńmy kwestię promocyjną naszego regionu, bo to jest przecież też ważne. Zachęcam do optymistycznego myślenia, do nastawienia się tylko na dobrą zabawę. My nastawiamy się jak zwykle bardzo pozytywnie, że będzie fantastycznie, że na pewno publiczność dopisze, jak zwykle, i oczywiście, że będzie świetna pogoda.
4: Ja tak myślę, że jeżeli nawet ktoś nie ma ochoty skorzystać z oferty koncertowej, to będzie też wiele fajnych propozycji takich rodzinnych dla młodszych i dla starszych. Dla młodszych duża rozbudowana strefa atrakcji Dmuchanych, dla starszych wiele urządzeń na Wesołym Miasteczku, więc myślę, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. My czekamy na Was, jesteśmy nastawieni na to, że chcemy zrobić wszystko, żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni.
2: Dni z Kawiny w ten weekend, 13 i 14 czerwca, pełny program dostępny na cki.pl. Tu możemy dzielić się żywnością z innymi. Mowa o lodówce społecznej, która stanęła w Skawinie dzięki staraniom Centrum Usług Społecznych. O skawińskiej jadłodzielni oraz idei lodówek społecznych opowie dyrektor CUS-u Joanna Rudek.
6: Lodówka społeczna, czyli taka inicjatywa, z którą zwróciliśmy się do mieszkańców o dzielenie się właściwie produktami żywnościowymi czy przygotowanymi posiłkami, które są przygotowane w nadmiarze albo zbywają nam w domu, żeby nie wyrzucać, nie marnować tej żywności. Jak w każdej społeczności są takie osoby, którym brakuje tej żywności albo brakuje środków na zakup żywności i chętnie skorzystają z możliwości zabrania produktów spożywczych. To jest nowa, pierwsza lodówka na terenie naszej gminy. Od jakiegoś czasu przymierzaliśmy się, natomiast szukaliśmy też odpowiedniego miejsca, takiego, żeby z jednej strony było łatwo dostępne, z drugiej strony, żeby też mogliśmy mieć nad tym jakiś nadzór, w sensie kontrolowania produktów, kontrolowania ich długości, przydatności do spożycia, więc stąd też tak decyzja o tym, że znajduje się ona w przejściu między siedzibą Centrum Usług Społecznych na ulicy Popiełuszki 17, a budynkiem Ajki. Tak w przewiązce, w miejscu takim zadaszonym, to też jest ważne, że jakby ta lodówka też nie będzie narażona na warunki atmosferyczne dodatkowo, czyli zmiany temperatury, nasłonecznienie, co na pewno wpłynie też na jakość produktu, które tam są umieszczane.
5: I będziemy tłumaczyć zasady działania lodówki, bo to oczywiste, ale powiedzmy sobie, jakie produkty możemy albo powinniśmy w niej umieszczać?
6: Produkty takie, które przede wszystkim, jeżeli chodzi o produkty gotowe, które nie przekroczyły terminu przydatności do spożycia. Wyroby własne typu, nie wiem, ciasta, zupy, zapakowane z opisaną datą przygotowania tego posiłku. Owoce, warzywa, chleb, sałatki lub inne rzeczy, które tak naprawdę mamy u siebie w lodówce. To, co jest ważne, no to jakby określenie przez osobę, która się chce podzielić tym żywnością, żeby było odpowiednio zapakowany ten produkt, tak w szczelne jakieś pudełko. Może to być słoik również lub jakiś inny pojemnik. No i określona data przygotowania posiłku, jeżeli to nie jest oryginalnie zapakowany produkt.
5: czyli tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o rodzaj takiej żywności.
6: Prosimy o to, żeby nie zostawiać w lodówce surowego mięsa, produktów zawierających surowe jajka, jakieś kremy, budynie, majonezy, czyli wyroby niepasteryzowane, również z mleka, jogurty, sery, twarogi, otwarte puszki, słoiki, czy przetwory jakieś, które zostały jakby otworzone już przez nas i została nam część niewykorzystanego produktu. No i oczywiście alkoholu, ani żadnych substancji psychoaktywnych również nie.
5: Skoro to jest pierwsza taka lodówka w Skawinie, to dlaczego Państwo się zdecydowali, nawet po jakich staraniach, żeby ta lodówka wreszcie tutaj stanęła? Oczywiście możemy tutaj patrzeć na przykład Krakowa, w którym takie lodówki już są, jest ich kilka na terenie miasta, tutaj jeszcze wcześniej tego nie było. To jest tak, że Państwo też muszą jakby obserwować albo dostają też sygnały, że takie urządzenie, lodówka jest rzeczywiście w Skawinie potrzebna, czy tak było?
6: Tak jak mówię, to przez jakiś okres czasu już myśleliśmy o tym, żeby taką lodówkę postawić, tak jak Pan powiedział, funkcjonują one w innych miastach, większych, mniejszych i wydaje się, że dobrze pełnią swoją funkcję. Tak jak mówiłam, w każdej społeczności znajdą się osoby, które potrzebują skorzystać z dodatkowej żywności, bo być może w tym miesiącu albo są w takiej sytuacji, że w tym miesiącu mają po prostu mniej środków, żeby przeznaczyć na zakup produktów spożywczych. Widzimy to również, bo prowadzimy też jadłodajnie dla osób, które wymagają wsparcia w przygotowaniu posiłku i też tych osób korzystających tam nie brakuje. Stąd też pomysł na to, żeby z jednej strony dać możliwość odbioru takiego gotowych produktów czy posiłku. Z drugiej strony też wiemy, że mnóstwo osób ma problem z tym, że gdzieś tej żywności zbywa, że robi za duże zakupy, że po świętach, bo to też taki był okres przedświąteczny, kiedy ta lodówka została ustawiona, że wiemy, że te okresy właśnie świąteczne zazwyczaj kończą się w taki sposób, że nam zostaje tej żywności przygotowanej więcej. Żeby tej żywności nie marnować, to postanowiliśmy też taką inicjatywę uruchomić.
5: Państwo się tą lodówką opiekują, czyli zakładam, że jeżeli znajdują się w niej produkty, które już się nie nadają do spożycia, ponieważ jeżeli ktoś to odpowiednio opisał, no to widać, że jeżeli coś na przykład jest teoretycznie kilkanaście dni po przyrządzeniu, no to się rzeczy trzeba z tej lodówki zabrać. To samo dotyczy się też utrzymania jej, to jest, nie wiem, energii, czy na przykład no po prostu posprzątania w niej.
6: Tak, opiekujemy się lodówką, dbamy o to i codziennie są sprawdzane produkty, które tam się znajdują, jeżeli chodzi o daty i usuwane są te produkty, które już się nie nadają do spożycia. No i dbamy też o czystość. Na naszej stronie i na Facebooku pojawiła się prośba do mieszkańców, że gdyby widzieli, zauważyli, że coś właśnie niedobrego dzieje się z tą lodówką, na przykład przez weekend, kiedy nas nie ma, no to żeby też zgłaszać takie sygnały, bo no czujemy się po prostu odpowiedzialni. Oczywiście zgodnie z regulaminem każdy korzystający jakby bierze na siebie ryzyko korzystania z tych produktów i z żywności, która tam jest. No niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, żeby zapobiegać takim sytuacjom, które mogą spowodować właśnie jakieś komplikacje zdrowotne dla osób, które korzystają z tych produktów.
5: Takie lodówki czy takie jadłodzielnie głównie cieszą się właśnie największym zainteresowaniem zarówno wśród tych, którzy oddają, jak i tych, którzy biorą, głównie w okresie świątecznym, niezależnie czy jest to czas świąt Bożego Narodzenia, czy tak jak niedawno mieliśmy czas świąt wielkanocnych. Czy jak do tej pory były takie sytuacje, że ta lodówka na przykład była przepełniona, albo czy na przykład były tam pustki, bo już wszystko było stamtąd zabrane? Czy jeszcze ten pomysł musi nabrać, że tak powiem, mocy urzędowej, żeby też mieszkańcy po prostu przyzwyczaili się do tego, że taka możliwość oddania nadmiarowej ilości żywności ze swojego domu oddać właśnie do takiego miejsca i niekoniecznie wyrzucać do kosza?
6: Nie, na razie nie było takich sytuacji, żeby nie było miejsca właśnie, żeby włożyć te produkty, albo żeby była zupełnie pusta. Zazwyczaj coś w tej lodówce jest. Co nas cieszy, też pojawiają się firmy, które na przykład zajmują się cateringiem, no i też przywożą takie produkty, które no właśnie zostają im. To też jest fajne, że przedsiębiorcy też, nie tylko prywatne osoby, ale przedsiębiorcy też czują taką potrzebę z jednej strony dzielenia się tą żywnością, a z drugiej strony dbania o to, żeby tej żywności, która jest tak cenna w dzisiejszym świecie, nie marnować.
5: Zakładam, że już część osób zobaczyła tę lodówkę, widziała ją, ale opiszmy ją tym, którzy jej nie widzieli. Czy to jest duże urządzenie, czy to jest takie urządzenie, które naprawdę może pomieścić w sobie bardzo dużo, czy jednak to jest na tyle dostosowane, że jej wielkość też jest w jakiś sposób dopasowana przygotowana do tego, że no skoro do niej coś wkładamy, no to też liczymy na to, że w odpowiednio szybkim czasie ktoś potrzebujący na przykład z tej lodówki skorzysta i zabierze to, co się w niej znajdowało.
6: Jest taka, jakbym mogła to opisać, witryna chłodnicza, taka jak gdzieś Państwo mają możliwość zobaczenia w sklepie witryny właśnie z napojami. Drzwi są przeźroczyste, także można zobaczyć, co tam jest po prostu w środku. No i mniej więcej takiej wielkości, zabudowana w pewien sposób, tak żeby zapewniała jakby stabilne umieszczenie tej lodówki i nie stwarzała też zagrożenia dla osób z niej korzystających.
5: Rozwiejmy wątpliwości, jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
6: Dokładnie tak. Jest na przestrzeni, że tak powiem, w przestrzeni zewnętrznej, w przejściu między dwoma budynkami, także tam jest swobodny dostęp 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
5: Zazwyczaj, jeżeli chodzi o takie lodówki społeczne, to też nie jest tak, że muszą z niej korzystać osoby, które rzeczywiście tej pomocy mogą potrzebować. Czy Państwo też monitorują to, o ile w ogóle to jest możliwe, kto z tej lodówki korzysta?
6: Nie, założenie lodówki społecznej jest takie, że jeżeli ktoś ma potrzebę skorzystania, to po prostu z niej korzysta. Nie kontrolujemy tego, kto wybiera produkty, kto te produkty też do lodówki wkłada. Jest to zupełnie jakby oddane społeczności i tak naprawdę tylko decyzyjności tych osób. Jeżeli chcą skorzystać, to po prostu korzystają.
5: Nie od razu Kraków zbudowano, na razie mamy jedną lodówkę. Czy będą Państwo chcieli postawić ich na terenie Skawiny więcej? Ewentualnie gdzie by mogły jeszcze takie lodówki tutaj na terenie Skawiny stanąć?
6: Myślę, że muszą to być miejsca, tak najlepiej to są miejsca usytuowane gdzieś w okolicach, gdzie jest zagęszczenie zamieszkania, tak, czyli gdzie są na przykład jakieś osiedla, bloki, bo wiemy, że wtedy tych osób najwięcej. Skorzystaliśmy z możliwości użyczenia jakby tej przestrzeni przez spółdzielnię i za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo spółdzielnia wyraziła zgodę na postawienie w tym miejscu tej lodówki, no bo to też jest kłopot, że nie każde miejsce, o którym myślimy, jest dostępne z poziomu gminy. Tak musimy też wchodzić jakby w porozumienia z innymi partnerami, myśląc też o innych miejscach, gdzie ewentualnie mogłyby te lodówki być.
2: Przypomnę, że lodówka społeczna w Skawinie znajduje się przy ulicy Popiełuszki 17 i jest dostępna przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Dziś znany jako siedziba Muzeum Regionalnego, choć w przeszłości pełnił także inne funkcje. Dwór Ludwikowskich, którego historia sięga kilku wieków, stoi niemal w centrum Skawiny. To kolejne miejsce, które przedstawiamy w ramach cyklu o skawińskich historycznych budynkach. Więcej na temat Dworu Ludwikowskich opowiedzą pracownicy muzeum.
5: Jesteśmy w Dworze Ludwikowskich, miejsce z bardzo dużą historią, bo jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy, że tak naprawdę ona sięga od Cieczy Wiedeńskiej, to jest, jak dobrze pamiętam, XVII wiek.
7: Małgorzata Skop, pracownik Muzeum Regionalnego w Skawinie. Tak, dokładnie, jeden z rycerzy Jana III Sobieskiego, Piotr Ludwikowski, po Cieczy Wiedeńskiej osiadł w Skawinie i tutaj jego ród przez trzy wieki pełnił ważne funkcje, byli po prostu burmistrzami za ich władania, miasto się prężnie rozwijało.
5: Piotr Ludwikowski nie otrzymał tej ziemi, tylko po prostu się tutaj osiedlił.
7: Nie ma takiej informacji, żeby dostał tą ziemię, po prostu są informacje, że osiedlił się w Skawinie.
5: I na tyle mu się spodobało, że potem tutaj został. Kolejne rzeczy, które tutaj miały miejsce, no to oczywiście samo powstanie dworu. Dwór już sam w sobie powstał trochę później, ponieważ to już było dzieło potomków Piotra Ludwikowskiego i tu już mówimy o początkach XX wieku.
7: Tak, dokładnie. Dwór został wybudowany w 1925 roku, czyli w tym roku przypada stulecie tego dworu.
5: Teraz mieści się tutaj między innymi Muzeum Regionalne, mamy tutaj Bibliotekę Pedagogiczną, natomiast no to nie było tak, że wyłącznie te instytucje były w Dworze Ludwikowskich. Wróćmy na chwilę do tego, co się działo w latach ubiegłych. Mówimy tutaj bardziej o perspektywie, powiedzmy, około 100 lat, kiedy ten dwór istnieje, no bo w zasadzie można powiedzieć, że no w tym roku to jest stulecie tego miejsca. A co było wcześniej tutaj?
7: Wcześniej był dom wypoczynkowy. Z tego, co pamiętam, była też przychodnia, była siedziba Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, była też biblioteka publiczna, no i tak jak Pan wspomniał, w tej chwili jest Muzeum Regionalne, Biblioteka Pedagogiczna i odbywają się też zajęcia Centrum Kultury i Sportu. Dzieci przychodzą tu na zajęcia plastyczne, no i nie tylko.
5: Ten czas już okołowojenny, czyli mówimy tutaj o II wojnie światowej, to było tak, że Państwo państwo ludwikowcy, już ci potomkowie Piotra Ludwikowskiego tutaj byli. Oni przez tę wojnę tutaj zostali.
7: Tak, dokładnie. W czasie wojny potomkowie byli tutaj w dworze. Po II wojnie światowej ten budynek Ludwik Ludwikowski sprzedał miastu.
5: To był ten czas, gdzie wiele tych majątków, szczególnie ludzi o rodowodzie szlacheckim i nie tylko, po prostu przechodziły w ręce państwa siłą. Tutaj tak nie było. Tu doszło do regularnej transakcji. Państwo sprzedali ten budynek miastu i koniec, kropka.
7: Dokładnie nie znam dziejów tej transakcji, jak to wyglądało. Z zapisów, które znalazłam, wynika, że Ludwik Ludwikowski sprzedał dwór miastu. Na jakich zasadach to się odbywało, nie mam informacji.
5: To mogło być tak, że trochę przewidział wypadki i sprzedał na zaś?
7: Nie mam pojęcia, nie mnie to oceniać.
5: Natomiast już po II wojnie, kiedy ten budynek został sprzedany, miasto, to już pani wspomniała, trochę tutaj się działo, bo między innymi właśnie, czy to była przychodnia, czy to był dom wypoczynkowy. Teraz mamy Muzeum Regionalne. Od kiedy ono tutaj jest?
7: Muzeum Regionalne powstało w 2010 roku, 1 kwietnia.
5: W Prima Aprilis.
7: Dokładnie.
5: Ale to nie był żart.
7: To nie był żart. Muzeum istnieje do dzisiejszego dnia i jak pan widzi, ma się dobrze.
5: Dwór Ludwikowskich ogólnie to jest miejsce, w którym w przeciągu tych 100 lat, czy to był dom turysty, czy to była przychodnia, tutaj było naprawdę dużo takich aktywności, które no, dzisiaj mogłyby się wydawać, że no ale jak, no to dzisiaj jest muzeum, biblioteka pedagogiczna, dzieci z Centrum Kultury i Sportu tu przychodzą się bawić, trochę się zmieniło.
8: Jadwiga Pierzchała, dyrektor muzeum. Tak, zmieniło się dużo, tym bardziej, że tutaj z opowieści właściwie wiem właśnie, że tutaj znajdowały się różne miejsca, czyli tak jak i Dom Kultury, który też, nawiasem mówiąc, wcześniej był w Sokole, prawda? Dopiero w 1992 został przeniesiony, powstał jako Centrum Kultury i Sportu, a wcześniej był to właśnie Dom Kultury. Natomiast tutaj była i przychodnia, tutaj też mieściło się Towarzystwo Przyjaciół z Kabiny, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło i to oni byli tak jak gdyby inicjatorami tego, że utworzono właściwie to muzeum tutaj regionalne. Część zbiorów Towarzystwo Przyjaciół z Kabiny przekazało do obecnego muzeum, a część po prostu mają u siebie tam nasz Wielki Wigur w swojej siedzibie. Stało to też poprzydzielona, też część została Bibliotece Pedagogicznej, później też Centrum Kultury i Sportu, więc tutaj tak jak gdyby tak jeden budynek, ale trzy różne instytucje tak naprawdę. Wcześniej była tutaj biblioteka publiczna, która z kolei już przeniosła się do budynku dworca, więc tutaj ta kultura tak jak gdyby dalej rozwija się, prawda? Tutaj w Centrum Kultury i Sportu prowadzi zajęcia dla dzieci, ale też zajęcia prowadzi Biblioteka Pedagogiczna i Muzeum Regionalne, czyli tak jak gdyby to wszystko się tak całościowo zespala.
5: No właśnie, a propos tego, co się w Muzeum Regionalnym dzieje, bo to, że jest tutaj muzeum, to, że możemy tutaj zobaczyć, tu mogę nawet zerknąć, stroje skawińskie, które można to było zobaczyć jeszcze wiele, wiele lat temu, czy na przykład narzędzia, których dawniej ludzie używali, nawet lokówkę tam znalazłem starą, która dzisiaj wygląda po prostu jak zwykły pogrzebacz, a to tak naprawdę służyło do kręcenia loków.
7: Myślę, że tutaj możemy dużo takich ciekawych narzędzi, sprzętów zobaczyć. Nasze muzeum, tak jak wskazuje sama nazwa, regionalne, mamy sprzęty i tak jak pan wspomniał, stroje z naszego regionu. Można zobaczyć, jak pracowali nasi przodkowie, jak się ubierali. Mamy też wystawy czasowe, mamy zajęcia z dziećmi, także trochę się dzieje.
5: Te stroje, one na ile są skawińskie, a na ile one są małopolskie?
7: Te stroje, które tutaj mamy, to są typowe stroje skawińskie, odtworzone z zapisków, wzorów, które znaleźliśmy w Muzeum Etnograficznym.
5: No i pewnie zdjęcia.
7: Tak, zdjęcia też. Takim przykładem jest suknia ślubna, które zachowało się tylko jedno, jedyne zdjęcie w Muzeum Etnograficznym i z tego zdjęcia w 2014 roku odtworzyliśmy suknię ślubną z początku XX wieku.
5: No właśnie, odtworzyliśmy, to jest to słowo klucz, bo pewnie ciężko jest znaleźć oryginalne, nie tylko stroje, ubrania, ale w ogóle wszystkie możliwe pamiątki sprzed kilkudziesięciu, czy nawet może większego okresu, no bo siłą rzeczy pewne rzeczy przez niektórych są najzwyczajniej w świecie wyrzucane, albo ktoś o nich zapomina i no one niszczą, no i potem już nie są za bardzo do pokazania tutaj w przestrzeni muzeum.
7: To są materiały. Z biegiem czasu one niszczą i są już, tak jak pan wspomniał, nie do pokazania. Ale no, możemy je odtworzyć i pokazać tak jak wyglądały kiedyś.
5: A jeżeli chodzi o Państwa działalność, to w jaki sposób Państwo docieracie do tych eksponatów? Wiadomo, że czasami trzeba po prostu zapytać kogoś, swoich znajomych, ich rodziców, dziadków, ktokolwiek jeszcze żyje, czy coś ewentualnie posiada. Z drugiej strony to, co Pani mówiła, wizyty w innych muzeach i poszukiwanie tych śladów. Więc na czym to polega? To jest tak, że Państwo mają pomysł, że chcielibyśmy coś pokazać, co jest związanego z regionem, no i przystępujemy do poszukiwań?
7: Za poprzedniego dyrektora to muzeum powstało tak, jak było pozyskiwanie od ludzi. Ludzie przynosili sami, czy jeździliśmy do Muzeum Etnograficznego i szukaliśmy rzeczy, które były związane typowo tutaj ze Skawiną. Jak pan może zauważyć, gorset skawinianki jest gładki, nie jest haftowany tak jak w Krakowie czy w okolicznych wioskach. Skawinianki chciały się wyróżniać i gorset jest niehaftowany. Za to, co jest ciekawe, jest dwustronny. Z jednej strony jest zielony, taki ciemnozielony, z drugiej strony jest szafirowy i to jest taki typowy strój skawiński.
5: No tak, ale skoro mamy tutaj do czynienia z miejscowością wtedy, miastem pod Krakowem, no to pewnie łatwiej było w Krakowie dostać pewne materiały, a niekoniecznie tutaj na miejscu. Szyło się z czego popadło?
7: Były określone kolory i tylko w takich kolorach, co jest też ciekawe tutaj z naszego rejonu, haftowały tylko w dwóch kolorach, kolorem czerwonym i białym. Nie było kolorowych haftów, były tylko te dwa kolory.
2: Istnieją od 11 lat i pokazują, że ani spektrum, ani niepełnosprawność nie stanowią problemu w codziennym życiu. Stowarzyszenie Równa Szansa ze Skawiny założyli rodzice dzieci z deficytami i z niepełnosprawnościami, a teraz nasza rodzina to kilkaset osób, podkreśla przedstawicielka Równej Szansy Justyna Ciepły.
9: To ja już opowiem o tym tak z perspektywy też osoby włączającej się do stowarzyszenia po czasie. Znam to od koleżanek, tę historię, bo one spotkały się po prostu na pewnym szkoleniu. Grupa 10 rodziców, dzieci z trudnościami rozwojowymi, dzieci z niepełnosprawnością. Zaczęły rozmawiać o tym, że co dalej. Dzieci kończyły przedszkole albo był etap, że już niedługo będą planowały przejść na kolejny etap edukacji i chciały stworzyć miejsce takie, gdzie dzieci będą mogły się odnaleźć, będą miały dodatkowe zajęcia, nie będą musiały wyjeżdżać z miasta, z Skawiny czy z okolicznych mniejszych miast do Krakowa. Dlatego, że ta wyprawa to jest długa, męcząca i zwykle wiąże się też z dużo większymi kosztami i zobowiązuje jakby całą rodziny do tego, żeby dopasować się do rehabilitacji dziecka. Tak powstało stowarzyszenie, najpierw jako grupa nieformalna, a później, niecały rok później, zostało sformalizowane założenie organizacji.
5: Czyli w zasadzie to była inicjatywa oddolna tych osób, które czuły, że potrzebują po prostu pomocy.
9: Dokładnie, to była ich inicjatywa, ale faktycznie szczęśliwe zrządzenie losu sprawiło, że spotkały się w jednym miejscu na szkoleniu zorganizowanym przez instytucję zewnętrzną.
5: Mówimy tu wyłącznie o osobach, które były związane czy ze Skawiną, czy z gminą Skawina.
9: Tak, dokładnie. To byli rodzice dzieci związanych z gminą Skawina.
5: I jakie były początki? Rozumiem, że w przypadku każdej podejmowanej inicjatywy, no nie jest łatwo.
9: Myślę, że najważniejsze było to, że wiązała ich ta wspólna idea, że zależy im, żeby dzieci mogły się usamodzielniać, żeby miały atrakcyjne zajęcia dla siebie. Początkowo miało być to głównie właśnie rehabilitacja, a z czasem było widać, że jak ważne jest, by ta rehabilitacja nie była tą klasyczną, tylko fizyczną rehabilitacją, ale przede wszystkim rehabilitacją społeczną. Trening kompetencji społecznych, nauka nietypowych, standardowych rzeczy, które no nie jesteśmy w stanie się nauczyć, na przykład pracy w grupie, jeśli ta grupa jest zbyt duża, czy treningu emocjonalnego, jeśli te zajęcia nie są indywidualnie dostosowane do dzieci.
5: I wy też wychodzicie w przestrzeń, chociażby tutaj na miejscu Skawiny, prezentujecie to, że osoby z problemami, czy też te, które nie przeszły jeszcze do końca tego procesu socjalizacji, absolutnie sprawdzają się i mogą tworzyć, mogą działać, mogą pokazywać, że kurczę, potrafimy.
9: Tak, na bazie takich klasycznych treningów umiejętności społecznych, tak jak klasycznego TUS-u, stworzyliśmy zajęcia społeczne. Jest to wyjście na zewnątrz, jest to trening umiejętności, ale takich najbardziej przydatnych, czyli robienie zakupów. Ostatnio to było też wychodzenie na przykład na spacer z pieskiem dla dzieci, które boją się zwierząt. Wyjście do fryzjera, do dentysty. Było mnóstwo takich miejsc, gdzie dzieci mogły faktycznie się odnaleźć, natomiast był ten trening w małej grupie ze specjalistami. Pokazujemy, że jest możliwość małymi krokami usamodzielniania, ale też tworzenia takiej przestrzeni, która jest dla nas wszystkich.
5: Takim głównym problemem w tym, żeby ta cała inicjatywa, to jak działa Równa Szansa, mogło być wymierne, to są rodzice i brak wiary w to, że przede wszystkim sami mogą wiele zdziałać. Najzwyczajniej w świecie wstydzili się zapytać, poprosić, żeby ktoś wskazał im, jakąś ścieżkę, którą mogą podążać razem ze swoimi pociechami.
9: To jest na pewno trudne na samym początku, kiedy dziecko otrzymuje diagnozę. Trafiają do nas rodzice dzieci, których niekoniecznie diagnoza spotyka zaraz w pierwszych dniach, czyli nie są to wady i choroby genetyczne, tylko te diagnozy pojawiają się w kolejnych latach życia. Czasami trzeba wiele czasu, żeby zdobyć tą diagnozę, bo formalności nie są łatwe, dostęp do specjalistów nie jest zbyt prosty. Po drugie, trzeba ją zaakceptować albo przynajmniej próbować znaleźć się na tej ścieżce akceptacji, a dopiero później zwykle zaczyna się działanie. Muszę powiedzieć, że wielką wartością jest to, że w stowarzyszeniu są rodzice, którzy chcą działać, którzy widzą te trudności, ale nie zamykają się, tylko wiedzą, że to ich wspólne działanie, działanie w grupie czy wsparcie rodzicielskie powoduje, że dzieci idą do przodu.
5: Jak wielka grupa to jest w tej chwili Stowarzyszenie Równa Szansa? Mówię tu zarówno o tych, którzy tę pomoc świadczą, jak i o tych, którzy z tej pomocy korzystają.
9: Stowarzyszenie w tej chwili zrzesza 82 rodziny, więc jeśli to pomnożymy średnio razy 4 osoby, takie klasyczną rodzinę, no to już całkiem spora firma. Mnożę te osoby, dlatego że pod opieką stowarzyszenia nie jest tylko dziecko z niepełnosprawnością, ale cała rodzina. I to też jest jakby zauważony problem naszych ostatnich lat. Na początku wydawało nam się, że pomagamy dzieciom. I to był główny powód, dlaczego rodzice te ponad 11 lat temu się spotkali. Bo chcieli zajęć dodatkowych dla dzieci. Natomiast na przestrzeni lat dotarło do nas, że tak naprawdę wspieramy przede wszystkim rodziców. Rodzic, który ma świadomość, że dziecko jest zaopiekowane, ma dodatkowe zajęcia, może się rozwijać i ma miejsce, gdzie może się rozwijać, też czuje się bezpieczny i spokojny. A dzięki temu korzysta i jakby cała rodzina, korzysta rodzeństwo, też najbliżsi, czyli dziadkowie, ciocie czy terapeuci, z którym dziecko na co dzień pracuje.
5: Tworzycie całkiem pokaźną grupkę, to trzeba przyznać, ale zakładam, że to nie jest koniec absolutnie pozyskiwania nowych członków czy tych rodzin, do których możecie dotrzeć. Jak w tej chwili ten proces dotarcia do nich wygląda? To znaczy, że wy gdzieś tą tak zwaną pocztą pantoflową dowiadujecie się o tym, że no jest jeszcze rodzina, która może tutaj pomoc uzyskać, czy ewentualnie osoby same się do was zgłaszają. Czego jest więcej? Tego, że wy musicie włożyć więcej pracy w to, żeby ktoś mógł tę pomoc uzyskać? Czy już jesteście na tym etapie, że skoro wiemy, że Równa Szansa tutaj w Skawinie jest, znamy ją, jeżeli do niej przyjdziemy, to nie zostaniemy odtrąceni? Pomaga, żeby ten przyswajanie wiedzy o tym, co robicie i że nie krzywdzicie nikogo, tylko kto przyjdzie, to będziecie się starali tę pomoc komuś dać, żeby ta Równa Szansa może dobiła do setki albo i więcej.
9: Tak naprawdę dzieci, które do nas trafiają, rodziny, które do nas trafiają, bywa bardzo różnie, skąd do nas przychodzą. Mamy oczywiście placówki, które wiedzą, że funkcjonują od lat. Głównie te, które zrzeszają i do nich trafiają dzieci z trudnościami, z niepełnosprawnością, czyli przedszkola terapeutyczne, przedszkole z oddziałami specjalnymi, integracyjnymi, czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Te miejsca wiedzą, że jesteśmy, że działamy i informują rodziców, ale my też świadczymy takie wsparcie informacyjne w tych miejscach. Organizujemy dyżury informacyjne w szkołach, w przedszkolach. Na początku roku można się często z nami spotkać i po prostu mówimy o tym, że jesteśmy. Szczególnie skierowane jest to dla rodziców, którzy dopiero trafiają do danych jednostek. Ale też nie ukrywamy, że największą moc ma siła poczty pantoflowej i jeśli jeden rodzic już wie, spotka rodzica, który tego potrzebuje, to po prostu tą informację przekazuje. Oczywiście my informujemy też o tym, że jesteśmy w naszych mediach społecznościowych i jesteśmy otwarci na każdego, kto potrzebuje tej pomocy. Dzięki mentoringowi, który cały czas realizujemy, jest możliwość, żebyśmy to my właśnie pojawiali się w Instagramie.

0: je uzyskać. Często mówimy też o tym, gdzie, do jakiego specjalisty, jak się udać, którędy, nie, jak, w jakich miejscach umówić spotkania, bo mamy stworzoną już bazę i właśnie specjalistów i miejsc, które pomogą w diagnozie czy w prowadzeniu dziecka. Zachęcamy do kolejnych spotkań, czy po prostu do tego, że jeśli mają możliwość, żeby dziecko wdrożyć w zajęcia, bo wtedy budujemy tą społeczność. Jeśli zdarza się, że dziecko ma diagnozę na przykład choroby rzadszej, to nawet kontaktujemy z innymi rodzicami, którzy też mają wiedzę podobną, żeby rodzic czuł się zaopiekowany.
1: To gdybyśmy mogli wymienić, ponieważ słuchamy hasłowo, te niepełnosprawności czy te spektra, w których wy się też obracacie, jakie one są?
0: Stowarzyszenie zawiązało się wokół dzieci związanych z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Teraz mówimy bardziej o całościowych zaburzeniach rozwoju. I to jest jakby najszerszy worek na dzień dzisiejszy. Natomiast przez te lata nigdy nie było tak, że jeśli rodzic zgłaszał się, potrzebował pomocy, czy dziecko potrzebowało pomocy, to ograniczaliśmy i mówiliśmy, że nie takiej osobie nie pomagamy. Dlatego w stowarzyszeniu są dzieci w spektrum, z zespołem Aspergera, są dzieci z zespołem Downa, z chorobami genetycznymi, czy po prostu z zaburzeniami rozwoju, czyli dziecko nie rozwija się harmonijnie, ma trudności w relacjach z emocjami, nie musi mieć niepełnosprawności orzeczonej, żeby to wsparcie u nas uzyskać.
1: Budowanie tej bazy kontaktów, czy tych miejsc, do których można przyjść dalej i tam uzyskać diagnozę, czy chociażby upewnić się, że na pewno to, co nam się wydaje, że dzieje się z naszym dzieckiem, rzeczywiście jest, to też pewnie była taka praca u podstaw, że te osoby, które zawiązały stowarzyszenie, już pewnie miały jakieś drogi czy ścieżki wydeptane, ale pewnie też trzeba było stworzyć kolejne, bo być może były te miejsca, do których no nie można było się jeszcze z tą pomocą udać, dlatego że po prostu jej nie świadczyły. I teraz to jest tak, że wy, działając tu lokalnie w Skawinie, jesteście w stanie nawiązać współpracę z kimś z Krakowa, czy nawet z całej Małopolski. Jak to wygląda? Na ile ten taki sufit kontaktów czy komunikacji między wami a poszczególnymi placówkami jest?
0: Z racji tego, że tworzymy dosyć dużą już społeczność, która się cały czas powiększa, to rodzice sami, którzy są w stowarzyszeniu, na naszych grupach podsyłają informacje, podpowiadają też sobie, gdzie, w jakim miejscu, jaki specjalista się sprawdził, nie? Jakby był odpowiedni dla danego dziecka. Też często, czy to jest osoba NFZ, czy szybka reakcja i potrzeba po prostu specjalisty, niezależnie od tego, ile on kostuje. Jesteśmy w stanie wyjść, znaczy wychodzimy poza gminę, bo prawda jest taka, że jeśli chodzi o specjalistów, samo miasto Skawina, nie ma ich aż tak wielu. To nie jest duże na tyle miasto. Znamy i specjalistów w Myślenicach, w Krakowie, w Wadowicach, czyli te najbliższe miasta, skąd nasi podopieczni są lub ich rodziny zamieszkują te miasta.
1: Więc jakie są plany na przyszłość? Też pytanie, czy siedziba już została znaleziona i kiedy przeprowadzka, o ile w ogóle jest to możliwe w najbliższym czasie?
0: Siedziba zaplanowana jest, ale dalej jakby w fazie tego miejsca przyszłościowego. Na ten moment jeszcze nie jesteśmy tam przeniesieni, natomiast jest obiecane jakby nam i wiemy, że tam ma być nasze miejsce, mamy je zaplanowane i tam dzieje się po prostu pod kątem remontowym, bo jest lokal, który wymaga adaptacji, natomiast będzie kompleksowy i myślimy, że zapewni zajęcia dla bardzo dużej grupy dzieci pod kątem i rehabilitacji społecznej, treningów umiejętności społecznych, relacji, emocji oraz rehabilitacji takiej typowo fizycznej. I to na pewno cały czas jest w naszej fazie już nie marzeń, tylko po prostu takiego działania i dążenia do tego, żeby to było nasze wspólne miejsce. Jakie jeszcze plany? Bardzo mocno rozwija się grupa młodzieżowa wolontariuszy. Młodzież, która kiedyś była podopiecznymi stowarzyszenia, nadal jest. Natomiast jest to grupa, która tak prężnie działa, która ma pomysły na siebie. W planach dalekosiężnych jest stworzenie po prostu miejsc pracy dla naszych członków stowarzyszenia. Myślimy o przedsiębiorstwie społecznym. W jaki sposób, w którą stronę pójdzie, na razie te pomysły cały czas się miksują. Chcielibyśmy wykorzystać trochę i tego, co robimy, czyli i animacji, i zajęć, i pewnie tych zdolności młodzieży, które już za te ostatnie lata wytrenowali, które jeszcze będą trenować, żeby w perspektywie tych kilku najbliższych lat zacząć działać w tym kierunku.
1: Czyli docelowo chcecie być ośrodkiem czy stowarzyszeniem, które już będzie swoim działaniem daleko wykraczało poza Skawina?
0: Ja myślę, że my już wyszliśmy ze Skawiny jakiś czas temu, natomiast to nie o to chodzi, że chcemy być popularni poza miastem, natomiast żeby jak najszersza liczba osób wiedziała o tym, że to wsparcie może u nas uzyskać i że to będzie miejsce takie, do którego warto po prostu przyjść, zwrócić się i spotkać.
2: Poczynania Stowarzyszenia Równa Szansa w Skawinie możecie śledzić na jej facebookowym fanpage'u. Kwiatodzielnia, czyli miejsce wymiany roślin w Skawinie, ponownie jest dostępne dla mieszkańców, których hobby to ogrodnictwo. Zasada jest prosta. Przynosimy nadmiarowe rośliny i pobieramy te, które mogą wzbogacić nasz ogród, mówi Marzena Apola z referatu kształtowania zieleni.

0: przestrzeni Urzędu Miasta i Gminy Skawina.
1: Kwiatodzielnia jest to taki regał specjalny, który jest umiejscowiony w Skawinie za budynkiem Rynek 14, za budynkiem urzędu, w którym znajduje się nasz referat. Kwiatodzielnia to miejsce takiej spontanicznej wymiany roślin między mieszkańcami. Każdy mieszkaniec może tutaj przynieść swoją nadwyżkę roślinną ze swojego ogrodu bądź domu. Każdy mieszkaniec może sobie stąd coś zabrać. Oczywiście wskazane jest zawsze, jak sobie coś zabieramy, to żebyśmy też coś zostawili po sobie, gdyż zasobność kwiatodzielni zależy wyłącznie od dobrych serc i chęci wymiany roślin.
0: I jakie to są rośliny? Co możemy zostawić, albo co też możemy stąd zabrać?
1: Generalnie wszystko. To znaczy tak, przede wszystkim rośliny ogrodowe. Zawsze na wiosnę każdy robi porządki w swoim ogrodzie. Często jest tak, że wyrzucamy jakieś nadwyżki na kompostownik i my tutaj zwracamy się do mieszkańców, aby tych nadwyżek nie wyrzucali, tylko po prostu przynieśli do naszej kwiatodzielni, ponieważ wiele ludzi buduje domy, zakłada ogrody, każdy też prowadzi jakieś swoje kolekcje. Można tutaj przyjść, można coś znaleźć dla siebie. Po 15 maja, gdyż wtedy mija zagrożenie przymrozków, chętnie przyjmujemy również rośliny doniczkowe. Tak samo wiosną zwracamy się serdecznie do mieszkańców o to, aby każdy kupuje do domu jakieś dekoracje na święta. Jakieś żonkile, jakieś hiacynty, szafirki. Często tak jest, że cebulki, kiedy przekwitną, lądują niestety na kompostowniku albo po prostu w śmieciach, więc takie cebulki przekwitnięte można przynieść. Ludzie bardzo chętnie je zabierają, sadzą w ogrodzie i w przyszłym roku również cieszą się kwiatami.
0: Kwiatodzielnia w przestrzeni Skawiny już jest jakiś czas. Ten pomysł wziął się stąd, żeby po prostu te rośliny uratować, żeby tych biośmieci było mniej.
1: Tak, właśnie tak. Od 2024 roku na wiosnę uruchomiliśmy kwiatodzielnię. Właśnie po to, że zauważyłyśmy też same, jesteśmy tutaj my, pracownice Referatu Kształtowania Zieleni, zapalonymi ogrodniczkami. Wymieniamy się między sobą bardzo chętnie. Tutaj pracownicy urzędu też rozpowiadamy między sobą, kto co ma w ogrodzie, fajnie jest się czymś podzielić. Szkoda też wyrzucać na kompost pięknych roślin, które mogą być ozdobą gdzieś u kogoś.
0: Ta wymiana na czym polega, powiedzmy sobie, bo z jednej strony chcemy coś zabrać, no to powinniśmy coś przynieść, taki barter. Natomiast czy musimy jakoś specjalnie to zgłaszać, czy powinniśmy coś, nie wiem, w jakiś sposób opisać, żeby też wiadomo było, co przynosimy i żeby też ktoś, kto po nas coś weźmie, jakąś roślinkę, żeby wiedział, co posadzi sobie w ogrodzie albo na przykład na klombie, czy w innym miejscu.
1: Tak, jak najbardziej jest to wskazane. Jest to wskazane, aby opisać, jaka to jest roślina, zwłaszcza teraz wiosną, kiedy są to często po prostu korzonki z bryłą ziemi. Nie ma sprawy, żeby takie rzeczy przenosić, nawet w woreczku, tylko bardzo prosimy o karteczkę, co to jest. My nie mamy problemu z oznaczeniem, ale kwiatodzielnia jest czynna całą dobę, nie tylko w godzinach pracy urzędu i ktoś, kto przyjdzie sobie pod wieczór, no nie może do nas tutaj podejść i zapytać, jak roślinki są na kwiatodzielni. Jeżeli ktoś nie wie, co ma, przynosi do nas do kwiatodzielni, zapraszamy do pokoju numer 4. Chętnie pomożemy oznaczyć daną roślinę. Spiszemy karteczkę, wystawimy razem. Natomiast też nie trzeba się obawiać i nie trzeba tego zgłaszać, nie trzeba przychodzić, informować, że się coś przyniosło. Po prostu miejsce otwarte dla wszystkich. I tak samo chciałabym jeszcze dodać, że na przykład w zeszłym roku na rabatach miejskich jesienią zauważyłyśmy, że ponieważ lato było bardzo sprzyjające, ciepłe, wszystkie byliny nam pięknie kwitły, pozbierałyśmy własnoręcznie nasionka, przetrzymałyśmy przez zimę tutaj, zapakowałyśmy w piękne paczuszki i w ten sposób otworzyłyśmy kwiatodzielnię, więc zapraszamy również z takimi gadżetami, upominkami, jeżeli ktoś zbiera u siebie nasionka, jeżeli tych nasionek jest dużo, to jak najbardziej można zapakować do woreczka, przynieść na kwiatodzielnię, ktoś się na pewno ucieszy.
0: To, co pani mówi, świadczy o tym, że faktycznie jesteście zapalonymi ogrodniczkami, i macie też nawet kwiatodzielnię tutaj na oku. Przez okno można widzieć, jak ona się rozrasta, albo też ile z niej ubywa. Natomiast no, wy też tego pilnujecie. To też trzeba patrzeć na to, czy przede wszystkim coś tam jest, ewentualnie czy coś po prostu do niej przychodzi. No i zakładam, że w momencie, kiedy następuje załamanie pogody, no to też trzeba się tymi roślinami jakoś zaopiekować. Więc zakładając taki scenariusz, że albo nadejdzie jakaś zlewa, będzie bardzo duży deszcz, albo będzie tak jak ostatnio mieliśmy naprawdę bardzo porywiste wiatry, to czy jest też miejsce tutaj na terenie urzędu, żeby te rośliny na przykład po prostu gdzieś chwilowo schować, żeby one były odsłonięte i zabezpieczone przed tymi ekstremalnymi warunkami pogodowymi?
1: Tak, tutaj można być spokojnym. Jeżeli ktoś przynosi dar od siebie w postaci jakiejkolwiek rośliny, to my na pewno tą rośliną się zaopiekujemy. Jeżeli jest groźba przymrozków, na przykład na noc zapowiadają przymrozki, to my te roślinki pakujemy po prostu na koniec pracy urzędu do siebie do pokoju i przechowujemy, wystawiamy następnego dnia. Podlewamy te roślinki, dooglądamy ich i tutaj jakby z naszej strony oferujemy opiekę nad nimi w czasie, kiedy nikt ich jeszcze nie zabierze. Natomiast mamy taką ogromną prośbę do mieszkańców. Często nam się zdarza, zwłaszcza w okresie letnim, że mieszkańcy przynoszą szczepki w słoiczkach, liście albo poucinane gałązki w słoiczkach z wodą. Bardzo prosimy, aby takie szczepki wsadzać jednak do ziemi i przynosić w malutkich doniczkach, ponieważ jest to niemożliwe do zaopiekowania w dłuższym terminie. Czasami takie szczepki muszą stać kilka dni, żeby ktoś chętny się znalazł. Tego jest dużo. Jak słońce przystawi, to po prostu część roślinek się marnuje w ten sposób.
0: Ktoś powie, że skoro jest w wodzie, to się lepiej ukorzeni.
1: Można tak pomyśleć. Bardzo prosimy, aby ukorzeniać jednak w domu, w dobrych warunkach i przynosić, lepiej by było przynosić takie ukorzenione sadzonki. Po prostu one pewniej mają większą szansę przeżycia.
0: Z doświadczenia, kiedy kwiatodzielnia cieszy się takim największym zainteresowaniem? Teraz ona się dopiero rozkręca, więc myślę, że dopiero gdzieś za kilka tygodni na tej kwiatodzielni będzie zdecydowanie więcej roślin.
1: Zawsze obserwujemy to po weekendach. Jest taki rzut, zwłaszcza kiedy jest ładna pogoda. Liczymy na naszych mieszkańców po weekendzie majowym. Każdy w weekend majowy wychodzi do swojego ogródka i coś tam sobie dłubie, więc wtedy też i można zaglądać. Na pewno jakieś sadzonki się znajdą i zapraszamy ze własnym materiałem. Zawsze taki rzut intensywny jest na początku maja, potem w ciągu roku jak najbardziej, bo przy każdym plewieniu każdy coś tam urwie ze swojego ogródka i przyniesie, więc ten sezon trwa. Wiadomo, w czasie upałów w lipcu to jest takie chwilowe uśpienie. I drugi duży rzut jest jesienią, kiedy każdy robi porządki w ogrodzie.
0: Kwiatodzielnia działa wtedy, kiedy jest ciepło, a co po tym, kiedy kwiatodzielnia idzie po prostu na zimowy sen, idzie sobie na chwilową przerwę, to gdy te rośliny zostają, bo może się tak wydarzyć, że to, co zostało przyniesione, mówiąc kolokwialnie, nie zejdzie, wtedy faktycznie trzeba jednak je wyrzucić do śmieci, bo już nie ma co z tym zrobić, czy jednak staracie się dbać o to, żeby może jeszcze w przyszłym sezonie to wykorzystać?
1: My jesteśmy bardzo zafiksowane na punkcie roślin. Nam jest zawsze ogromnie szkoda wyrzucić, więc każda z nas ma ogród, tak się złożyło, więc staramy się te roślinki brać do doniczek, przezimować, wystawić na wiosnę. Tak zawsze serce nam się łamie, jak coś się po prostu marnuje.
0: Też jest szansa, że te rośliny mogą chociażby zasilić miejską zieleń, bo może się okazać, że akurat u pań nie ma miejsca, nie ma gdzie tego wsadzić, akurat jeszcze jest takie miejsce na terenie gminy Skawina, ogólnie już mówię gminy Skawina, gdzie warto by było, żeby jakiś kwiatuszek sobie zaczął rosnąć, czy jakaś roślinka, to okazy z kwiatodzielni wykorzystać można by było w ten sposób.
1: Jak najbardziej. Jeszcze się to nie zdarzyło, ponieważ powiem szczerze, że jak mamy taki wysyp rośliny na kwiatodzielni, to też widzimy ogromny ruch. Tutaj naszą kwiatodzielnię widać z przystanku, widać z drogi głównej. Tu jest też duży ruch na parkingu, chociażby w czwartki, kiedy jest dzień targowy, więc naprawdę informacje roznoszą się w mgnieniu oka i szybciutko te roślinki znikają. Zdarza się też, że ktoś przyniesie roślinkę i bardzo marzy, żeby ona gdzieś tam była w przestrzeni publicznej posadzona, to jak najbardziej przychylamy się do takich próśb. Jest to nasz wspólne dobro, zieleń miejska, więc fajnie, jak mieszkańcy są zaangażowani. Mieliśmy też w zeszłym roku taki przypadek. Jedno ze stowarzyszeń, z organizacji pozarządowych napisało taki projekt z osobami niepełnosprawnymi. Mieli taką hortiterapię, robili sadzonki roślin, nawet naprawdę w pojemniczkach, po jogurcie, w czymkolwiek. Sadzili sobie, robili sobie sadzonki, sadzili, przynosili, zasilali naszą kwiatodzielnię i naprawdę ani jedna roślinka się nie zmarnowała, wszystko poszło do nowych domów.
0: Przypomnijmy jeszcze, ile tak w założeniu będzie kwiatodzielnia działała. Do jesieni, czy może troszkę dalej?
1: Do jesieni. Zawsze jest tak, że no, w październiku już obserwujemy, co tam jest i czy nie zapowiadają przymrozków. No i widzimy, że to tak naturalnie, tak jak przyroda działa, wszystko pomalutku usypia, wygasza się, naturalny rytm. Zdarza się, że jesienią, jak się kończy sezon, no to nie wiem, ktoś kupi sobie wrzosy na balkon, ale te wrzosy już kiepsko wyglądają, więc jeszcze w listopadzie coś przyniesie, ale to naprawdę wszystko się rozchodzi.
2: Przypomnę, że kwiatodzielnia znajduje się w Skawinie na parkingu przy ulicy Rynek 14 i jest czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu. Istnieje tak długo jak Skawina na mapie. Kościół Szymona i Judy Tadeusza przy ulicy Kościelnej przeżył pożary, przechodził remonty i przebudowy, ale wciąż jest w tej samej lokalizacji. Więcej na temat skawińskiego kościoła opowie Marian Strzeboński.
0: Mamy rok 1364 i w maju akt lokacji miasta, ale o kościele dzisiaj pod wezwaniem świętego Judy i Tadeusza to jest kilka miesięcy później.
3: Kazimierz Wielki wydał zezwolenie na budowę kościoła z pewnym opóźnieniem w stosunku do lokacji miasta, bowiem ten dokument zezwalający na budowę kościoła w Skawinie pochodzi z 19 listopada 1364 roku. No tu jeszcze jedną informację trzeba podać, przecież to jest rok 1364, a ludność i informacja o Skawinie pochodzi w źródłach pisanych przynajmniej z 200 lat wcześniej. Nasuwa się pytanie, gdzie modlitwy mogli odbywać mieszkańcy tego rejonu czy tego obszaru, zanim wybudowano kościół. Otóż Skawina była związana z Tyńcem, zresztą cały obszar Skawiny był przez pewien czas własnością klasztoru tynieckiego. I mieszkańcy tych okolic, tym Skawiny, do kościoła uczęszczali do Tyńca. W Tyńcu były dwa kościoły, kościół klasztorny i nieistniejący dziś kościół świętego Andrzeja. Kościół świętego Andrzeja przez wiele, przynajmniej przez dwa stulecia, służył jako miejsce modlitewne dla mieszkańców Skawiny. W czasie Konfederacji Barskiej, w czasie walk Konfederacji Barskiej został zniszczony i rozebrany. Natomiast dla mieszkańców Skawiny został wybudowany kościół według postanowienia Kazimierza Wielkiego w oparciu o dokument z 19 listopada 1364. Najstarszy kościół skawiński to kościół Szymona i Judy Tadeusza. Były jeszcze inne kościoły, ale pewnie o tych kościołach sobie moglibyśmy porozmawiać przy innej okazji. Dziś informacja głównie o zmianach i wyglądzie kościoła Szymona i Judy Tadeusza.
0: No właśnie, i powiedzmy sobie coś więcej, dlatego że skoro mamy rok 1364 jako data powstania, no to mówimy tutaj o stylu średniowiecznym. Biorąc pod uwagę to też, co się działo w Skawinie, co też mieliśmy okazję wspomnieć przy poprzednim temacie, chociażby potop szwedzki, tak? Czyli wszystkie te ewentualne, czy to kataklizmy, rozbiórki i tak dalej, więc no, możemy zakładać, że dzisiejszy kształt kościoła to jest zupełnie coś innego, co można by było spotkać przechodząc się po Skawinie w XIV wieku.
3: Nie tylko kościół, ale wiele obiektów z architektury Skawiny przez ten czas, około tych prawie siedmiu wieków, przynajmniej czterokrotnie obiekty zmieniały wygląd zewnętrzny. I tak też jest w przypadku kościoła Szymona i Judy Tadeusza. Jeśli popatrzymy na plan panoramiczny Skawiny z 1663 roku, gdzie mamy konturówkę i zarys kształtu tego kościoła, to zupełnie ona nie przypomina nam widoku kościoła obecnego.
0: Ale podkreślmy, jeżeli chodzi o lokalizację, jest dokładnie taka sama, jaka była na początku. Czy nie było tak?
3: Kazimierz Wielki polecił, by budować kościół w północno-wschodnim narożniku murów miejskich. Dziś nie ma po nich śladu, ale na podstawie dokumentów historycznych można się domyślać, gdzie te mury dokładnie przebiegały. I w pobliżu kościoła Szymona Judy Tadeusza mur kościelny często jest bardzo blisko, pokrywa się z murem miejskim. Ta działka została określona. Wydaję zgodę, czy polecam wybudować kościół w północno-wschodnim, na działce północno-wschodnim narożniku muru miejskich. Ten kościół oczywiście dzisiaj jest zupełnie inny. Jak wyglądał kościół kazimierzowski? No myślę, że poproszę słuchacza o wyobraźnię. Otóż to był kościół jednonawowy, nawa główna plus prezbiterium. Na prawo, a w zasadzie na południe od nawy głównej kaplica i na lewo, czyli na północ, druga kaplica, które razem z nawą główną w rzucie pionowym dawały obraz krzyża łacińskiego. Oczywiście, czy ten kościół był tak wysoki i tak strzelistą wieżę miał jak dziś, trudno powiedzieć, ale na pewno zachował się ten plan kościoła kazimierzowskiego w wielu miejscach. Oczywiście kościół został rozbudowany, dziś ma nie jedną nawę, a dwie, ale nawa główna, prezbiterium i kaplica świętego Józefa i kaplica serca Jezusowego to są dziś posadowione na fundamentach z czasów kazimierzowskiego kościoła. Kościół przeżył wiele pożarów. Ostatni wielki pożar miał miejsce w 1815 roku. Wcześniejsze również były, ale ten z 1815 roku był największy. Kościół do tego stopnia uległ dewastacji, że dzwony na wieży kościelnej stopiły się i stanowiły plamę brązu, a nie przypominającego w żadnym wypadku kształtu dzwonu. Kościół Szymona Judy Tadeusza po tym pożarze został odbudowany dokładnie na fundamentach kościoła kazimierzowskiego. A zatem, kiedy odbudowywano kościół po 1815 roku, główne fundamenty, czyli nawa główna, prezbiterium i kaplice boczne, to posadowiono je dokładnie w tym samym miejscu, kiedy były za czasów Kazimierza Wielkiego. Nawet zachowały się detale z kościoła kazimierzowskiego, bo kiedy wejdziemy do prezbiterium i spojrzymy na drzwi prowadzące do zakrystii, to tam mamy charakterystyczny łuk, ostry łuk w oprawie drzwi, który jest wiernym niemal odtworzeniem tego, co się zachowało z kościoła kazimierzowskiego. I do roku 1901-2 kościół zupełnie nie przypominał obecnego kościoła. Zmiana na początku stulecia dotyczyła przebudowy wieży kościelnej.
2: W tym wydaniu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: SK2. Magazyn lokalny.
1: Brian Bednarczyk, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Nie zamierzam znikać z życia publicznego, deklaruje Aleksander Miszalski, były już prezydent Krakowa. Odwołany w referendum polityk był gościem Radia SK, gdzie tłumaczył się ze swoich decyzji w trakcie zakończonej porażką kampanii referendalnej, kontrowersyjnych kwestii podnoszonych przez opozycję, jak i problemów w lokalnych strukturach partii. Chociaż wciąż planuje być aktywny politycznie, to jak tłumaczy, na razie chce odpocząć.
2: Minął ponad tydzień od politycznego trzęsienia ziemi w Krakowie. Miastem rządzi komisarz, kampania wyborcza nabiera tempa. Przy mikrofonie Aleksander Ruszkowski, a moim i Państwa gościem jest Aleksander Miszalski, odwołany w referendum, były prezydent Krakowa. Dzień dobry, panie prezydencie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie prezydencie, na początek zapytam się, jak samopoczucie? Jak spędził pan ostatni tydzień?
3: Samopoczucie? Stabilnie.
2: Stabilnie, czyli emocje już opadły, tak?
3: Nie jest tak, że emocje opadły, ale to nie jest też tak, że jakoś strasznie to przeżywam psychicznie. W polityce jest tak, że się czasem odnosi niespodziewane sukcesy, jak ten mój sprzed 2 lat, i czasem się ponosi dotkliwe porażki. Też nie zawsze bardzo spodziewane, ale ja od początku, jak zaczęła się ta akcja referendalna, wiedziałem, że może się to różnie skończyć, więc w jakimś sensie psychicznie się przygotowywałem, że może być wynik w tą albo w tą. Więc ja się absolutnie nie załamuję, nie płaczę w poduszkę, tylko po prostu robię swoje z takiej pozycji, jaką mam. I też tłumaczę, bo nigdy dość tłumaczenia i wyjaśnienia pewnych podjętych decyzji. Zresztą tłumaczyłem to również przez 2 czy 3 miesiące. Ławek dialogu i różnych wywiadów i spotkań było co niemiara. I myślę, że ci, którzy mnie wysłuchali, zrozumieli, czemu pewne decyzje zostały podjęte i też przyjęli to, że pewne błędy zostały popełnione, ale też wysłuchali tego, co zostało zrobione. No ale do oczywiście 30% Krakowian albo nie dotarło, albo nie chcieli tego słuchać, albo się nie zgadzają. Okej, przyjmuję, szanuję, przy takiej kampanii też mocnej referendalnej, no to jakby ona była mocniejsza niż moje tłumaczenie.
2: Właśnie, jak spędził pan ten ostatni tydzień? Co pan robił? Czy coś właśnie związanego z polityką, czy może raczej odpoczynek?
3: Trochę więcej może odpoczywam. Pierwszy raz miałem od dawna okazję skosić trawnik. Trochę jestem też chory, więc jakby nie za bardzo jest czas na taki aktywny odpoczynek, ale byłem w weekend w górach. Natomiast oczywiście oprócz tego cały czas zajmuję się polityką w tym sensie, że jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej. Już wprawdzie szeregowym, ale dalej członkiem. I bardzo zależy mi na tym, żeby Kraków nie został zdobyty przez nikogo, kto ma populistyczne pomysły i żadnej wizji Krakowa. W związku z tym angażuję się w ten proces, w którym na końcu dobro Krakowa jest najważniejsze i chciałbym, żeby to nasz kandydat, kandydatka albo ktoś rozsądny wygrał te wybory.
2: Do wątku partii sobie jeszcze wrócimy, ale są też kwestie bieżące. Wrócimy sobie teraz do tematu referendum. Mam na myśli protest Komitetu Obrony Demokracji. Pan śledził to, co tam się dzieje?
3: Słyszałem o tym, że jest taka akcja. Informował mnie o tym kolega Edward Nowak, że taki protest przygotowują, ale nie zdążyłem śledzić tego, co się wydarzyło.
2: Rozumiem, ale...
3: W sensie wiem, że był pisany protest i że był bardzo duży materiał dowodowy, że to chyba liczyło ponad 1000 stron złamania ciszy referendalnej, jak rozumiem, ale no szczegółów nie znam, jeszcze nie zdążyłem się z tym zapoznać.
2: Czyli mówi pan, że duży materiał dowodowy, liczy pan, że to może przynieść jakieś efekty?
3: Ja na nic nie liczę. To jest tak, że jakby ja się pogodziłem z werdyktem demokratycznym, w tym sensie, że jeżeli referendum jest wiążące i większość osób tam zagłosowała oczywiście za moim odwołaniem i spełnili ten wymóg frekwencji, no to ja to przyjmuję. Natomiast oczywiście wiem, bo widziałem i wielu moich znajomych i wiele osób mi to sygnalizowało, że cisza referendalna i w sobotę i w niedzielę była wprost łamana wielokrotnie. To nie jest tak, że ktoś jeden wrzucił jakiś post, tylko to i partie, i płatne konta, i płatne filmy na YouTubie, i do wózka, do lokali, co jest zabronione ustawowo, i politycy, szczególnie Konfederacji, ale wielu różnych łamali tą ciszę wyborczą. Nie znam skali, od tego są analitycy i prawnicy, ale wiemy, że cisza referendalna i łamanie jest przesłanką do unieważnienia referendum, ale to nie jest moja ocena i ani nie jest moja prośba. Ja szanuję werdykt, ale z drugiej strony trzeba też szanować procedury demokratyczne. Jeżeli sąd uzna, że ta skala była na tyle duża, że wpłynęło na wynik, to podejmie odpowiednią decyzję, ale sądy mamy niezawisłe, więc ja już tutaj moje zdanie, znaczy ja uważam, że na pewno w tej kampanii i w ciszy zostały zastosowane różnego rodzaju narzędzia, których do tej pory na taką masową skalę nikt nie używa. zaatakował w Polsce.
2: Jakie narzędzia?
3: Filmiki AI, sztuczna inteligencja i to nie tylko w internecie, ale również w gazetkach. Zdjęcie, że ja podkładam jakiejś rowerzyście nogę i ona wysypuje koszyk pomarańczy. Jakby tylko głupoty niby, ale to jest kreowanie wizerunku polityka poprzez różnego rodzaju czy zdjęcia, czy filmiki AI, nawet podpisywane, że są wytworzone. Ale kto to doczyta? Ludzie widzą no po prostu całą masę różnego rodzaju. Nasze radne, jak zostały potraktowane, co tam o nich pisano, jakie... No, nie chcę nawet cytować, po prostu skala pieniędzy włożona w ten marketing negatywny, przecież nie w dyskusję merytoryczną o Krakowie, tylko w marketing negatywny i technologie, które w tej chwili są dostępne, niewątpliwie mały wpływ na to, ile przeciwników zmobilizowało się, albo ile osób zostało przekonanych do tego, że po prostu ja i Rada Miasta nie nadajemy się do niczego. To jest tylko czy aż 30%, 70% się na to jakby nie da nabrać, ale dalej referendum jest ważne, więc jakby to już nie chodzi nawet o to referendum, bo to jest decyzja sądu. Ale tu trzeba naprawdę dyskusji w debacie publicznej na poziomie ogólnopolskim, no gdzie jest jakaś granica? Czy można łamać ciszę wyborczą i referendalną? Czy można publikować sondaże w sposób wzorów matematycznych albo żartami?
2: No to już zinterpretuje sąd.
3: No tak, są przepisy, jest ustawa, która o tym jasno mówi, jest stanowisko PKW, które żeśmy przecież dostali z PKW przed referendum, o którym wszyscy wiedzieli, że zakazane jest publikowanie sondaży, zakazane jest zachęcanie do udziału w referendum i zniechęcanie, a już nie mówiąc o marketingu jakby stricte krytycznym wobec kogoś, bądź pozytywnym. Mhm. Ale to już nie jest moja... Jakby ja tylko mówię to, co wiem, a sąd to jest od tego, żeby decydować.
2: No to może teraz przejdźmy z tego, jak tą kampanię prowadziła opozycja, do tego, jak prowadzili ją państwo, czyli pan i koalicja, ponieważ wróćmy się na chwilę trochę w czasie, do 2024 roku. Wtedy premier Tusk po wyborach samorządowych powiedział, że najbardziej cieszy się z Krakowa. Otrzymywał pan też od niego bardzo ciepłe słowa. Dlatego zaskakujący był praktycznie zerowy wkład premiera w kampanię referendalną i skończyło się odwołaniem. Wczoraj powiedział pan, że nie ma pan mu tego za złe, ale ja mam takie pytanie, czy zaangażowanie się Donalda Tuska mogłoby coś zmienić w wyniku kampanii?
3: Powiem więcej. To była moja prośba, żeby po prostu pan premier ani warszawscy politycy w tym referendum, żeby się w niej nie mieszali, bo to jest sprawa lokalna. To mieszkańcy Krakowa mają zadecydować, a jedyne, co mogłoby to wywołać, to sprowadzenie tego na tory polityczne. Koalicja Obywatelska kontra reszta świata. I tak na koniec trochę tak się stało, bo jeżeli porównamy sobie mapę wyborczą frekwencji w referendum, a mapę głosowania w drugiej turze na Karola Nawrockiego, prezydenta, to one są bardzo podobne. I nawet liczby głosów się zgadzają, bo w referendum wzięło udział 175 tysięcy, a Karola Nawrockiego w drugiej turze poparło 185 tysięcy w Krakowie. W związku z tym i tak na końcu skończyło się trochę polityką, no i to ze sondaży, które były publikowane, też wynika, że przede wszystkim odwołali mnie wyborcy PiS i Konfederacji. Częściowo mówił, że również wyborcy razem. Ale myśmy chcieli, żeby ta dyskusja była o merytoryce w Krakowie. O tym, jakie błędy popełniliśmy, z których się wycofujemy i jaki jest plan i wizja tego, co zrobić, jaka jest alternatywa. Nie chcieliśmy tego sprowadzać do walki politycznej, w związku z tym taka była prośba, by tutaj politycy z Warszawy niekoniecznie interweniowali czy komentowali i dlatego nie mogę mieć żalu.
2: Ale czy w takim razie może nie żałuje pan?
3: Nie żałuję. Nie żałuję, ponieważ co premier Tusk mógłby powiedzieć? Aleksander Miszalski jest od nas koalicji, jest fajny, jakby i dużo robi i kogo miałby przekonać tym? Wyborców PiS i Konfederacji, którzy na końcu w większości mnie odwołali? Może udałoby się przekonać tych parę procent wyborców koalicji czy lewicy, którzy też nie byli zadowoleni z moich rządów. Obojętnie, czy dlatego, że mieli realne powody, czy ktoś gdzieś tam generalnie nimi manipulował. Bo realne powody też były. Ja nie mówię, że nie i że wszystko zrobiłem idealnie. Błędy są, ale raczej zmobilizowałby wyborców tych partii prawicowych do tego, żeby się pójść mi odwoływać, więc no, po fakcie można oczywiście zastanawiać, czy inna strategia byłaby lepsza.
2: No właśnie.
3: Ale że ta jednak była optymalna.
2: Była optymalna, czyli
3: nawet
2: myśli pan, że nawet gdyby próbował pan zachęcać wyborców koalicji, żeby poszli, zagłosowali, że tak, jesteśmy za zostaniem Aleksandra Miszalskiego, nie byłoby to optymalne.
3: Oczywiście w wyborach w drugiej turze prezydenckich Rafał Trzaskowski dostał w Krakowie 65% głosów. Więc gdyby udało się zmobilizować wszystkich wyborców koalicji, lewicy i wszystkich innych partii demokratycznych, może udałoby się to wygrać. Ale wiemy dobrze, że w sytuacjach referendalnych zmobilizowani są przeciwnicy, a zwolennicy bądź osoby neutralne, które uważają, że nic złego się nie dzieje, po prostu nawet nie znają tej daty, nie interesuje ich to. Mówią, jest okej, o co wam chodzi. I mają plany weekendowe, wyjeżdżają na wycieczki, na spacery. Nie jest łatwo zmobilizować w sytuacji niewyborczej, tylko referendalnej, gdzie nie głosuje się za czymś, tylko przeciw czemuś. Wyborców tych zadowolonych, średnio zadowolonych, neutralnych, myślę, że byłoby bardzo ciężko zmobilizować ich wszystkich w takiej liczbie.
2: Okej, rozumiem. No,
3: mimo tego, że może być ich więcej.
2: W takim razie, skoro już pomijmy może sam temat strategii i skupmy się na merytoryce, tutaj pan wśród głównych powodów porażki w referendum, oprócz właśnie narracji opozycji wprowadzenia SCT w takim kształcie, jakim było, i innych czynników, mówi pan, że gdzieś zawiodła komunikacja. Co pan przez to ma dokładnie na myśli? Co mogło być lepiej komunikowane? W jaki sposób?
3: Po jednej stronie mamy urząd dysponujący pewnymi ograniczeniami budżetowymi, procedurami, no i krytykowany za to, że cokolwiek w urzędzie się pojawi informacyjnego, to jest nachalna propaganda. Po drugiej stronie mamy zaangażowanych przeciwników, partie polityczne, miliony, myślę, że spokojnie między 7 a 10, jeżeli by to oszacować, gazetki w każdej skrzynce, nie jedną, tylko 5 tytułów, które wszystko krytykują, wszystko prześmiewają, często manipulując, podając półprawdy lub nawet po prostu kłamiąc. Nawet nie wiadomo, kto to wydaje.
2: Jeszcze tylko panu przerwę, bo te gazetki to też był temat, który był podnoszony w kontekście właśnie komunikacji urzędu,
3: prawda? No tak, tylko że czym innym jest Kraków.pl, proszę sobie wziąć numer i przeczytać, co tam się pisze. W sensie informuje się o konkretnych wydarzeniach, o konsultacjach społecznych, o remontach, o inwestycjach. No to jest informator dla mieszkańców, a czym innym jest gazetka, w której tego się pisze: Miszalski ukradł, koalicja coś tam, kolesie, to nie działa, tam to nie działa, nic nie działa. Wszystko w mieście jest źle i no to jakby to jest zupełnie inna skala jakby narracji. Nie racja, tylko narracja w tym wypadku wygra. Ale czy zawiodła komunikacja? No tak. Na przykład nie byliśmy w stanie wytłumaczyć w tak szybkim czasie, jak działa strefa czystego transportu, że krakowianie są zwolnieni, na czym polega wielka korekta i tak dalej. Nawet był specjalny informator i list, który miał zostać dostarczony do mieszkańców, ale firma, która wygrała przetarg, dostarczyła go, szacujemy, w 10%. No i błąd, że nie było jakiej pociągnąć do odpowiedzialności, bo po prostu gdzieś ktoś w tym momencie przetargu tego nie przypilnował. No i to są błędy komunikacyjne. Nie byliśmy w stanie się przebić z wytłumaczeniem, że chodzi o zdrowie mieszkańców, że te stare diesle, które niektórzy tak bardzo kochają, trują. Trują nasze dzieci, naszych seniorów, że przez to mamy astmę, że przez to mamy choroby układu krążenia czy nowotwory. Ta narracja się nie przebiła. Przebiła się ta o tym, że zabieramy komuś wolność. I okej, to jest też jakaś wartość i ktoś może woleć truć tym dieslem, niż mieć zdrowe rodziny, albo nie rozumieć tego, że to jest powiązane. Więc polegliśmy w komunikacji strefy czystego transportu i dlaczego ona jest ważna. Ale pewnie nie tylko w tej, bo zawsze ciężej jest sprzedać sukces niż porażkę. Polegliśmy w komunikacji, w wytłumaczeniu, co robi Aleksandra Twaruk w urzędzie i dlaczego jest dobrą rzeczniczką praw ucznia, że powołała 40 rzeczników praw ucznia w szkołach, że wdrożyła regulaminy w 45 chyba szkołach, że przeankietowała 15 tysięcy młodzieży, że robi coś i że wygrała dlatego, bo miała wizję i tak komisja ją oceniła, a nie dlatego, że miała trochę gorszy wynik testu. Polegliśmy w wytłumaczeniu tego, że szczęsny Filipiak wprawdzie nie ma matury, ale jest ubezpieczycielem i miał zadanie doprowadzić regulamin ubezpieczeń w KHK i w spółkach córkach do takiego poziomu, by oszczędzać pieniądze. Polegliśmy w tłumaczeniu, że przez to, że w Urzędzie Miasta zaczął przyglądać się regulaminom ubezpieczeń i kontraktom, zaoszczędziliśmy parę milionów złotych, bo od razu ubezpieczyciel obniżył składkę, jak tylko zobaczył, że ktoś się tym interesuje. Że w KHK udało się tak napisać regulamin, że ograniczyliśmy do zera ze 100 milionów ryzyka. Ryzyka w przypadku jakiejś tam katastrofy. Polegliśmy w tłumaczeniu tego, że radni, którzy gdzieś tam pracują, nie pracują u mnie, bo ja ich nigdy nie zatrudniałem, tylko pracują w jakichś agencjach ministerialnych, że na 150 dyrektorów i wicedyrektorów w urzędzie jedynie 5 jest z Koalicji Obywatelskiej, więc to żadna skala kolesiostwa, a w spółkach jest tak samo. To jest raptem parę osób, które z Koalicji Obywatelskiej pracuje na kluczowych stanowiskach w magistracie, żaden nie jest radnym, wszyscy mają kompetencje i każdy się broni osobno i mogę każdego osobno wytłumaczyć. Polegliśmy, nie byliśmy w stanie przebić się z tym merytorycznym tłumaczeniem. Ale nie tylko mówię o tym. No, wiele kwestii, jak często opozycja zarzuca w sprawie metra, nic się nie dzieje. Analiza na ponad 100 stron przebiegu tras metra. 20 osób, które nad tym pracowały, specjaliści z Danii, z Holandii, z Warszawy. Pół roku prac ciężkich, programowych, nowych na potokach pasażerskich. Jest. Ogłoszone przetargi na w tej chwili badania geologiczne, badania terenowe. Przecież to jest dokumentacja na setki stron. No przecież to, że nie wbiliśmy łopaty, to nie znaczy, że nic się nie dzieje. A jednak część mieszkańców stwierdziła, że skoro miało być metro, a jeszcze nie Miszalski nie wbił łopaty, to znaczy, że nic nie zrobiliśmy. Ja mogę wymieniać dziesiątki spraw, które się wydarzyły, a w których jednak 30% mieszkańców uważa, że nic się nie dzieje. Więc polegliśmy komunikacyjnie.
2: No właśnie, ale to jest tak się ładnie związało właśnie ta kwestia komunikacji i także kwestia metra, bo właśnie komisarz Stanisław Kracik powiedział ostatnio, że nie ma cienia nadziei, że uda się wbić pierwszą łopatę pod metro w 2030 roku, a to była jedna z tych sztandarowych, można powiedzieć, myśli, które były prezentowane właśnie przy metrze.
3: To ja muszę skorygować.
2: Skorygujmy w takim razie.
3: Oczywiście. W kampanii wyborczej, wiem więcej, obiecywałem 2028 rok, nie 30. Natomiast wydawało się wtedy, że będziemy w stanie wykorzystać decyzję środowiskową, która była procedowana. I na tym opieraliśmy swoje założenia. Przyszliśmy do urzędu. Zrobiliśmy analizę przebiegu tras. Okazało się, że ta trasa na Bornowice jest po prostu nierozsądna, nielogiczna, nieefektywna ekonomicznie, ani jeśli chodzi o potoki pasażerskie. Więc wybraliśmy nową trasę. Nowa trasa potrzebowała nowej decyzji środowiskowej. Tak. Po analizach okazało się, że na starej decyzji środowiskowej, ze względu na jej niestety różne błędy, no chociażby wychodzenie gdzieś w Parku Jordana przy stanku, nieuwzględnienie inwestycji przy Dolnych Młynów, nie da się je wykorzystać. Więc musimy zacząć robić nową decyzję środowiskową. I ja powiedziałem wtedy, że realnym terminem jest 30-32. Po tym, jak wytyczyliśmy nowy przebieg. A prezydent Kracik doprecyzował, że jego zdaniem do 30 nie ma szans. To jest jego ocena. To wszystko zależy oczywiście od decyzji środowiskowej, ile ona będzie trwała. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, bo to jest prowadzone nie przez Urząd Miasta, w tym sensie, że metro proceduje się na poziomie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, więc jakby nie jesteśmy w stanie tego opowiedzieć. Jego opinia subiektywnie jest taka, że do 30 nie zdążymy. Ja mówiłem o 30-32, więc nawet te dwa stwierdzenia się nie wykluczają, ale oczywiście w negatywnej narracji ktoś to wykorzystuje i pokazuje rozbieżność.
2: No dobrze, no w takim razie jeszcze odnieśmy się do tych innych kwestii, które zaczęły też właśnie troszkę wychodzić. Mówię tutaj o tym planie ogólnym, który ogólnie ma się średnio i oprócz tego jeszcze uruchomienie KST4 Mistrzejowice, które do niedawna wszyscy zakładali, że będzie to na czas, no a tu nagle wyskakuje opóźnienie 2 miesiące.
3: Nie ma sprawy. Plan ogólny. Przecież cały czas komunikowaliśmy, że planu ogólnego nie mamy gotowego. Opozycja żądała pokazania niegotowego dokumentu, a my mówiliśmy, on nie jest gotowy. Co tydzień spotykamy się z dyrektorami i rozstrzygamy kolejne kwestie. I pan komisarz prezydent Kracik mówi, plan ogólny jeszcze ma się średnio, jeszcze potrzebujemy miesiąca. Gdzie tu jest rozbieżność? Ja to cały czas mówiłem. Plan ogólny jest jeszcze niegotowy. A wstrząs tego, że mówiłem również, czego się nie wycofuję, że nie jest dobrym czasem do dyskusji nad planem ogólnym czas referendalny, bo każdy będzie chciał z niego zrobić populistyczne narzędzie walki. I dalej tak uważam. To była po prostu walka na populistyczne argumenty. Każdy by nic by nie tłumaczył, o co chodzi w planie ogólnym, każdy by wyciągał jakiś jeden argument i go przedstawiał. Więc jakby gdzie tu jest sprzeczność? Ja mówiłem, że planu ogólnego jeszcze nie mamy gotowego, a pan prezydent Kracik przychodzi i mówi, że plan ogólny ma się średnio. No jeszcze się ma średnio. Pewnie za 2-3 tygodnie, miesiąc będzie już dopięty, tak jak mówiliśmy, i pewnie w czerwcu zostanie pokazany.
2: Znaczy nie mówię tutaj, że to są sprzeczności bardziej, no to są takie kwestie, które, no chociażby właśnie ten plan ogólny, tutaj termin był na maj, prawda?
3: Termin to był dużo, dużo wcześniej, tylko że w tej chwili jest przesunięty na sierpień, z tego co wiemy, i oczywiście jeszcze czekają nas konsultacje i uchwalenie przez Radę Miasta, więc pewnie ten plan ogólny się spóźni. Natomiast wyszliśmy z założenia, że lepiej zrobić go bardzo dobrze, niż zrobić po łebkach i za wcześnie. Czy można było wcześniej? No, to wybraliśmy drogę bardziej skomplikowaną. Korygujemy, a w zasadzie piszemy nową strategię. Niektóre miasta tylko zrobiły plan ogólny, a my piszemy nową strategię. Strategia musi być spójna z planem ogólnym, bo i w strategii są mapy, i w planie ogólnym są mapy. I ona musi wynikać jedno z drugiego. I w pewnym momencie wyszliśmy, jakby mieliśmy dylemat, pokazywać dokumenty, które są niegotowe, a w zasadzie kończyć je na szybko i później mierzyć się z błędami, które by tam jeszcze były, albo trochę się spóźnić, ale jednak dopracować te dokumenty do finalnego stanu. I wybraliśmy ten drugi wariant, bo uważam, że na końcu ta odpowiedzialność za jakość tych dokumentów jest najważniejsza. No i tyle. A jeżeli chodzi o tramwaj Mistrzejowice, no tak, przypomnę, to nie ja podpisywałem tą umowę, tylko pan prezydent Majchrowski, a w zasadzie jego przedstawiciel w ZDMK. Następnie to zostało zepsute od samego początku. Nie było dobrych konsultacji. W związku z tym mieszkańcy zgłosili już po podpisaniu umowy liczne uwagi. Te uwagi ZDMK, jeszcze zanim byłem prezydentem i później również jak ja już byłem, zaczął zbierać. Okazało się, że trzeba skorygować projekt. Dodać ścieżki rowerowe, zmniejszyć liczbę pasów, zwiększyć ilość nasadzeń. No, w związku z tym wykonawca powiedział, okej, możemy to zmienić, ale to wymaga czasu.
2: Okej, tylko...
3: I pieniędzy.
2: Odnoszę się tutaj do tego dwumiesięcznego opóźnienia, które ostatnio wyszło.
3: Ale to nie jest dwumiesięczne opóźnienie, to jest opóźnienie już chyba roczne, albo półtora roczne. Myśmy, znaczy DMK informowało, że na koniec czerwca jest w stanie zakończyć pracę, a nie puścić tramwaj. I ja nigdy nie komunikowałem, że on pojedzie od 1 lipca. Ja mówiłem, ZDMK i Glermak mówią, że do końca czerwca będzie gotowy. Z tego co wiem, tego nie zmienili. Do końca czerwca mają w kontrakcie i mają zamknąć pracę. Jest problem z przyłączem Tauronu. I to było komunikowane ze względu na brak zgody spółdzielni. Ja nie wiem, czemu Tauron tej zgody spółdzielni nie załatwił wcześniej, bo na pewno byli o tym monitorowani, że potrzebujemy tego przyłącza, ale ze względu na brak przyłącza, no, tramwaj może ruszyć dopiero później. Natomiast ja nigdy nie mówiłem, że tramwaj ruszy 1 lipca, że zacznie jeździć.
2: Pozostajemy jeszcze w tym wątku komunikacyjnym. Radna Aleksandra Owca w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdziła, że rządowe pieniądze na metro to obietnica, do której nie należy się przywiązywać. Czy w takim razie przyszły włodarz Krakowa powinien liczyć się z tym, że może zostać przypadkiem z dużą dziurą budżetową w projekcie za 14 miliardów złotych, bądź co bądź?
3: Krakowa nie stać na wybudowanie metra bez pieniędzy u innych albo rządowych. Mhm. To jest oczywiste.
2: Tak.
3: Oczywistym jest również, że nigdy nie powiedzieliśmy, że mamy obietnicę rządową. Obietnica jest na piśmie. Był jeden zespół, wiele by było zespołów, ale jeden zespół parlamentarny do spraw metra w Warszawie, na którym 5 albo 4 wiceministrów i ministrów powiedziało, będziemy zabiegać o wpisanie programu metra do programu unijnego 10 miliardów euro dla Krakowa i innych miast w Polsce. To raz. Powiedział to również premier Kosiniak-Kamysz. Donald Tusk, pan premier, jak był w Krakowie, powiedział, pomożemy w budowie metra. Ministrowie wszyscy to powiedzieli, ale przecież nikt z nas nie zakomunikował, że te pieniądze są zapisane już w dokumentach. Metro jest zapisane w dokumentach strategii dla Polski. To znaczy, że jest strategicznym projektem dla Krakowa i dla Polski. Ale środki są negocjowane w tej chwili w Unii Europejskiej. Jak zostanie ten program wynegocjowany przez polski rząd, to wtedy minister Drob z Ministerstwa Finansów powiedział, będzie wkład własny z budżetu centralnego. A ministrowie z MSWiA i z MONU powiedzieli, można jeszcze kasę z OLIOC na to dostać, czyli ochrona ludności i obrona cywilna. Ponieważ metro to również schrony. Jeżeli oczywiście nie udałoby się wynegocjować tego w programach unijnych i później pozyskać wsparcia rządu, to tak naprawdę ten projekt się nie wydarzy. Bo trzeba by było, albo wydarzy się bardzo dużym kosztem, bo trzeba by było całą pieniądze ściągnąć z rynku prywatnego, z banków i może w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale to będą bardzo duże koszty odsetek. I oczywiście można to dalej robić, ale wtedy będzie kosztować drożej. Więc to już oczywiście zadanie dla nowego włodarza, żeby przypilnować to, co myśmy rozpoczęli, czyli proces uzgodnień z rządem, żeby ten program był w Unii, no i później, żeby o niego zabiegać. Kraków jest przygotowany, mamy kolejne przetargi na te badania terenowe i tak dalej, na decyzję środowiskową niedługo pewnie będzie ogłoszony, więc jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie najlepiej, jak można było przez ten czas, ale oczywiście pieniędzy jeszcze nie ma zapisanych.
2: No właśnie, ale czy jakiś list intencyjny nie wchodził w grę?
3: Ale list intencyjny, że za 3 lata, jak będziemy już po wszystkich decyzjach środowiskowych i przetargach, jeżeli Unia lepiej się zgodzi...
2: Lepiej mieć coś niż nie mieć nic.
3: Ale za 3 lata będzie nowy rząd. W sensie, mam nadzieję, że ten sam, co jest. W sensie, że z opcji demokratycznej, ale są wybory po drodze. Jak w tej chwili ktoś poważny miałby podpisywać list intencyjny, że jeżeli my przygotujemy dokumentację, jeżeli Unia da nam pieniądze, to wtedy za 3 lata, bo wtedy mniej więcej one będą potrzebne, przyszły rząd da nam pieniądze. No przecież to jest niepoważne. Najpierw my odrabiamy zadanie domowe, czyli przygotowujemy dokumentację. Rząd w tym czasie negocjuje program unijny. My składamy wtedy wniosek do rządu, żeby w tym programie unijnym być i wtedy się podpisuje coś, ale najpierw się odrabia zadanie domowe i przygotowuje dokumentację własną i czyni zabiegi polityczne, a nie uzgadnia jakieś memorandum.
2: Dobrze, to może wyjdźmy na chwilę z tej Unii Europejskiej, wróćmy sobie do Krakowa i tego, co się dzieje tutaj. Chciałem odwołać się troszeczkę do planowania przestrzennego, ponieważ w ostatnim czasie mieliśmy parę protestów. Protest rodowców, działkowców pod magistratem. Był także protest przedsiębiorców dotyczący masterplanu Płaszów-Rybitwy. I to są jakby tylko pojedyncze kwestie. Oczywiście mówimy tutaj też o wysokich cenach za metr kwadratowy. Oczywiście wiemy, że w całej Polsce jest drogo, ale wciąż Kraków dogania Warszawę. I tak się zastanawiam, czy nie myśli pan, że ta polityka planowania przestrzennego w mieście powinna być poprowadzona w jakiś inny sposób? Może komunikacyjnie też tutaj było jakoś lepiej to komunikować, bo kiedy byłem na tym proteście działkowców, widziałem nawet, jak pan rozmawia, no i wychodziło na to, że po prostu tutaj były jakieś znowu duże nieporozumienia komunikacyjne i rzeczy, problemy, których można było sobie oszczędzić na dobrą sprawę.
3: Jeżeli opozycja, inicjatorzy referendum, nie możliwe inicjatorzy, może, bo to nie, nie, były konkretne osoby, ale osoby, które były zainteresowane referendum, puszczają w obieg takie informacje, że w planie ogólnym, że my go ukrywamy, ponieważ chcemy zabudować ogródki działkowe, co jest bzdurą oczywiście wierutną, no to ja się nie dziwię, że działkowcy nie się wkurzyli, ale bardzo łatwo jest wywołać tego typu emocje społeczne, rzucając taki fake news. No i przyszli, no więc osobiście im wytłumaczyłem, że po pierwsze nikt tego nie zamierza, że po drugie możemy się spotkać na ławce dialogu i wyjaśnić każdą z tych kwestii, każdą osobno, bo z jednej strony to jest drożdżownia, z drugiej strony to jest kolejarz, z trzeciej strony to jest Piast, Zakole Wisły i wiele, wiele innych ogródków, które mają różne problemy. Problemy z własnością gruntów, problemy z drogami dojazdowymi, problemy z różnymi właścicielami, którzy gdzieś tam coś wykupili, czy po prostu inne techniczne. No i na ławce dialogu, na spokojnie, 2 godziny wyjaśniliśmy każdą wątpliwość i ustaliliśmy, co z nią zrobić. Niektóre da się rozwiązać łatwiej, niektóre gorzej. Ale taki dialog jest czymś, co ma sens. A taki dialog, że ktoś rzuca w internet bombę zapalną, chcą wam zabrać ogródki, Miszalski to zło, no to jest niestety manipulacja i populizm.
2: Oczywiście, że... Dla przedsiębiorcy?
3: A przedsiębiorca, tu jest sprawa dużo bardziej skomplikowana. Tu jest sprawa dużo bardziej skomplikowana, bo dotyczy realnie wizji jakby miasta Krakowa i całego obszaru Płaszowa-Rybitw. Z jednej strony mamy Bagry, Prokocin Bieżanów, ale też Przewóz czy Złocień. I mieszkańcy wszystkich tych terenów mówią, nie chcemy transportu, nie chcemy przemysłu, nie chcemy transportu przemysłowego oczywiście, nie chcemy przemysłu, nie chcemy odoru i weźcie ten przemysł stąd i dajcie gdzieś indziej. I oczywiście ciężko jest zdiagnozować na ten moment, kto bardziej jest sprawcą na przykład odoru. Czy to oczyszczalnia Płaszów, którą w tej chwili jako miasto hermetyzujemy, czy to są te firmy śmieciowe, które twierdzą, że mają na tyle dobre systemy, że nie są za to odpowiedzialni, czy garbarnia, czy jeszcze jakieś inne źródło. Ale mieszkańcy nie chcą tamtego przemysłu. A z drugiej strony mamy ten przemysł, bardziej mniej uciążliwy i przedsiębiorców, którzy tam pracują i zatrudniają ludzi. I dostali kiedyś od miasta niejako gwarancję, że tam będą mogli pracować. Ale później wybudował się Złocień. Tam już mieszka parę tysięcy ludzi, a pewnie nawet może więcej niż parę. I będzie mieszkać coraz więcej. I parki, różne jakby bloki tam przy Saskiej, Lipskiej, Myśliwska i tak dalej. Tam się bardzo dużo pobudowało. No i teraz trzeba znaleźć rozwiązanie. Jak z jednej strony zaspokoić tych mieszkańców, których coraz więcej tam jest i chcą większego komfortu, a z drugiej strony jak nie szkodzić tym przedsiębiorcom. Więc ta dyskusja trwała. Sam byłem na wielu spotkaniach. Na ławce dialogu na Złocieniu. Spotykałem się z przedsiębiorcami. Nie jest łatwo osiągnąć taki kompromis. No, w tej chwili jakby nowa ekipa będzie musiała sobie z tym poradzić i podjąć jakieś decyzje. Proces został przerwany. Ktoś będzie musiał ogłosić plan ogólny i pokazać, co tam planuje i albo jedni, albo drudzy będą niezadowoleni.
2: Czyli nie ma dobrego wyjścia.
3: Dobrym wyjściem jest tylko rozmowa, dialog i porozumienie się z przedsiębiorcami, tak żeby ci najbardziej uciążliwi albo nie szkodzili mieszkańcom i pozostali tam, albo żeby przenieśli swoje zakłady w perspektywie, mówimy o perspektywie 15-20 lat. Przecież nie od razu, przecież to tak nie działa. Więc muszą być zabezpieczeni, no bo poinwestowali tam dziesiątki milionów złotych, a niektórzy może nawet więcej. A jeżeli tam zostaną i wszystko zostanie jak było, to mieszkańcy tych osiedli będą na pewno niezadowoleni w dalszym ciągu. Więc to był proces, który w trakcie został przerwany.
2: Dużo teraz rozmawialiśmy o transporcie, o przestrzeni, natomiast jeszcze jedną taką kwestią, która była podnoszona mocno przez opozycję, była kwestia mecenasa Kamila Kociołka. Doszło do rozwiązania umowy, to już wiemy. Najnowsza wersja jest taka, że to mecenas sam rozwiązał umowę i chodzi mi tutaj o sam termin rozwiązania tej umowy, co miało miejsce po ogłoszeniu Stanisława Kracika komisarzem. Więc skoro mecenas rzekomo sam składa wypowiedzenie w momencie, w którym pan traci stanowisko, to czy to nie dowodzi trochę, że jego rola w magistracie była związana z pana osobą, a nie do końca może z obiektywnymi potrzebami miasta, no bo jednak miasto to jest w ciągłość.
3: Dowodzi, ale przecież od początku mówiłem, że pan mecenas Kociołek został zatrudniony dlatego, bo go znałem i mu ufałem i wchodząc do urzędu potrzebowałem prawnika, który będzie wszystkie dokumenty analizować i dostarczać mi wiedzę na temat tego, co tam jest, ponieważ nie znałem prawników, którzy byli tam zatrudnieni. Oczywiście po jakimś czasie już więcej tych osób znam, ale trzeba mieć do kogoś zaufanie. Zaufanie takie nie tylko zawodowe, ale też takie trochę personalne. Pan Kamil Kociołek, pan mecenas Kociołek, wszyscy się strasznie bulwersują, że zarobił tam 250 tysięcy, ale nikt nie podaje, że jest to kwota, miesiące, dwa lata albo 2,5 roku. To wychodziło, jeżeli ja sobie to dobrze policzyłem, 6500 zł miesięcznie. Czy to jest pensja na prawnika wygórowana? No proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo moim zdaniem nie. Inni się oburzają, że nie ma opinii prawnej. Nie ma. W sensie są pojedyncze, bo ja go nie prosiłem, ponieważ on w systemie, zarejestrowany normalnie jako ogniwo systemów EZD, sprawdzał każdy dokument, który do mnie trafiał. I albo go akceptował, albo do mnie przychodził i mówił, tu jest jakiś problem, tu wstrzymuję, bo muszę sprawdzić te przepisy, albo coś cofał i blokował. Jak miałem mieszkańców, którzy przychodzili z konkretnym problemem, to wzywałem mecenasa Kociołka, który siedział obok, w sensie blisko, i on mi wtedy na bieżąco objaśniał te kwestie, co można zrobić, a czego nie możemy zrobić. Jak potrzebowałem podejmować ciężkie decyzje o na przykład zwolnieniu pani dyrektor Maszy Potockiej albo dyrektora Lecha Kucharskiego, to on przygotowywał jakby podstawy, ale ja nie prosiłem go o te podstawy na piśmie, bo ja nie potrzebowałem mieć podkładki, tylko potrzebowałem wiedzieć, co możemy zrobić. Oczywiście gdzieś tam czasem jakieś notatki miał i na pewno ktoś to jeszcze pewnie będzie sprawdzał, więc na pewno, chyba sprawa jest w prokuraturze, więc na pewno wszystkie te sprawy widzą, ale on w systemie zaakceptował 5 czy 6 tysięcy rekordów, które przez niego przechodziły. Każdy z tych dokumentów musiał przeczytać i sprawdzić, bo brał za to odpowiedzialność przede mną. I no, na szczęście nie popełniliśmy żadnego tego typu błędu prawnego, mam nadzieję. Natomiast ani nie zarabiał kokosów, był tam właśnie po to, żeby był moją zaufaną osobą. Jeżeli ja zostałem odwołany, on stwierdził, no to w takim razie jego rola w urzędzie się kończy, bo urząd ma swoich prawników. Poza tym pan mecenas Kociołek był jeszcze w jednej ważnej sprawie dobry. Mianowicie często utarło się w magistracie w Krakowie takie powiedzenie, że się nie da. I często prawnicy, którzy są zachowawczy, trochę bardziej konserwatywni i bezpieczni, ja nie mam nawet o to do nich pretensji, bo są dobrymi prawnikami, ale raczej chronili funkcję prezydenta, mówiąc, żeby pewnych rzeczy nie robić. A ja chciałem kogoś takiego, kto jest trochę młodszy i który powie, da się. Mamy taki pomysł prawny, jak to zrobić i to będzie okej. No i od tego był. No, rozstał się z urzędem, ponieważ mnie już tam nie ma. No ja nie widzę w tym nic dziwnego.
2: To było po prostu w ramach wyjaśnienia.
3: Jasne. Ja trochę żałuję, że niestety w kampanii referendalnej wielu tych kwestii nie mogłem wyjaśnić na żywo, bo albo nikt nie słuchał, albo ta cała trochę agresywna propaganda przykrywała wszelkie merytoryczne tłumaczenia. Bo ja naprawdę nie mówię, że nie popełniłem błędów, bo tu na pewno się zdarzyły, ale w większości tych spraw, o które część Krakowa ma pretensje, to ja mam zupełnie czyste sumienie i wiem, że większość tych rzeczy się po prostu broni merytorycznie i jestem w stanie każdą udowodnić.
2: Zamiast rozmawiać o Krakowie, bo bardzo dużo rozmawiamy o Krakowie, rozmawiamy trochę o partii, ponieważ rozmawialiśmy z posłem Markiem Sową i on przyznał nam, że w struktury Małopolskiej Koalicji wkradł się marazm. Użył właśnie takiego słowa. To było w ramach komentarza po rozwiązaniu struktur. Jednocześnie no to właśnie pan do niedawna przewodził Małopolskiej Koalicji. Jak pan się odniesie do tych zarzutów o marazm?
3: Trochę pewnie pan poseł ma rację z punktu widzenia prostej takiej logiki politycznej. Jak jest się w opozycji, to struktury działają wtedy bardzo aktywnie. Mają dużo czasu. Nikt nie pełni żadnych ważnych funkcji. Chce się wygrać wybory. Wtedy ta aktywność terenowa, spotkania z mieszkańcami, próba budowania programu, tak dalej. Wtedy jest tego dużo więcej. Jak się wygrywa wybory i się rządzi, to wtedy część członków partii obejmuje jakieś stanowiska. Ktoś jest posłem koalicji rządzącej, ktoś jest prezydentem, ktoś jest radnym i skupiają się wtedy te osoby na rządzeniu. Ja muszę powiedzieć tak, że byłem 8-9 lat przewodniczącym regionu Małopolskiej Platformy i przez wiele, wiele lat uważam, że byłem dobrym przewodniczącym. Zresztą wybrali mnie drugi raz, a ostatnio trzeci raz, bo to się nigdy w Małopolsce nie zdarzało, żeby kogoś wybrać dwie albo trzy kadencje pod rząd. Nie, ale czy byłem dobrym przewodniczącym Małopolskiej Platformy przez ostatnie 2 lata, jak pełniłem funkcję prezydenta? Uważam, że nie byłem. Uważam, że byłem raczej twarzą i wizerunkiem, a nie sprawnym organizatorem struktur partyjnych, ponieważ nie miałem w ogóle na to czasu. Nie jeździłem po regionie, nie odwiedzałem naszych struktur. Oczywiście wszyscy wiedzieli, czemu tak jest i wszyscy, bo większość mi to wybaczała i tę funkcję przejęli wiceprzewodniczący, czy parlamentarzyści, czy szefowie lokalnych struktur. Nie miałem czasu jeździć do Limanowej, do Suchej Beskidzkiej, czy do Zakopanego i rozmawiać tam z naszymi członkami, czy wyborcami, więc w tym sensie zgadzam się, że zapanował pewnego rodzaju maraton w strukturach i dlatego w pełni szanuję, akceptuję tę decyzję premiera Tuska. Potrzebne jest nowe otwarcie. Ktoś musi na to spojrzeć z zewnątrz i sprawdzić, gdzie coś działa, gdzie nie działa, no bo ja przez ostatnie 2 lata zajmowałem się po prostu prostu w 99% Krakowem.
2: Mhm. Nie myślał pan, żeby zrezygnować po tym, jak pan objął prezydenturę, w sensie z tej roli przewodniczącego Małopolskiej KO?
3: Zastanawiałem się nad tym, ale uznałem, że byłoby to nie w porządku, ponieważ wybrano mnie jako przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Ja się nie odcinam od wartości, które prezentuje Koalicja Obywatelska, nie odcinam się od ludzi, nie odcinam się od tych, którzy pomogli mi te wybory wygrać. Jakkolwiek może byłoby to dla mnie opłacalne osobiście, to uważam, że byłoby to nielojalne. Wobec wyborców, wobec formacji. Oczywiście pewne funkcje przejęli inni, ale ja się nie wstydzę swojego szyldu. W związku z tym, dlaczego miałbym rezygnować?
2: No, tak jak sam pan przyznał, nie było czasu, żeby dzielić te dwie funkcje.
3: To prawda, ale z drugiej strony, dzięki temu, jakby formacja zyskała w Małopolsce twarz lidera, który jest w koalicji i jest prezydentem drugiego najważniejszego miasta w Polsce. To zawsze jest pytanie, czy ważniejsza jest ta pozycja polityczna, czy ważniejszy jest efektywna taka praca techniczna. No ja miałem dobry zarząd, który pracował i przejął te obowiązki i oni robili w regionie swoją robotę. I jak widać, taki model uznali wszyscy w Platformie za dobry, bo mnie wybrali jeszcze 3 miesiące temu. No ale jest jak jest, nie jestem już prezydentem, w związku z tym to zmieniło trochę postać rzeczy.
2: No właśnie, bo na pierwszej konferencji prasowej po odwołaniu mówił pan, że pozostaje pan liderem Małopolskiej Koalicji, to tak zacząłem się zastanawiać, czy pan nie przyjął troszkę tej decyzji premiera Tuska z zaskoczeniem.
3: Nie no, panie redaktorze, powiedziałem, że pozostaje, ponieważ na tamten moment miałem taką wiedzę, że pozostaje i nie myliłem się, pozostawałem, tylko myliłem się co do tego, że tylko przez tydzień. To takie jest życie. Nie siedzę w głowie pana premiera, podjął taką decyzję, jaką podjął. Uważa, że w tej chwili, żeby wygrać wybory w Krakowie, potrzebne jest odświeżenie, potrzebna jest nowa twarz i pewien reset. I ja to akceptuję, nie mam z tym problemu i może pewnie to jest dobra strategia i taktyka. Najważniejsze jest to, żeby wygrać po prostu wybory w Krakowie, więc po prostu mówiłem to, co wiedziałem w tamtym momencie, a gdyby pan redaktor czy ktokolwiek zapytał mnie tydzień później, to bym tego nie powiedział.
2: No dobrze, w takim razie przejdźmy sobie jeszcze na koniec do wątku kampanii wyborczej, która już nam się powoli rozkręca. No i chciałem się zapytać, jak pan zamierza się angażować w tą kampanię, bo jest taka jedna kwestia, o którą parę osób porusza, że pana wsparcie dla kandydata, jak zakładam oczywiście, Koalicji Obywatelskiej, może być swego rodzaju pocałunkiem śmierci. To jest, miał pan elektorat negatywny, 175 tysięcy osób, mniej więcej tyle poszło na referendum.
3: Tak jest. Pamiętajmy, że tak jak już mówiłem, z map wynika, że to jest w dużej mierze po prostu elektorat Konfederacji i PiS-u, który zawsze będzie nieprzychylny Koalicji Obywatelskiej i został wyjątkowo mocno zmobilizowany też tymi wszystkimi narzędziami, o których już mówiłem. Ale ja się nie pcham na afisz. Ja jestem po prostu do dyspozycji. Jeżeli kandydat, kandydatka Koalicji Obywatelskiej będzie potrzebować jakiegoś wsparcia merytorycznego, jakiegokolwiek, no znam to miasto w tej chwili bardzo dobrze i znam jego problemy, wiem jak sobie z nimi poradzić, aczkolwiek to nie jest łatwa droga i nie ma łatwych recept. Nie da się naraz zmniejszyć zadłużenia, a z drugiej strony nie ciąć nigdzie kosztów i nigdzie nie robić podwyżek. Tu się matematycznie nie spina. Ja wiem jak to działa. Jakby znam te liczby na pamięć i problemy każdej dzielnicy na pamięć. Będzie potrzebne wsparcie, to będę służyć radą. Oczywiście też wiem, gdzie popełniłem błędy, więc będę mógł przestrzec przed tym, by ich nie popełnić.
2: Czyli pan sam z siebie nie będzie popierał nikogo, a może inaczej, nie będzie wskazywał na kogo Krakowie nie powinni oddać głosu.
3: Ale to przecież nie o to chodzi. Tutaj będzie kandydat Koalicji Obywatelskiej i wyborcy Koalicji Obywatelskiej będą wiedzieli, na kogo mają oddać głos, a wyborcy innych partii, czy to w pierwszej, czy w drugiej turze, będą mogli ocenić taką osobę pod kątem wiedzy, merytoryki, charakteru i tego, co będzie mówić. Ja nie będę musiał nikomu tego mówić. Oczywiście, jeżeli ktoś poprosi mnie, żebym oficjalnie takie uparcie dał, to oczywiście, że tak. No jest dla mnie oczywistym, że wesprę kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, ale no myślę, że to będzie zrozumiałe samo przez się.
2: Prawo i Sprawiedliwość wystawiło wreszcie swojego kandydata. Jest nim Michał Drewnicki, z którym pan się zresztą bardzo dobrze zna z Rady Miasta. Jak pan w ogóle skomentuje ten wybór? Czy to jest dobry kandydat dla Prawa i Sprawiedliwości?
3: Rozumiem, że nikt z większym dorobkiem i z większą rozpoznawalnością nie zdecydował się wziąć udziału w tych wyborach. To najprawdopodobniej znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość jest dogadana z Łukaszem Gibałą. Bo Michał Drewnicki, no, jest gdzieś tam znany pewnie u siebie na osiedlach, ale jakiejś takiej rozpoznawalności ogólnokrajowej raczej nie ma i niczym moim zdaniem bardzo merytorycznym, oprócz tego, że raz napisał książkę o tym, żeby zlikwidować rady dzielnic, więc nie wiem, czy radni dzielnic będą zafascynowani tą kandydaturą, chyba się nie wykazał. Jest oczywiście, nie chcę powiedzieć sprawny retorycznie, ale no, umie krzyczeć, o może tak. Trochę z mównicy, trochę w social mediach. Jestem ciekawy, jaki program wyborczy zaproponuje, jak będzie chciał zmniejszyć zadłużenie Krakowa, jak będzie chciał realizować w praktyce

0: i cięć też żadnych nie można robić. Jestem ciekaw programów wyborczych kandydatów. Będę je wszystkie wnikliwie czytać i analizować, jakie pomysły wymyśli. Nie wiem, czy pan radny ma, znaczy nie ma żadnych szans, określmy sobie, nie ma żadnych szans, ale pewnie jakieś tam poparcie takie elektoratu PiS dostanie, to oczywiste.
1: Są jeszcze taki troszeczkę wątek mniej oczywisty, ale są ostatnio w ogóle, pojawiło się dużo kandydatur, że tak to nazwę eufemizmem, nieoczywistych. Ma tutaj na myśli chociażby Martę Ratuszyńską ze Stowarzyszenia Dobry Radom, kandydatka z innego miasta, Marianna Schreiber i jeszcze jakieś inne postacie, które są no nieszablonowe, nazwijmy to szczerze. Chciałem się zapytać, co pan sądzi o czymś takim, że wydaje się, że dużo osób tak zgłasza się, żeby zaczepić się o ten temat. Czy to trochę nie wchodzimy tutaj już tak w łączenie polityki z influencerami i tak dalej, i tak dalej.
0: Czekam jeszcze na kolejny wysyp kandydatów. Tak, mamy Mariana Banasia, mamy Mariannę Schreiber, pani Ratuszyńska, tak. Ale co kandydat to lepszy? Ja powiem tak, ja ostrzegałem i mówiłem, że jakkolwiek może nie jestem idealny i błędy popełniam, to będziemy mieć tutaj cyrk. Cyrk populistyczny, cyrk influencerski. Będzie śmiesznie, będzie ciekawie, ale nie wiem, czy będzie dobrze dla Krakowa, a raczej boję się, że nie. Rozumiem, że każdy w tej chwili chce się wybić na popularności i zaistnieć w Krakowie przy tych wyborach, czy to jest z Krakowa, czy nie z Krakowa, no bo wszystkim piszą media i każdy gdzieś tam zyskuje jakąś tam popularność, ale niestety boję się, że dla renomy i prestiżu naszego miasta po prostu nie będzie dobre. No, będzie to śmieszne. Będzie to śmieszne i jakby będziemy słuchać tych wszystkich postulatów programowych, ale myślę, że część kandydatów nie podejdzie do tego z należytą powagą i będzie właśnie rzucać takie hasła, no strefa tylko na rynku, okej, okay, jakby i różne inne dziwne, ale no będę obserwować to i ze smutkiem pewnym. Mam nadzieję, znaczy jestem przekonany, że na końcu Koalicja Obywatelska wystawi kandydata, kandydatkę, który będzie po prostu mieć wizję, mieć program, będzie wiedzieć, co kontynuować z tych rzeczy, które rozpoczęliśmy, co ewentualnie skorygować i uzyska zaufanie Krakowian, bo to się po prostu Krakowowi należy.
1: Dobiegając do samego końca, co planuje pan dalej zawodowo? To mnie zastanawia, bo jak pan stwierdził, jest pan, oddaje się pan w ręce partii i powiedział pan też, że jest pan gotowy być na ławce rezerwowej. Analogii piłkarskich możemy dużo dostrzec, no ale czy właśnie pan nie myśli, że w tym przypadku to nie do końca będzie ławka rezerwowych, tylko może drugi zespół, trzeci zespół w niższych ligach?
0: Z rezerw też można wrócić do ekstraklasy, tylko podając przykład Wieczystej Kraków, która 6 lat temu jeszcze grała w okręgówce, akurat tego zespołu byłem kiedyś zawodnikiem w czasach młodości, a teraz jest w ekstraklasie, więc w piłce nożnej, w sporcie i w polityce ciężko przewidzieć to, co będzie w przyszłości. Tak jak ciężko było mi przewidzieć, że wygram tamte wybory, tak teraz ciężko w ogóle spekulować. Ja w tej chwili przede wszystkim jestem do dyspozycji i pomogę Koalicji Obywatelskiej, bo jestem jej członkiem, lojalnym członkiem, i po drugie też chciałbym, żeby w tej chwili, jak już mogę być wysłuchany trochę bardziej i trochę ta kampania referendalna osłabła, no to może, żeby pewne rzeczy wytłumaczyć. Uważam, że za dużo jakby kłamstw i manipulacji w niej padło. A co do mojej przyszłości, to ja naprawdę się jakoś za bardzo nie przejmuję. Skończyłem 3 kierunki studiów, napisałem doktorat. Przez 20 lat miałem swój własny, nie własny, udziały w spółkach, które sobie dobrze radziły na rynku. I ile odpocznę? A później się będę zastanawiać. Myślę, że wiele różnych możliwości pracy, ale na pewno z życia publicznego nie zamierzam zrezygnować. Po prostu za bardzo kocham Kraków. Urodziłem się tutaj, wychowałem się tutaj, tutaj studiowałem, tu chodziłem do szkoły i chcę, żeby to miasto się rozwijało, żeby było nowoczesne, przyjazne, zielone i profesjonalne. Wiem, że szliśmy w dobrym kierunku. Niestety to zostało przerwane w trakcie, błędy polityczne się zdarzają, ale dalej będę kibicować miastu i na ile będę mógł, to będę swoje zdanie przedstawiać i pomagać tym, którzy ewentualnie takiej pomocy będą chcieli.
1: To, jaki kierunek obierze Kraków, pokaże czas. Natomiast ja bardzo panu dziękuję. Aleksander Miszalski, gościem Radia SK, rozmawiał Olek Ruszkowski i dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję państwu i dziękuję panu oczywiście.
2: 2000 biegaczy wzięło udział w tegorocznej edycji krakowskiego biegu sforzowickiego. Były zarówno starty dla najmłodszych, jak i dłuższe dystanse na 5 i 10 kilometrów. Bieg odbył się na terenie Parku Zdrojowego w okolicach uzdrowiska w Sforzowicach. Za nami 13. edycja wydarzenia, a organizatorzy już zapowiadają kolejną, bo frekwencja dopisała.
3: Dlaczego się panie zdecydowały na start w biegu sforzowickim?
4: Jest bardzo fajna atmosfera, więc też dlatego ten doping jest dla nas bardzo ważny i to nas mobilizuje.
3: Pierwszy raz na biegu sfoszowickim?
4: Pierwszy raz.
5: Tak, pierwszy raz.
3: Dlaczego się pani zdecydowała?
5: Tak, troszkę zmaganie ze swoimi jakimiś własnymi niedomaganiami, sprawdzenie się, no i super atmosfera. Tak rekreacja

0: Nie bardziej nie wyczynowo.
1: To piątka czy dziesiątka dzisiaj?
0: Piątka.
2: Dzisiaj piątka.
1: Ale dziesiątka pewnie w przyszłości.
2: W przyszłości na pewno dziesiątka. Także proszę trzymać za nas kciuki.
1: Oczywiście będę trzymać. Jak się panie w ogóle przygotowywały? Były jakieś treningi wcześniej? Jak to było?
0: Tym razem wyjątkowo nie. Na żywioł idziemy.
2: Na żywioł, tak, rekreacyjnie. Nie na czas.
1: Niedzielny spontan po prostu.
2: Tak.
3: Ja ambicje, no. Potrzebuję czegoś cięższego, nowego, jakiś cel życia. Warto próbować.
1: Pierwszy raz.
3: Zaciekawiło mnie, że poszukam jakiegoś biegu, że spróbować w końcu zobaczyć, na jakim poziomie się jest na przykład. I poszukałem w internecie, poszperałem i znalazłem bieg. Przygotowałem się i myślę, że będzie dobrze.
1: Piątka czy dziesiątka?
3: Piątka.
1: Okej, czyli pewnie dziesiątka w przyszłości.
3: Myślałem nad dziesiątką, ale stwierdziłem, że pierwszy bieg, no to piątkę lepiej.
1: I... Rozsądnie. Jak się przygotowywałeś?
3: No starałem się w miarę regularnie biegać. 2 razy, 3 razy w tygodniu. Myślę, że regularnie. No różne dystanse, ale starałem się generalnie takie dłuższe.
1: No to powodzenia w takim razie.
3: Dziękuję bardzo.
4: Czy jesteście gotowi? Nie słychać was po drugiej stronie kąpielowej. Jeszcze raz, czy jesteście gotowi? Teraz pytanie do naszych kibiców, wspierających, rodzin, dziadków. Czy możemy zaczynać? Moi drodzy, odliczamy. Bawcie się wspaniale w Sposzowicach. 4, 2, 2.
1: Dzień dobry, no ja tu słyszę, że kibice.
5: Tak, tak, kibice, tacie kibicujemy.
1: Tak? Kibicujesz tacie?
5: Tak.
1: Super, tata na ile biegnie?
5: Oczywiście, na 10 km biegnie tata.
1: Czyli ambitnie.
5: Tak jest.
1: A pani nie chciała?
5: Chciałam, ale mam rozwalone kolano.
1: Okej, czyli dzisiaj faktycznie ten doping.
5: Tak, doping. Później Bronek biegnie. Na ile? 50 metrów? 20?
1: Czyli też będziesz biegał, tak?
6: Tak.
1: Jakieś treningi były?
6: Tak.
1: Wspólnie biegałeś z tatą?
6: Tak.
1: No to ekstra. Słuchajcie, bawicie się dzisiaj w Sposzowicach. Jaka atmosfera wam towarzyszy?
5: Wspaniała. Co roku wspaniała atmosfera. Polecamy wszystkim uczestniczyć w tym biegu.
1: Powiedz, ile osób na starcie mamy dzisiaj podczas biegu?
7: 2000 biegaczek i biegaczy zawitało dzisiaj do naszej pięknej, zielonej części Krakowa, do dzielnicy 10 Sposzowice. Rekordowo Rafał Święcimka, organizator krakowskiego biegu sposzowickiego. Ale to nie jest tak, że to jest tylko bieg dla osób zaawansowanych, ponieważ oprócz biegu głównego, szybkiego na 10 km i 5 km, mamy także rodzinną milę, biegi dla dzieciaków, więc dzisiaj wielki rodzinny piknik, można powiedzieć już taki na Dzień Dziecka, ale też połączony z Dniem Mamy w Sposzowicach.
1: Piękny teren w ogóle, zielono, tak bardzo rekreacyjnie, no aż chce się spędzać ten czas na świeżym powietrzu.
7: Dokładnie tak, jesteśmy na terenie uzdrowiska, niewiele osób o tym wie, że w Krakowie mamy uzdrowisko, tu przez cały tydzień mamy pełno osób przyjeżdżających z całej Polski, kuracjusze przyjeżdżają, korzystają z bogactwa wód siarczanych i borowinowych właśnie tutaj na miejscu. Oprócz tego zielono, cicho, nic dziwnego, że to tak atrakcyjna dzielnica dzisiaj, by tutaj zamieszkać i dlatego też widzimy, że Sposzowice stają się taką sypialnią Krakowa, ale także nasze uzdrowisko przyciąga spacerowiczów i pasjonatów sportu.
1: Pogoda do biegania dobra, bo troszkę jednak mamy pod chmurką.
7: Pogoda jest idealna. Tutaj mamy 12-15 stopni, nie mamy słonka, więc myślę, że dzisiaj będą wspaniałe rezultaty. Myślę, że będzie wiele życiówek, ale także trasa ku temu sprzyja. Gdzie poprowadzić szybką trasę w Krakowie, jak nie wzdłuż rzeki, Doliny Wilgi i nie wzdłuż autostrady A4? No przecież. Więc mamy idealne, szybkie warunki do zrobienia swoich rekordów życiowych.
1: Będzie płasko, ta trasa też jest atestowana oczywiście, więc wszystko jest przygotowane na ostatni guzik.
7: Dokładnie, to można powiedzieć ewenement. Bardzo brakuje biegów za testem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na południu Polski tutaj, więc szczególnie to zachęca biegaczy z całej Małopolski, by zawitać do Krakowa i na tej trasie porywalizować z najlepszymi na bardzo szybkiej trasie.
1: No dobra, no to czy już macie w takim razie datę kolejnego biegu, bo nie wierzę, że jest to ostatnia edycja, wręcz przeciwnie, teraz 13, 14 przed nami.
7: Oczywiście, bieg planujemy co roku, ale też czasy pandemii nam uświadomiły, że różnie bywa. Miejmy nadzieję, że będziemy się cieszyć takim dobrobytem i spokojem w naszym kraju, jak to wygląda dotychczas. I zobaczymy się końcem maja przyszłego roku, no już na 14 edycji krakowskiego biegu sposzowickiego. Nie tracimy naszego rozpędu, nasz pociąg organizacyjny jest rozpędzony i silnik rozwojowy tej imprezy odpalony i na wysokości. wysokich obrotach.
6: Kraków biega przez cały rok. Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk, zastępczyni dyrektora w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Bo zaczynamy tak naprawdę biegać już wczesną wiosną, czyli w marcu podczas krakowskiego biegu kobiet. I miasto Kraków wpisuje się w wiele różnych inicjatyw, jest partnerem wielu wydarzeń biegowych, żeby właśnie zachęcać mieszkańców naszego pięknego miasta do aktywności fizycznej. Miasto nie zapomina również o Sfoszowicach, bo poza tym, że jesteśmy partnerem tego wydarzenia, to również tutaj organizujemy nasze treningi w ramach Kraku w formie. Czy są to treningi z Nordic Walking, czy też biegowe, czy różnego rodzaju imprezy dla dzieci, treningi z fitnessu. Także naprawdę w tej dzielnicy dzieje się coraz więcej. No i fantastycznie, bo jest to piękna, zielona okolica i trzeba tutaj jak najwięcej mieszkańców też innych dzielnic zapraszać.
1: Czy jakieś wydarzenia w tym kalendarzu biegowym Krakowa mamy przed nami?
6: Mamy przede wszystkim cały czas Kraku w formie. Zachęcam do wejścia na naszą stronę zis.kraków.pl i tam w zakładce Trenuj w Krakowie znajdziecie Państwo bardzo dużo atrakcji właśnie dla mieszkańców. Warto podkreślić, że wszystkie są darmowe. Po prostu trzeba tylko przyjść. W przypadku dzieci trzeba dzieci po prostu jeszcze zgłosić. Natomiast my zapraszamy 13 czerwca na event rowerowy. To będzie rowerowa gra miejska, która wyruszy z Parku Jordana. Mamy tylko 500 miejsc, także trzeba się będzie oczywiście szybko zapisać. Start będzie nieodpłatny. Całe wakacje przygotowaliśmy dla Państwa bardzo dużo ciekawych wydarzeń. To będą treningi na supach, na kajakach, fitnessu, tańca, gimnastyki artystycznej. Wszystko to znajdziecie Państwo na naszej stronie. No cóż, a my biegniemy tak naprawdę już w kierunku biegu Trzech Kopców, który odbędzie się 20 września. Dzień wcześniej biegi dla dzieci i Krakowia Maraton na rolkach, a 11 października nasza największa impreza, na której planujemy 18 tysięcy uczestników, czyli PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Także zapraszamy serdecznie zis.kraków.pl.
1: Jesteś szefem takiego biegowego stowarzyszenia. Co wy robicie tak na co dzień? Gdzie można was znaleźć? Czy można się zapisać w ogóle na jakieś treningi biegowe? Co robicie?
7: Jesteśmy biegaczami, pasjonatami sportu. Dzisiaj jesteśmy po tej drugiej stronie organizacyjnej, ale na co dzień jesteśmy kompleksowym klubem biegacza. Jednym z największych w Polsce, liczącym już ponad 100 biegaczy. Ale przede wszystkim jest to ekipa dobrze lubiących się osób, zgrana ekipa, która może robić wiele wspaniałych rzeczy, jak właśnie krakowski bieg sfoszowicki. Organizujemy ponad 400 treningów biegowych bezpłatnych dla mieszkańców Krakowa w różnych jego częściach. Kraków jest dużym miastem, więc widzimy, że ciągle nie jest przesycony, jeśli chodzi o bieganie. A ten boom na bieganie mamy taki, że listy zapełniają się na wydarzeniach dużo, dużo wcześniej. To są obozy biegowe, to są wyjazdy na zawody po całej Polsce, zagraniczne, ale przede wszystkim pomagamy robić to z głową. Wiele osób często zbyt szybko porywa się na maraton i szybko kończy swoją przygodę z bieganiem, a bardzo mało jest biegaczy, takich jak ja, którzy biegają lat 15 i ciągle pobijają swoje rekordy życiowe, więc klub to pomaga, mamy wsparcie fizjoterapeutów, dietetyków, trenerów, psychologów sportu i dzięki temu możemy się rozwijać, jak nasze hasło wskazuje, po prostu i ty możesz być wielki z naszym klubem biegaczy.
1: W każdej dzielnicy Krakowa.
7: Zdecydowanie tak, szczególnie zachęcam, tak na południu Krakowa, tak? Tutaj jest taka nasza kolebka, tutaj zaczęliśmy naszą działalność, niedługo pewna niespodzianka, Krakowskie Centrum Biegacza na Podgórzu, nowa duża inicjatywa, by właśnie wszystkich biegaczy w pewien sposób zjednoczyć i rozwijać naszą biegową społeczność.
1: Jak tam trasa w ogóle?
8: Bardzo prosta, ale pofalowana jednak troszkę, więc jest co robić.
1: Jaki czas się udało uzyskać?
8: 37:30.
1: Okej, jest rekord?
8: Minutę poniżej życiówki, ale przyzwoicie i tak.
1: Jak się pan przygotowywał?
8: Po prostu biegam od dziecka.
1: Czyli jest to już naturalnie wrodzony mechanizm niemalże.
8: Tak, ciężki nauk, trzeba przyznać.
9: Potwierdzam tutaj kolegę pofalowana. Ja akurat na piątkę biegłem. No i na początku fajnie, bo jest zbieg, więc dość szybko się zaczyna, ale końcówka już daje w kość. Ten podbieg jest...
10: Nie. Ja robię...
1: Pierwszy raz na biegu Sfoszowickim?
9: Nie, już trzeci raz. W zeszłym roku też piątkę biegłem, a dwa lata temu dyszkę.
1: Były jakieś wcześniejsze treningi, czy taki jest niedzielny spontan?
9: Nie, ja trenuję bieganie na co dzień, ale piątka to był taki spontan, bo biegam na dłuższych dystansach w górach, a to było takie for fun.
1: A jak tam czasowo?
9: Coś około 17 minut miałem, także trzecie miejsce na tym dystansie.
1: No to świetnie, gratulacje.
9: Dziękuję.
1: Dyszka za panem.
11: Tak, dyszka za mną, trasa trochę górzysta, ale nie było źle, więc jako tako, duża konkurencja, bardzo dużo biegaczy, dobra atmosfera, więc jestem zadowolony. Czas 42 z groszami, nie pamiętam ile, ale coś takiego.
1: Życiówka, czy jeszcze
11: nie,
1: troszkę brakło?
11: Brakło do życiówki. Życiówka 1,22, więc brakło, ale tu górki były, więc ciężko na życiówki, ale jest okej.
1: A pogoda?
11: Pogoda też w porządku dopisała, pogoda naprawdę idealna pod bieganie, chłodno, zero wiatru, na początku delikatna mrzawka, więc na plus.
1: Jakoś się pan przygotowywał wcześniej?
11: Tak, ja biegam już 3 lata, więc...
1: Czyli to nie tak, że niedzielny spontan?
11: W Szoszowicach taki jeden większy bieg tutaj jest, więc wszyscy się na niego troszkę napinają tutaj, więc jest rywalizacja.
1: A jakieś wsparcie było?
11: Tak, mam wierne kibicki, żonę i dwie córki, więc jeżdżą za mną wszędzie, więc wsparcie jest. Jest to tutaj taka edycja bardzo rozwojowa. Co edycja coraz więcej biegaczy, nowa szybka trasa, więc zapraszam i zachęcam.
1: Cześć dziewczyny, widzę, że medale już na szyi. Jak tam wam poszło?
10: Cieszymy się, to był nasz pierwszy bieg i chciałyśmy go zrobić razem, więc cieszymy się, że zrobiłyśmy to razem.
12: Biegłyśmy razem za rękę na metę i czy tempo też uważamy, że jest spoko, bo...
10: Tak, jak na pierwszy raz,
12: no,
10: taki...
12: 5:15 jakoś, więc tak mamy takie, że się cieszymy w sumie i cieszymy się, że razem mogłyśmy to zrobić.
10: Tak.
1: Okej, czyli taka przyjacielska niedziela na sportowo.
10: Tak. Dokładnie, na tym nam najbardziej zależało, żeby biec na metę razem.
12: Tak, taka razem wspólna zajawka, myślę, że fajna sprawa.
1: Okej, no to jak się wspierałeś na trasie? Był jakiś taki moment zwątpienia?
10: Tak.
12: Były pod koniec.
10: Tak, pod koniec ja miałam mega moment zwątpienia, już po prostu nie dawałam rady, chciałam po prostu przejść ten ostatni kawałek, no i Hania mi tutaj bardzo pomogła, więc się cieszę.
12: Ale też nie powiem, bo ludzie wokół mety też bardzo dopingowali akurat i już takim sprintem biegłyśmy. Ledwo, ale biegłyśmy, więc fajnie. Może na tym razem dychę, będziemy próbować.
10: Tak, i po każdym kilometrze przebijałyśmy sobie piątki i mnie to na przykład mega motywowało, więc tak.
12: Dokładnie tak.
1: Wcześniej trenowałyście jakoś razem do tego biegu? Jak to wyglądały przygotowania?
12: Dużo biegamy.
10: Dużo biegamy, tylko osobno.
12: Osobno, ale dużo i też się w tym wspieramy bardzo.
1: To jakbyście tak miały polecić kolejną edycję biegu Swoszowickiego, to faktycznie warto?
12: Totalnie, bym się nie zastanawiała. Po prostu nawet, że ktoś nie biegał, uważam, że warto spróbować, bo ludzie tak dopingują każdego, tak, że super sprawa.
10: Jest super atmosfera, każdy tutaj, nawet obcy ludzie się wspierają, to jest też bardzo ważne.
13: Z uczestnikami biegu rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska, a wydarzeniu patronowało Radio SK. 70 tysięcy więcej niż w tamtym roku, choć nie ma jeszcze dokładnego podsumowania, to wiadomo, że będzie rekord. Chodzi o zbiórkę podczas tegorocznych 29 Pól Nadziei. Pieniądze trafią do podopiecznych Hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie. W pomoc włączyli się też przedszkolaki i uczniowie małopolskich szkół. Kwestowali, brali udział w konkursach piosenki i konkursach plastycznych. W Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie odbył się finał szkolnych Pól Nadziei.
14: Nazywam się Lena, chodziliśmy z puszką po klasach codziennie i zbieraliśmy pieniądze, żeby wesprzeć hospicjum. Empatia naprawdę powinna być uczona od najmłodszych lat.
15: Jestem z tego dumny, z tego, że mogę pomóc innym. Widzę, że momentami jest coraz więcej ludzi, którzy chodzą razem z nami albo też wspomagają. Coś tak w środku też to jest dla mnie coraz milsze.
16: Agata Walas, Zespół Szkół Chemicznych. Jestem nauczycielem, ale też koordynatorem działań wolontariatu w szkole. Postanowiliśmy zrobić coś dobrego, a raczej to młodzież postanowiła zrobić coś dobrego dla hospicjum i wziąć udział w tym konkursie. No i akurat drugi raz z rzędu udało się wygrać pierwsze miejsce.
17: Dlaczego ważna jest edukacja i uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby podopiecznych hospicjum?
16: Dobro, które czynimy innym, ono w najmniej oczekiwanym momencie do nas wraca. To, czego my się nauczymy za młodu, to procentuje później, jak idziemy w życie.
18: Milena Bisek z Zespołu Szkół Chemicznych, z zespołu wokalno-instrumentalnego. Wykonaliśmy utwór Tolerancja Sojki. Ten wybór padł ze względu na to, że ma on w sobie namiastkę nadziei. Mówi też o tym, że życie nie jest tylko po to, żeby brać, ale żeby też dawać innym nadzieję, miłość, bezpieczeństwo.
17: Czy możecie to też odnieść do podopiecznych hospicjum?
18: Tak, ponieważ zawsze możemy my dać coś dla nich, miłość, czas i możemy zawsze przez zwykłą piosenkę, zwykły utwór przekazać im nasze wsparcie.

0: Renata Połomska, koordynator akcji Pola Nadziei, Towarzystwo Przyjaciół Chorych, Hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie. Dzisiaj mam takie wielkie święto, podsumowanie akcji Pola Nadziei, ale w tym aspekcie edukacyjnym i współpracy ze szkołami, bo to jest bardzo ważna część akcji Pola Nadziei. Młodzież angażowała się w konkursy plastyczne, muzyczne, brała udział w kwestach, przygotowała na terenie szkół i przedszkoli różne wydarzenia mające na celu z jednej strony pozyskanie funduszy na opiekę hospicyjną, a z drugiej strony też propagowali działalność Hospicjum Świętego Łazarza.
1: A jakie podsumowanie 29 Pól Nadziei?
0: Trudno jeszcze powiedzieć, jakim wynikiem zamknie się akcja, dlatego że puszki są jeszcze w terenie i będą do nas sukcesywnie spływały. Natomiast porównaliśmy wyniki z akcji ubiegłorocznej w tym samym okresie. Wygląda na to, że w tym momencie już mamy 70 tysięcy więcej. Żeby zamknąć hospicyjny budżet, musimy dozbierać brakującą kwotę. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa około 60% kosztów działalności hospicjum, a te 40% to są dary, kwoty rzucone do puszek. Naszą ambicją jest to, aby ta opieka, którą utrzymują chorzy w naszym hospicjum, żeby była dobrej jakości, żeby była taka kompleksowa.
2: W tamtym roku w edycji wiosennej i jesiennej udało się zebrać blisko 700 tysięcy złotych. Wspomóc działalność hospicjum można zawsze, na przykład przesyłając datki na konto placówki. Finałowi szkolnych Pól Nadziei przyglądała się nasza reporterka Karolina Suder. W tym wydaniu magazynu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: Eska 2. Magazyn lokalny.
1: Kasia Snagowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Kiedyś było oddzielnym miastem, nieco ponad 100 lat temu połączyło się z Krakowem, a dziś jest jedną z najbardziej znanych dzielnic. Chodzi o Podgórze, obszar pełen legendarnych opowieści, przemysłowych odkryć, ale i miejsce dotknięte przez wojnę. Historię tego dawnego miasta poznacie w muzeum przy ulicy Limanowskiego. Z eskowym mikrofonem nasza reporterka zajrzała na stałą wystawę zatytułowaną Miasto pod kopcem Kraka.
2: Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, edukator. Musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że to nie jest tak, że Podgórze w pewnym momencie nagle się pojawiło. Chociażby dlatego, że najstarszy zabytkowy obiekt, jaki znajduje się na terenie całego Krakowa, znajduje się właśnie w Podgórzu. Jest to tak zwany kopiec Krakusa, który pochodzi z czasów pogańskich, takich tuż przedchrześcijańskich. I chociaż legenda wiąże go bezpośrednio z założycielem Krakowa, to jednak sam kopiec znalazł się po drugiej stronie Wisły. Natomiast to Podgórze, które najbardziej kojarzymy, czyli to, które kiedyś było miastem, pojawia się w wyniku pierwszego rozbioru Polski, kiedy Austria zajmuje część Rzeczpospolitej aż po dzisiejszą Wisłę. No i trochę z konieczności musi tutaj powstać jakieś miasto, początkowo planowane w innym miejscu, o innym kształcie, a ostatecznie wyrosłe z takiego istniejącego już przedmościa kazimierskiego i w 1784 roku cesarz austriacki Józef II wynosi Podgórze do rangi królewskiego wolnego miasta.
3: To faktycznie funkcjonowało jako osobne miasto? Podgórze miało jakieś swoje urzędy, swoje instytucje? Jak to funkcjonowanie historycznie wyglądało?
4: Oczywiście, że tak. Podgórze było jak najbardziej osobnym miastem, wolnym królewskim miastem Podgórze.
5: Melania Tuta, kierownik Muzeum Podgórza.
4: Cesarz Józef II Habsburg, nadając miastu prawa, obowiązki, przywileje, pozostawił, jak mówi dokument, przy obecnym nazwisku, czyli fakt jest taki, że Podgórze nazywało się już wcześniej Podgórzem. Mówimy o tym, że nazywało się Submonte od XV wieku, czyli miasto pod górą, czyli miasto tuż obok kamieniołomów, wapienia, które nazywane były górami, stąd mamy górników. Nie dlatego, że pracują na górach, ale obok gór, czyli obok kopalni. Tutaj akurat obok kamieniołomów. Miasto miało oczywiście osobne urzędy. Cesarz Józef II Habsburg w tym swoim uniwersale, w tym dokumencie obiecał Podgórzu i magistrat, i szkołę, kościół. I oczywiście dotrzymał słowa, trwało to trochę. Nawet Podgórze otrzymało herb, na który się nie zgodziło. Tutaj w muzeum pokazujemy ten pierwszy herb Podgórza, bo to jest w ogóle miasto, które na wiele rzeczy się nie zgadzało, albo na wiele rzeczy się zgadzało, albo wiele rzeczy robiło po swojemu. Dlatego miało nie tylko jeden, ale dwa herby, dwa albo nawet trzy rynki, dwa albo nawet trzy magistraty i bardzo wiele szkół i bardzo wiele różnych innych rzeczy w podwójnej albo większej liczbie. Funkcjonowało sobie całkiem sprawnie aż do 1915 roku. Nie chciało połączenia z Krakowem, ale Kraków bardzo chciał połączyć się z Podgórzem jako z takim miastem, które osiągnęło sukces gospodarczy i które wzmocniłoby Kraków, a również całą Polskę przyszłą w tej walce o odzyskanie niepodległości. Proszono Podgórze o to, Podgórze uległo, to była bardzo długa historia, trwająca ponad dekadę takich rozmów, negocjacji zrywanych, ponawianych. W 1915 roku zakończyła się ta osobna miejscowość Podgórza.
3: Zacznijmy ten nasz spacer po wystawie, bo faktycznie ten 1915 rok był takim przełomem. Kraków łączy się z Podgórzem, no ale wasza wystawa opowiada tak naprawdę historię jeszcze wcześniejszą, tak? Od samego początku, aż przez to połączenie. Myślę, że też do współczesności.
4: Chcieliśmy zbudować wystawę tak, aby każdemu, kto tutaj do nas przyjdzie, kto nie zna Podgórza, albo kto je zna, ale chciałby pogłębić swoją wiedzę, aby każdy był usatysfakcjonowany. W związku z tym podzieliliśmy ją na kilka takich części, które łączą się z jakimiś okresami w życiu tego miasta. I zaczynamy od takiego właściwie najdawniejszych czasów, czyli cofamy się, zaczynamy od linii czasu, która wyznacza nam punkt początkowy, a jest to dla nas 2018 rok, czyli otwarcie Muzeum Podgórza. Trochę zrobiliśmy takiego psikusa, zaczynamy od niejakiego końca, a tak naprawdę naszego początku. I cofamy się aż do tych czasów związanych z budową, z sypaniem kopca właściwie, bo kopiec Kraka jest najstarszą budowlą wzniesioną ręką ludzką na terenie Krakowa. Jest związany z mitem założycielskim Krakowa. Mityczna mogiła mitycznego księcia Kraka, usypana w VII wieku rozpalała wyobraźnię wszystkich krakowian aż do lat 20. XX wieku, kiedy to rozkopano i się wszyscy rozczarowali, bo księcia Kraka nie było. My tu zadajemy pytanie naszym młodym zwiedzającym, no był czy nie był, jak go wykopano, jak kopano, jak rozkopano kopiec, no był książę Krak czy nie? To wszyscy mówią, no był, no tak, nie był, no tak, dlaczego nie był, dlaczego był? I okazuje się, dlaczego go tam nie było i co to oznaczało i o tym się Państwo dowiecie, jak przyjdziecie do nas. Zapraszamy serdecznie. Natomiast oczywiście w tej części najstarszej opowiadamy o tym, że Kraków był budowany z wapienia, który był wydobywany tutaj w Podgórzu. Krzemień, który był używany do pistoletów skałkowych, też tutaj był wydobywany. Tutaj było dno Morza Jurajskiego. Opowiadamy o legendach, o księciu Kraku, o panu Twardowskim, o księżniczce ze wzgórza Lasoty, która jest bardzo tajemnicza i wiąże się z nią niezwykły przedmiot, bardzo mroczny, tajemniczy i taki przerażający, kłódka z pochówku wampirycznego. Dowiecie się Państwo, jak przyjdziecie do nas na wystawę.
3: I no w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, prawda?
4: O tym ziarnku tutaj mówimy i ta kłódka jest takim, powiedziałabym, dość dużym ziarnem.
3: Stoimy przy zdjęciach kościółka świętego Benedykta. Gdzie on się znajdował? Co to takiego było?
6: Znajduje się do dziś dnia na wzgórzu nad Podgórzem. To jest najstarszy budynek, jaki znajduje się na terenie Podgórza. Pochodzi prawdopodobnie z XI wieku, jego najstarsza część. Ta forma, którą widzimy dzisiaj, to już jest jego forma gotycka, XIV-wieczna. Natomiast najprawdopodobniej pojawił się on trochę w kontrze do kopca Kraka i do rękawki pogańskiej, która się na nim odbywała, ponieważ rękawka odpowiada czemuś, co nazywamy dziadami wiosennymi, a święto świętego Benedykta przypadało na 21 marca, w związku z czym mniej więcej na podobny okres i po prostu, żeby tą ludność, która no, coś w tym okresie potrzebowała ze sobą zrobić, na to, żeby ich odciągnąć od tych wierzeń pogańskich, Kościół starał się zastąpić to swoją tradycją i z tym prawdopodobnie wiąże się powstanie właśnie kościółka świętego Benedykta, który zresztą bardzo długo miał tutaj dla tego rejonu pełnił ważną rolę. Zresztą w początkach miasta Podgórze, już w końcu XVIII wieku, kiedy jeszcze nie było podgórskiej parafii, to tutaj odbywały się nabożeństwa, jak również wiemy, że na tym cmentarzyku, który był dookoła kościółka świętego Benedykta pod koniec XVIII wieku również byli chowani pierwsi mieszkańcy Podgórza.
7: Anna Warzecha, Muzeum Podgórza. Tutaj warto dodać, że w ogóle w pierwszej sali opowiadamy zarówno te początki Podgórza i tego materiału, z którego Podgórze jest zbudowane, jak i początki legendarne i stąd pojawia nam się i kopiec, stąd pojawia się legenda o księżniczce czy o panu Twardowskim. No i też tutaj się biorą początki tej najbardziej chyba znanej w Krakowie podgórskiej tradycji, kultywowanej do dzisiaj, czyli rękawki, związanej z kopcem Kraka, o bardzo starym rodowodzie jeszcze średniowiecznym, która wywodzi się, już nie mówiąc o legendzie, oczywiście o sypaniu kopca Kraka i noszeniu ziemi w rękawach, co oczywiście jest już późniejszym wymysłem. Prawdopodobnie nazwa rękawka, bo tak nazywano kiedyś kopiec, pochodzi od słowiańskiego słowa, czy z cerkiewnego języka rakew, rakwa, oznaczającego trumnę, mogiłę, grób. No i tutaj mamy trochę takie nawiązanie do tego domniemanego pochówku króla Kraka. Niemniej jednak rękawka była świętowana zawsze w okresie wielkanocnym. Początkowo faktycznie dzielono się tutaj jedzeniem czy monetami, stąd w kopcu Kraka w czasie wykopalisk odnaleziono dużą ilość monet. Natomiast później przerodziło się to w formę festynu, już w okresie międzywojennym. I dzisiaj kultywowana jest rękawka. W drugi dzień po Wielkanocy można przyjść na festyn, zobaczyć walki rycerskie, jakieś koncerty, kupić sobie różne takie średniowieczne akcesoria, więc to jest też fenomen pewien nasz podgórski, że tradycja przez kilkaset lat jest kultywowana praktycznie niezmiennie. No i oczywiście pan Twardowski, nie możemy o nim zapomnieć, ponieważ no troszeczkę tutaj jesteśmy w kontrze do Krakowa i kłócimy się, czyj jest pan Twardowski. Postać, którego prawdziwości nie udowodnimy nigdy, ale prawdopodobnie ktoś taki musiał istnieć. Jest wspominany w dokumentach Zamku Królewskiego na Wawelu. W Akademii Krakowskiej prawdopodobnie studiował. Alchemik No, mag być może. Człowiek poszukujący prawdy, wiedzy. No i ponieważ w Krakowie nie można było nauczać alchemii i właśnie tych sztuk magicznych, więc tradycja mówi, że swoją pracownię miał na podgórskich Krzemionkach, na terenie dzisiejszego Parku Bednarskiego i tam część tego parku do dzisiaj nazywa się Szkołą Twardowskiego. Miał tutaj mieć szkołę magii, więc proszę Państwa, w Podgórzu była prawdziwa szkoła magii i alchemii. Twardowski mógł obserwacje swoje astronomiczne prowadzić na kopcu Kraka, bo i takie są elementy podania. Ponoć to właśnie tutaj wezwał diabła, stąd został, niektórzy mówią, również porwany do piekła. Nie wszystkie legendy mówią o karczmie Rzym, niektóre właśnie wiążą to wydarzenie z Podgórzem. Także to jest też taka postać dość dla nas istotna.
3: Przejdźmy dalej do kolejnych spotkań z historią, a tych pewnie jeszcze tutaj trochę mamy.
8: Takim skokiem, dość dużym susem nawet powiedziałabym, przenosimy się w okres pierwszego rozbioru Polski, bo tak naprawdę historia miasta Podgórza wiąże się z bardzo trudnymi wydarzeniami w historii Polski, bezpośrednio z pierwszym rozbiorem. Pod naszymi stopami znajduje się taka dość duża mapa Galicji, czyli tej nowej dzielnicy, właściwie nowego obszaru, który zyskali Habsburgowie, którego nie chcieli, a który otrzymali w wyniku tych procesów historycznych związanych też właśnie z pierwszym rozbiorem. To jest początek historii Podgórza. Wchodzimy po takim bardzo dziwnym rodzaju nawierzchni, który ma imitować ten pierwszy moment, te pierwsze lata, pierwsze dziesięciolecia istnienia miasta, czyli po prostu niewybrukowane ulice. Wszystkie linie, które tutaj widzimy, pokazują nam, skąd przybywają do nas przybysze. Wita nas kufer, który rzeczywiście jest kufrem rodziny podgórskiej, która przybyła tutaj akurat ze Stanów Zjednoczonych i wita nas wielki napis, skąd przybywasz, bo każdy, kto tutaj przybywa, jest potencjalnym podgórzaninem. Tak każdego traktujemy, dlatego witamy go takim napisem, bo jesteśmy ciekawi, skąd do nas przybył. W tej części też możemy zobaczyć pierwszy herb miasta Podgórza.
7: To było miasto takie bardzo galicyjskie, czyli mieszanka kulturowa tych przybyszów, którzy się w większości polonizowali oczywiście, ale oni przyjeżdżali z tych swoich miejsc w Czechach, na Węgrzech, na Ukrainie, w Austrii, przywozili własne tradycje, zostawali przy swoich nazwiskach, mieli często różną religię i żyli wszyscy razem. Nie mamy tutaj dzielnicy żydowskiej osobno, wiemy o tym, że ortodoksyjni Żydzi i chrześcijanie mieszkali w tej samej kamienicy, tylko na przykład na różnych piętrach. Panowała tutaj naprawdę tolerancja, uzupełniali się wszyscy nawzajem, no i budowali razem to miasto.
3: To powiedzmy w takim razie o artefaktach, bo mamy sporo dokumentów, jakieś pieczęci, no i wspomnieliśmy o herbie.
7: Tak, znaczy mamy tutaj dwa dokumenty nadania herbu. Tutaj już mówiliśmy o tym, że Podgórze się nie zgodziło na pierwszy herb i możemy zobaczyć, jak ten herb wyglądał. I faktycznie nie miał wiele wspólnego z tym, jak sobie wyobrażono to nowe miasto. On jest taki bardzo klasyczny, przypominający nieco Kraków, krakowski herb i to miało być tym zarzutem przeciwko temu znakowi graficznemu. No, jest to po prostu jakiś tam średniowieczny fragment murów z basztami. Legenda miejska mówi, że podgórzanie się na ten herb nie zgodzili. W związku z tym Franciszek I w 1808 roku wydał drugi dokument i nadał kolejny herb miastu Podgórze. No i tutaj już nie było co zrobić, trzeba było go przyjąć, chociaż przez dziesiątki lat wokół tego herbu rosły bardzo liczne kontrowersje. Widzimy na nim nagiego mężczyznę, który siedzi nad brzegiem rzeki z dwoma słupami. No i w tle jest panorama miasta Podgórza z kopcem, oczywiście z kościołkiem świętego Benedykta. Dopiero ostatnio badacze odkryli, że tym nagim mężczyzną jest Herkules i tutaj nawiązywali Habsburgowie do tego mitu herkuliańskiego, do którego bardzo często się odnosili. No, ale nie zmienia to faktu, że postać nagiego mężczyzny budziła konsternację, ponieważ musiała być na wszystkich miejskich budynkach, na pieczęciach. No więc pojawiał się pewien zgrzyt. Co ciekawe, ponieważ nie wiedziano, kim jest ten mężczyzna, to na różnych wariantach herbu on ma różne rzeczy w rękach. Normalnie powinien trzymać taki kij pielgrzymi, podróżniczy, a miewa wiosło, miewa jakiś pastorał, więc tutaj bardzo różne wersje tego herbu się pojawiają.
6: Mamy drugą połowę XIX wieku i siłą rzeczy dochodzi do rewolucji przemysłowej. W kraju Habsburgów był to problem, ponieważ generalnie rzecz biorąc tych dużych imperiów na terenie Europy, to austriackie było najbardziej zacofane. I tu mieliśmy zdecydowanie najsłabszy przemysł, a że Galicja była tą najbiedniejszą częścią Austro-Węgier, no to tutaj ta sytuacja też nie wyglądała zbyt dobrze. I właśnie takim wyjątkiem na tym tle jest Podgórze, które z jednej strony oczywiście znajdowało się w świetnym miejscu, ponieważ można było tutaj wydobywać kamień wapienny, co działo się już od średniowiecza. Z tym jest związane największe tego typu przedsiębiorstwo na terenie dzisiejszego Krakowa, czyli tak zwany Liban, a w rzeczywistości kamieniołom Józefa Libana i Maksymiliana Ehrenpreisa, ale też wapienniki, które należały do miasta. Nie wszyscy wiedzą, że na przykład dzisiejszy park imienia Wojciecha Bednarskiego znajduje się w dawnym kamieniołomie, bo tych łomów, jak się wówczas mówiło, było tutaj bardzo dużo. Drugim takim surowcem, z którego bardzo chętnie korzystano, była glina, której tutaj było w okolicy bardzo dużo, w związku z czym po tej stronie Wisły powstawało bardzo dużo cegielni i wytwórni dachówek oraz kaflarni. I najlepszym tego przykładem jest fabryka rodziny Baruchów, która sama co prawda mieściła się w Łagiewnikach, już koło Podgórza, ale Baruchowie to była jak najbardziej podgórska rodzina. Natomiast obok tego mieliśmy na przykład dużo fabryk, które zajmowały się produkcją metalową i to zarówno wyrobami platerowymi, jak mamy tutaj w gablocie, jak i na przykład odlewami budowlanymi. Pierwsza w rejonie Krakowa fabryka gwoździ mieściła się na podgórskim Zabłociu, ale żeby nie było wszystko, żeby się wszystko nie kręciło dookoła budowlanki, to mieliśmy tutaj również bardzo liczne fabryki czekolady.
7: Podgórze było pierwsze w wielu rzeczach, chociażby po kwestii prądu elektrycznego, bo przecież pierwsze elektrownie na terenie Krakowa to też jest Podgórze, 1900 rok. Zapłonęły pierwsze latarnie elektryczne na rynku podgórskim.
8: Pokazujemy urocze też drobiazgi, jakimi są karneciki balowe. Podgórze nie miało teatru, miał za to budynek Sokoła, w którym odbywały się bale charytatywne, różnego rodzaju imprezy kulturalne, było takie właściwie centrum kultury dla Podgórza i w tym właśnie Sokole odbywały się m.in. bale na rzecz albo ochronki, albo na rzecz gimnazjum. Zazwyczaj to były bale charytatywne, ale z jakimś takim biglem, czyli z tematem. Albo był to bal na rzecz ochronki, czyli panie przybywające na bal miały karneciki w kształcie takiego biretu, albo teczuszki gimnazjalisty. Tych imprez, tych wydarzeń było bardzo wiele. W tej naszej małej gablotce, którą tutaj pokazujemy, są bale z różnych miejsc w Krakowie i w Podgórzu również. Zawsze wszyscy młodzi ludzie są niezwykle zaskoczeni, na czym polegał taki bal z karnecikami, bo do każdego karnetu mamy dołączony miniaturowy ołóweczek, na którym pani zapisywała sobie, że o 17 tańczy, nie wiem, kadryla albo poloneza z którymś panem. Nie można było tak po prostu przyjść i poprosić kogoś do tańca. Trzeba było się zapisać w kolejce. Natomiast chwalimy się też niezwykłymi postaciami, które budowały to miasto. I tymi znanymi, ale również i mniej znanymi, ale znanymi w Podgórzu wcześniej. O tej dojrzałości takiej społecznej Podgórza świadczy to, że w Podgórzu mamy pierwszą kobietę, która nosi tytuł honorowej obywatelki miasta. Taki tytuł otrzymała Agnieszka Jałbrzykowska. To była kobieta, która przez 50 lat prowadziła pensję dla panien. I taki tytuł kobieta w Krakowie otrzymała dopiero 104 lata później i była to Margaret Thatcher.
7: Michalina Mosoczowa, postać bardzo ciekawa, również nauczycielka z wykształcenia, ale też pisarka. Ona pisała książki dla młodzieży, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Natomiast my pokazujemy chyba najciekawszą jej publikację, czyli Za 1000 lat. I to jest książka fantastyczna, jeden z pierwszych w ogóle polskich książek fantastycznych, która opowiada o tym, jak Kraków będzie wyglądał za 1000 lat. I tam snuje różne fantastyczne wizje. Niektóre się sprawdziły, jak chociażby wideofony czy rozmowy wideo. Natomiast Kraków w jej wizji jest bardzo pięknym, bardzo czystym miastem, a wszyscy żyją zdrowo, więc na to jeszcze wciąż czekamy.
8: Przedstawiamy też naszego ulubieńca, czyli Wojciecha Bednarskiego, twórcę parku, jednego z najpiękniej położonych parków w Krakowie. Nauczyciela, społecznika, ekologa, dzisiaj powiedzielibyśmy takiego partyzanta ogrodowego. Natomiast obok Wojciecha Bednarskiego to postać, która krakowianom, znaczy nazwisko tej postaci jest znane niemal wszystkim, bo większość krakowian ruchliwe rondo Matecznego przymierza każdego dnia. I to jest Antoni Mateczny, człowiek, który przyjechał tutaj do Podgórza, aby budować kolej, aby budować twierdzę Kraków. Za zarobione pieniądze zakupił parcelę, poszukiwał wody. Nagle z tych poszukiwań okazało się, że wytrysnęła woda o bardzo specyficznym siarkowym zapachu. Woda lecznicza, jak się okazało, po przeprowadzeniu badań, więc tak przedsiębiorczy człowiek zakłada, buduje zakład kąpielowy, do którego uczęszczają podgórzanie, krakowianie od maja do października. Wyposaża je znakomicie. Ten zakład kąpielowy działa niemal nieprzerwanie, no niemal do, powiedzmy, do II wojny światowej. Później te losy są tego miejsca bardzo trudne, na tyle trudne, że wielu krakowian dziś Mateczny kojarzy tylko z rondem, a nie z postacią Antoniego Matecznego, znakomitego podgórzanina. W tej sali bardzo ważnym tematem jest samo połączenie Podgórza i Krakowa. Tak jak mówiliśmy, przez dekadę Kraków zabiegał o Podgórze. Podgórze nie chciało się zgodzić na to połączenie z bardzo wielu względów ekonomicznych, społecznych. Miasta ze sobą rywalizowały. Podgórze obawiało się, że cały ten impet gospodarczy, którym dysponuje, cały ten swój majątek, rozpęd, wrzuci, właściwie będzie częścią wielkiej dziury budżetowej, moglibyśmy tak nazwać, Krakowa, tego zacofania krakowskiego, tego, że w Krakowie była węższa ordynacja wyborcza, że były większe podatki. Wszystko, czego się obawiano, było poniekąd prawdą. Miasta jednak połączyły się najpierw w 1913 roku pewnym dokumentem, które podpisały obie rady miasta. Później przez 2 lata procedowane były te dokumenty i 4 lipca 1915 roku na nieistniejącym dzisiaj moście Krakusa oba miasta się połączyły. Znamy jedną, jedyną fotografię z tej uroczystości. Ona jest tutaj prezentowana u nas w muzeum. Jest tłum ludzi na moście. Lato, więc widzimy panie w kapeluszach, panów w kapeluszach lub nie, orkiestry, pięknie udekorowany most, no i wyobrażamy sobie, że była to niezwykle huczna uroczystość, choć znamy tylko jedną fotografię. Musimy pamiętać, że to była wojna, inne rzeczy, inne tematy były ważniejsze pewnie dla prasy w tamtym czasie. Nikt już później po tym akcie połączenia Podgórza i Krakowa nie zajmował się tymi ustaleniami, które poczyniło Kraków i Podgórze pomiędzy sobą. To było wiele punktów, które mówiło o tym, jakie zobowiązania wobec siebie miasta podejmują. I tak dzisiaj trochę żartujemy na wyrost, że jedynym spełnionym warunkiem połączenia Podgórza i Krakowa jest wybudowany most. Ale oczywiście tych punktów było więcej. Natomiast czy Podgórze straciło na połączeniu? Tak, straciło, wyhamowało swój rozpęd. Dziś współczesnych podgórzan, jakbyście Państwo zapytali, to na pewno by powiedzieli, że to była najgorsza decyzja. To w ogóle absolutnie Podgórze powinno być osobnym miastem, rozwijało się świetnie i tak dalej, ta legenda jest wciąż żywa. Natomiast Podgórze rzeczywiście spłaciło pewien dług albo spełniło pewną obietnicę poczynioną podczas tego połączenia, bo wtedy Franciszek Maryjewski, ostatni burmistrz Podgórza, powiedział bardzo ważne słowa, że ma nadzieję, że ta Wisła, która dotąd dzieliła oba miasta, połączy je w, daj Boże, nowej, niepodległej ojczyźnie. I rzeczywiście się tak stało, bo to właśnie z Podgórza w 1918 roku pod dowództwem Antoniego Stawarza rozpoczęła się akcja wyzwalania Krakowa z rąk zaborców. Nasz budynek brał w tej akcji udział. To wszystko zaczęło się tutaj w Podgórzu. Jest to niezwykle barwna opowieść, którą tutaj prezentujemy. Nieznana, a szkoda, powinna być znana, bo to jest temat na niezły hollywoodzki film. To, co się wtedy stało, jak to się stało, że bez jednego wystrzału, bez jednego aktu przemocy Kraków o godzinie 12.31 października był wolny. Dużo wcześniej niż Warszawa i dzisiaj, dużo wcześniej niż dzisiaj obchodzimy Święto Niepodległości, czyli 11 listopada. I dochodzimy tą naszą historią do bardzo trudnego momentu, czyli do II wojny światowej. To jest taki moment, w którym zawsze bierzemy głęboki oddech przed oprowadzaniem, bo Podgórze zostało doświadczone podczas II wojny światowej wyjątkowo. Przez istnienie getta, przez istnienie obozu Płaszów, przez istnienie obozu karnego służby budowlanej, Baudinstu, przez istnienie obozu dla jeńców radzieckich i przez istnienie więzienia, o którym dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, mianowicie wtedy, kiedy organizowaliśmy tak naprawdę muzeum w tym budynku. To jest też taki moment, w którym tak mówimy, że właściwie Podgórze zakończyło genetycznie swoje istnienie, bo administracyjnie wtedy w tym 1915 roku przestało być miastem. Natomiast w momencie, kiedy Niemcy postanowili na terenie Podgórza założyć getto, musieli wysiedlić dużą część Podgórzan. Zostali tutaj zamknięci Żydzi, także podgórscy. W momencie, kiedy zostali wymordowani, ci ludzie, którzy przedtem zostali wypędzeni, właściwie tutaj nie wrócili. Została taka wyrwa genetyczna. To miasto zostało tak zniszczone, naznaczone, napiętnowane istnieniem tych wszystkich straszliwych miejsc kaźni od obozu przez getto po Baudienst. Mamy taką przestrzeń niezwykle plastyczną, która o tym opowiada. Bardzo długo się zastanawialiśmy, jak opowiedzieć o tej traumie. Jest to taka ciemna przestrzeń oddzielona od nas kurtyną splątanej liny, którą można związać ręce, ale można też ratować ludzkie życie. I te małe kubiki, które tutaj widać oświetlone, prezentują po jednym artefakcie, który reprezentuje historię, o której mówimy. Te wszystkie historie, które opowiedzieliśmy Państwu, jak w soczewce skupiają się w życiorysie jednej bardzo znanej krakowsko-podgórskiej rodziny. I w momencie, kiedy zmarł pan Jerzy Sztur, skontaktowaliśmy się z żoną pana Jerzego Sztura, panią Barbarą, i zdecydowaliśmy, już wcześniej rozmawialiśmy o tym jeszcze, za życia pana Jerzego Sztura z panem Jerzym, że kiedyś powstanie w Podgórzu, w naszym muzeum, takie miejsce poświęcone rodzinie, bo jest to rodzina na wskroś podgórska, która tutaj przybyła w ramach tej fali emigracji, która osiedliła się najpierw w Krakowie, potem przyjechała do Podgórza, żeby dostać ten tak zwany akt swojszczyzny, czyli taką jakby opiekę państwa, aby tutaj mieszkać.
7: Faktycznie ta rodzina, która przyjeżdża tutaj z Austrii, nie mówiąc po polsku, szuka, młode małżeństwo szuka taniego miasta do życia i tutaj Kraków, na początku Kraków staje się takim punktem docelowym. Ostatecznie, ponieważ w Krakowie nie mogą doczekać się przekazania im aktu obywatelstwa, Leopold Sztur zwraca swoje oczy w stronę Podgórzu. Tutaj zakłada restaurację i tutaj w 1900 roku otrzymuje poświadczenie swojszczyzny, czyli właśnie staje się obywatelem już pełnoprawnym. Szturowie stają się radnymi miasta, działaczami społecznymi, działaczami politycznymi, wstępują do armii, biorą udział w wyzwaniu Krakowa i Polski tutaj, biorą udział w pierwszej i drugiej wojnie światowej. No a cała historia oczywiście kończy się na Jerzym Szturze, który już co prawda w Podgórzu nie mieszka, chociaż tutaj się rodzi, ale on jakby zamyka nam tą całą opowieść i ostatnią częścią wystawy, taką chyba najbardziej prestiżową, są tylko i wyłącznie wybrane nagrody teatralne, filmowe, też takie nagrody takie społeczne dla Człowieka Roku, dla Krakowianina.
3: Powoli kończymy to spotkanie z historią.
8: Podgórze wychodzi z wojny pokiereszowane, może nie zniszczone, ale zapomniane, właściwie wymordowane i wypędzone. Jest takim miastem, które jest miastem bezpańskim. Opuszczone kamienice, opuszczone domy zamieszkują ludzie przypadkowi. Ludzie, którzy tutaj zamieszkali, nie byli związani z architekturą, z osiągnięciami. Też myśleli, że będą tutaj tylko na chwilę. To podobna sytuacja jak na ziemiach odzyskanych, kiedy Polacy, którzy zostali tam przesiedleni, nie wiedzieli, czy za chwilę nie wrócą prawowici właściciele i nie wyrzucą ich z tamtych nieruchomości. Tak samo było tutaj. Ten okres powojenny jest bardzo trudny. Na Podgórze był trochę inny pomysł. Miało tutaj być nowoczesne miasto. Te wszystkie tak zwane rudery, te zniszczone, zaniedbane kamienice miały być wyburzone. Miało to wszystko wyglądać zupełnie inaczej. Na szczęście tak się nie stało, ale to, jak w jakiej formie zestygło Podgórze, trwało aż niemal do lat 90., a nawet do końca XX i początku XXI wieku. Ta ostatnia część, w której jesteśmy, nazwaliśmy ją sobie czasem Podgórza, bo to jest takie miejsce, w którym najpierw płaczemy nad losem Podgórza, a potem jesteśmy z niej bardzo dumni. Przechodząc przez te magiczne, drewniane drzwi, albo właściwie obok tych drzwi, przechodzimy do zupełnie innej rzeczywistości, do Podgórza, które rozumie swoją historię, które do ludzi, do tkanki społecznej, która czuje tożsamość z tym miastem, a zawdzięcza to bardzo ciężkiej pracy samych sobie. Od działania Stowarzyszenia Podgórze.pl poprzez takie uświadamianie mieszkańców Podgórza, gdzie żyją, co to jest za miejsce, że tu nie tylko było getto, ale wcześniej coś się tutaj działo. I ta bardzo długo trwająca, niemal dwie dekady praca poskutkowała tym, że Podgórzanie powiedzieli, my chcemy muzeum o sobie, my chcemy się o sobie dowiadywać, chcemy o sobie opowiadać, bo my jesteśmy muzeum, w którym nie tylko my mówimy, ale my słuchamy, tak jak zresztą całe Muzeum Krakowa, i razem z mieszkańcami je tworzymy. I tak mamy zamiar działać do końca. Zresztą to, co Państwo tutaj zobaczycie w dużej mierze, jest darem od naszych zaprzyjaźnionych sąsiadów, od otoczenia społecznego, od wszystkich ludzi z Podgórza, których historia jest w tym muzeum albo w nim będzie.
1: Muzeum Podgórza zwiedzicie w środę w godzinach od 11 do 19 oraz od czwartku do niedzieli od 10 do 17. Rozmawiała Ula Bieniania-Syczyńska. Z rodzynkami czy bez? Rozwiewamy spór o sernik. W tradycyjnym krakowskim wydaniu to ciasto jest puszyste, ma kruchy spód i sporą ilość bakalii. Nasza reporterka dopytywała o pochodzenie sernika i jego historyczną recepturę.
3: Polacy myślę, że kłócą się w kuchni o dwie rzeczy, o majonez i o sernik. Myślę, że możemy ten spór już rozstrzygnąć, czy krakowski, tradycyjny krakowski sernik to ciasto z rodzynkami czy bez rodzynek.
9: Szanowni Państwo, Pani redaktor, oczywiście ten spór jest odwieczny. Dr Marcin Gadocha, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ale tych sporów wokół sernika krakowskiego jest oczywiście więcej, bo drugi spór, który sernik jest pierwszy, krakowski czy wiedeński. Ale wracając jakby do pytania pani redaktor, to przede wszystkim tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli mam na myśli tradycyjny sernik krakowski, no to musi być dużo bakalii. Ale tam, gdzie bakalie, to i tam i rodzynki. Tak więc ja w tym sporze staję po stronie tej ilości, że ten sernik, kiedy go podniesiemy, on ma być ciężki. Od tej dużej ilości kruchego ciasta oraz bakalii.
3: No i po stronie tradycji, no bo za tym wszystkim idzie tradycja robienia tego sernika. Czym charakteryzuje się sernik krakowski?
9: Oczywiście, że tradycja. Ja się cieszę, że możemy porozmawiać o dziedzictwie kulinarnym Krakowa, bo to jest ważny temat dla mnie, ale nie tylko myślę, że dla mnie, ale także i dla miasta, które bardzo tutaj odważnie właśnie patrzy w kierunku kulinariów i co mnie bardzo cieszy jako historyka właśnie związanego z jedzeniem. Natomiast tutaj muszę odwołać się do niestety już nieżyjącego wielkiego mistrza cukiernictwa, troszkę zapominanego już, Stefana Przemidowskiego, który w swojej znakomitej książce, ale także miałem przyjemność wielokrotnie z panem Stefanem Przemidowskim rozmawiać, to opowiedział mi właśnie, jak ten krakowski tradycyjny sernik powinien być zrobiony, jaka jest różnica między tym tradycyjnym krakowskim a wiedeńskim. To ten tradycyjny krakowski oczywiście musi mieć kruchy spód. Musi być wykonany z 8 jajek, musi być duża ilość bakalii i koniecznie, jeżeli on ma być krakowski z tą tradycją, z tym naszym dziedzictwem, naszej kuchni krakowskiej, on musi mieć tą kratkę. A mistrz Stefan tłumaczył to tak, że no myśmy byli pod zaborami w dawnych czasach, stąd właśnie na pamiątkę tutaj, żebyśmy mieli tą świadomość, to ten sernik właśnie w odróżnieniu od wiedeńskiego powinien mieć tą tradycyjną kratkę, te właśnie bałeczki z ciasta kruchego na górze.
3: W ogóle skąd to ciasto się wzięło? Bo tutaj dużo pada od pana słowa Wiedeń, więc...
9: Oczywiście tak. Jest spór, właśnie to jest ten kolejny spór odwieczny. Świetny znawca Krakowa, pan Mieczysław Czuma, ma swoją teorię i uważa, że tutaj ten sernik wiedeński był drugi, pierwszy był krakowski. Natomiast ja patrzę na to troszkę bardzo podobnie, ale staram się szukać gdzieś tych informacji źródłowych i nie potrafimy niestety udowodnić, kto był pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków w kontekście tego sernika. Wiem oczywiście, jakie są różnice. Ten wiedeński oczywiście jest bez tego spodu kruchego. No i trzeba pamiętać, że ta kuchnia krakowska była kuchnią jednak nie aż tak wykwintną, nie aż tak bogatą, jednak czasy zaboru. I w przypadku wiedeńskiego, tego tradycyjnego, dajemy tutaj 16 jajek. W przypadku właśnie wspomnianego krakowskiego jest 8. I jeżeli popatrzymy też w kontekście historycznym i zobaczymy tutaj najstarsze książki kucharskie związane z Krakowem, choćby nawet Marii Gruszeckiej, to niestety nie znajdziemy sformułowania sernik krakowski. Znajdziemy placek właśnie z serem, właśnie z tym, i który będzie nam przypominał ten sernik krakowski, natomiast nie będzie tego właśnie tej konkretnej nazwy. Także tego sporu jako historyk nie potrafię tutaj rozstrzygnąć, kto pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków. Natomiast oba serniki są równie pyszne, natomiast no ja jako mieszkaniec Krakowa i jako patriota lokalny, kulinarny, oczywiście wybiorę zawsze sernik krakowski.
3: A czy tutaj przy robieniu takiego tradycyjnego sernika, no pewnie ważne są składniki i ser. To był był jakiś specjalny ser?
9: No tak, jest taka opowieść, kiedy to młody Streicher wybrał się ze swoją małżonką do Wiednia. Małżonka pochodząca z zacnego domu miała przepis od swojej mamy właśnie na sernik. No i ten ser, ten przepis podała cukiernikowi wiedeńskiemu, żeby przygotował ten specjał. No i on go przygotował zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Tylko był pewien problem, ponieważ według tej opowieści, tej legendy, użył nie sera białego, tylko żółtego. Tak więc tutaj, a dlaczego? No bo dla tutaj te warstwy bardziej uprzywilejowane wiedeńskie nie spożywiały białego sera, tylko no właśnie ten żółty ser, bo ten biały ser był przeznaczony dla tych warstw uboższych. Czy to do końca jest prawda? Czy to jest tylko pewna legenda? Natomiast oczywiście ten ser musi być dobry, musi być, no i najpierw, żeby był ten, to był tłusty ser. Także tutaj i w przypadku innych specjałów kuchni krakowskiej ser to podstawa. To, co się pojawia później, oczywiście, no i sztuka tutaj w kontekście, czy cukierniczki, czy cukiernika, który będzie to ciasto wykonywał, natomiast ser to podstawa.
3: Jakbyśmy chcieli zrobić taki sernik, to oczywiście dobry ser, 8 jajek, no, i co jeszcze?
9: No i oczywiście mnóstwo bakali i jak najwięcej serca, no bo bez serca, bez tutaj dobrych chęci, to nic nam nie wyjdzie. Także to jest kosztowne ciasto, pracochłonne, natomiast później oddaje dla autorki, autora tego wypieku, ale także i dla gości, którzy myślę, że będą się zajadali. Tak więc trzeba do tego podchodzić jak najbardziej sercem.
3: A czy my gdzieś w Krakowie spróbujemy takiego tradycyjnego sernika? Bo sernik sernikowi nierówny i każdy pewnie ma swoją recepturę.
9: Oczywiście, że tak. No ale tutaj, jeżeli zacząłbym wymieniać pewne cukiernie, to miałbym duży problem. No naraziłbym się na złość do niektórych moich kolegów czy koleżanek z branży cukierniczej. Oczywiście tutaj mam swoje ulubione cukiernie i swoje ulubione serniki. Na całe szczęście dla mnie Kraków w kontekście kuchni krakowskiej i dziedzictwa kulinarnego jest słodkim Krakowem. I na całe szczęście wśród właśnie tutaj mistrzów cechowych skupionych w cechu rzemiosł spożywczych czy w Fundacji Promocji Wyrobów Rzemieślniczych są właśnie i i panie, i panowie, którzy kultywują te tradycje, i mamy to szczęście jako mieszkańcy Krakowa, ale także i turyści mają to szczęście, że mogą, udając się do krakowskich cukierni, zjeść naprawdę dobre, słodkie rzeczy, w tym właśnie naszego ukochanego sernika krakowskiego.
1: A z doktorem Marcinem Gadochą rozmawiała Ula Bieniania-Syczyńska. Jest miejscem pielgrzymek, ważnym ośrodkiem turystyki religijnej, ale też dzielnicą rozrywkową i gastronomiczną, pełną modnych knajpek i restauracji. W naszym eskowym cyklu o najciekawszych szlakach turystycznych w Krakowie zwiedzamy dziś Kazimierz. O bardziej i mniej znane punkty na mapie Kazimierza oraz kazimierskie legendy pyta Tomek Iżak.
10: Dziś zaczyna szlak turystyczny po Kazimierzu.
11: Witam serdecznie, Monika Chyla, krakowianka, licencjonowany przewodnik po Krakowie, dyplomowany krakowianista, jedyny pierwszy przewodnik w Polsce, który oprowadza turystów w stroju krakowskim. Szlak turystyczny po Kazimierzu możemy zacząć albo od Skałki, od kościoła świętego Michała, archanioła i biskupa świętego Stanisława Męczennika, od tego miejsca, gdzie gospodarzami są Paulini, albo od drugiej strony, czyli od ulicy Szerokiej, ulicy, która nas już wprowadza w klimat, atmosferę żydowskiego miasta, bo trzeba pamiętać, że Kraków ma swój zakątek w postaci dzielnicy Kazimierza, gdzie możemy znaleźć perełki chrześcijańskie, takie jak cztery katolickie kościoły, jak i całą enklawę opowiadającą o życiu żydowskich krakowian. Dlaczego? Kazimierz jest taki unikalny nie dlatego, że tutaj Żydzi mieszkali, bo mieszkali w całej Europie, tylko dlatego, że na krakowskim Kazimierzu mieszkali w zgodzie i w harmonii z katolikami i to było takie unikalne na całą Europę.
10: Jakie są najciekawsze miejsca na trasie po Kazimierzu?
11: Nie możemy ominąć Skałki, drugiego miejsca po Wawelu według ważności w Krakowie.

0: Jana Pawła II, ale także jest święty Jan z Kent, patron Uniwersytetu, święta Faustyna, nasza apostołka Miłosierdzia i święta Jadwiga Królowa oraz ojciec Kordecki, który również był Paulinem, przyjechał do Krakowa, a wcześniej zapisał się złotymi literami w naszej historii, broniąc Jasnej Góry przed Szwedami. Kolejnym bardzo ważnym miejscem dla chrześcijan jest największy kościół w Krakowie, czyli kościół świętej Małgorzaty i Katarzyny Sienańskiej, gdzie gospodarzami są Augustyni. Tam znajdują się relikwie świętej Rity, jest niezwykle dużo ciekawych atrakcji do zwiedzania. Nie tylko stare, unikalne freski, nie tylko przepiękne elementy architektury gotyckiej, najstarsza w Krakowie wieża, dzwonnica, czyli kampanilla drewniana, ale również spoczywa błogosławiony Izaak Bonner, który tak naprawdę jeszcze nie jest zaliczony do sług bożych, ale cieszy się ogromną popularnością i wyjednuje różne łaski dla pielgrzymów. Jeżeli chodzi o Kraków żydowski, to zwiedzanie należy zacząć od ulicy Szerokiej, najważniejszej ulicy dla Kazimierza, która spełniała rolę i do dziś spełnia rolę rynku. Najważniejsze festiwale kazimierskie, Festiwal Kultury Żydowskiej, właśnie tam ma miejsce. Tylko 5 synagog mieściło się tam przy jednej ulicy w czasach średniowiecza. Dziś mamy jedyną na Kazimierzu aktywną, stale aktywną synagogę Remu, najstarszą synagogę starą w Polsce, gdzie jest muzeum poświęcone kulturze żydowskiej i to, co zostało z synagogi Wolfa Popera. To są synagogi, które mieszczą się przy ulicy Szerokiej, natomiast tropem synagog możemy się udać na ulicę Kupa, gdzie zobaczymy synagogę Kupa, możemy zwiedzić synagogę Tempel z przepięknymi witrażami, czy synagogę Wysoką, znajdującą się również na Kazimierzu.
1: Ile trwa taka trasa turystyczna po Kazimierzu?
0: Tak naprawdę trasa turystyczna zawsze zależy od kondycji turysty i od tego, ile ma czasu, żeby poświęcić na zwiedzanie, od jego zainteresowań. Żeby przejść Kazimierz w pigułce, wystarczy 3 godziny. Ale żeby już wejść do synagogi Remu, czyli zwiedzić najstarszy w Polsce cmentarz, albo wejść do synagogi Tempel i popodziwiać nie tylko przepiękne witraże, ale Aron Hakodesz w kształcie kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu, to zyskujemy do zwiedzania kolejne 2 godziny. Bardzo zachęcałabym przejście na Plac Nowy, na Plac Żydowski i skosztować kazimierskich zapiekanek, dzisiejszego symbolu Kazimierza. Przejść na Plac Wolnica i to wszystko tak naprawdę zrobimy w jeden dzień. Ale tak jak mówię, zależy to od kondycji turysty i od tego, ile ma czasu.
1: A jakie są najciekawsze legendy i tradycje związane z tym miejscem?
0: Legend żydowskich jest mnóstwo, tak samo jak żartów żydowskich, ponieważ to jest bardzo specyficzny humor. Jedna z najstarszych mówi o tym, że najstarszy cmentarz w Polsce to tak naprawdę nie ten wokół synagogi Remu, ale ten naprzeciwko, który jest placykiem otoczonym przez płotek w kształcie menor, czyli żydowskich świeczników. Legenda mówi, że kiedy zaczynał się szabat i Żydzi nie mogą się wtedy głośno bawić, to tam toczyło się wesele żydowskie i goście tak dobrze się bawili, że nie zwracali uwagi na to, że właśnie szabat, czyli piątek wieczór się rozpoczyna. Nie zwrócili uwagi również na napomnienia rabina, który do nich wyszedł z synagogi i podobno w tym samym momencie zatrzęsła się ziemia i pochłonęła wszystkich weselników, gości weselnych, no i oczywiście i pannę młodą i pana młodego. Najważniejsza legenda chrześcijańska dotyczy świętego Stanisława, bowiem mówi, że kiedy jego ciało zostało poćwiartowane przez żołnierzy króla Bolesława Śmiałego, po 3 dniach zrosło się w całość. I tego ciała pilnowało 4 orły, więc zarówno przy jego ołtarzu, jak i przy sadzawce, jak macie Państwo dobre oczy, to wypatrzycie sylwetki 4 orłów. Jest jeszcze legenda, która mówi, że palec świętego został połknięty przez rybę, ale zaczęła świecić nieziemnie ziemskim blaskiem, więc szybko go znaleziono. Tak naprawdę legend jest bardzo dużo, gdy podejdziemy pod Kościół Bożego Ciała. Wezwanie tego kościoła jest również związane z legendą, która

0: Mówi, że złodzieje ukradli monstrancję z Najświętszym Sakramentem, a widząc, że jest zrobiona nie ze srebra, nie ze złota, tylko z metalu, porzucili ją na bagnie. Kiedy krakowscy mieszkańcy zaczęli szukać tej monstrancji, na bagnie pojawiła się niezwykła jasność i tam postanowiono wybudować kościół jako wotum przebłagalne dla Boga, stąd właśnie nazwa Kościoła Bożego Ciała. Z takich śmiesznych tradycji to domy krakowian z dziada pradziada często są ozdabiane obrazami z postaciami Żydów zawieszonymi do góry nogami. Dlaczego tak? Dlatego, żeby pieniądze z kieszeni tych Żydów obsypały ten dom i zapewniły temu domostwu dobrobyt.
1: Na AGH powstał samolot, który lata sam. Jan Kostecki, niedawny absolwent informatyki i systemów inteligentnych, skonstruował model samolotu, który jest sterowany przez sieć neuronową. Samolot uczy się latać na podstawie danych dostarczonych przez prawdziwego pilota. Nauczanie sieci pilotażu zajęło kilkaset godzin lotów testowych.
2: Samolot, który zbudowałem, wykorzystuje sieć neuronową jako algorytm sterowania. Ta sieć neuronowa to jest pewnego rodzaju algorytm, który uczy się na podstawie tego, jak wcześniej pilot steruje samolotem. Idea jest taka, żeby ten algorytm patrzył, jak pilot steruje modelem samolotu. To jest taki model o rozpiętości skrzydeł niecałych 2 metrów. Pilot steruje przy pomocy takiej klasycznej aparatury z 2 drążkami. Mój algorytm patrzy na to, jak zachowuje się pilot, patrzy, co robi w tym momencie samolot, a potem próbuje to odtworzyć w powietrzu, naśladować. I właśnie przy tym wykorzystuje sieć neuronową jako ten główny algorytm do uczenia się.
3: Czym właściwie jest ta sieć neuronowa i jak to działa?
2: Ja to lubię tłumaczyć w taki sposób, że sieć neuronowa to jest taka magiczna szafa, do której z jednej strony wkładamy informacje, w tym przypadku informacje o pozycji, prędkości samolotu, gdzie on ma dalej lecieć, to są po prostu liczby. Zamykamy tą szafę i z drugiej strony też dostajemy inne liczby, które w tym przypadku odpowiadają tak jakby wychyleniom drążków na aparaturze, którą pilot steruje. W środku się dzieje bardzo dużo, w sumie nie tak trudnej matematyki, tylko jest jej po prostu bardzo dużo. Dzięki temu otrzymujemy wartości, które potem zastępują pilota i próbują zachowywać się tak jak on. Samolot jest także zbudowany od zera, jest to samolot kompozytowy. Z pomocą oczywiście moich kolegów, koleżanek z koła naukowego AGH Solar Plane, których bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
3: Co było najtrudniejsze w trakcie tego projektu?
2: Myślę, że najtrudniejsza była problematyka złożoności całego przedsięwzięcia. Tutaj było tak dużo różnych małych problemów, które mogły pójść nie tak. Samoloty mają niestety to do siebie, że zwłaszcza modele samolotów, że spadają. Modelarze często mówią, że modele samolotów dzielą się na takie, które się jeszcze nie rozbiły lub te, które już się rozbiły. No i niestety w tym przypadku sprawdza się to powiedzenie. Trzeba było bardzo uważać na wiele aspektów, zarówno technicznych, od strony elektronicznej, od strony modelarskiej, tak, mechanicznej, no i w końcu do samego programowania, przechodząc do samych przygotowania tej sieci neuronowej, wytrenowania jej i sprawienia, żeby faktycznie samolot mógł się samodzielnie utrzymać w powietrzu.
3: Jak wygląda proces takiego uczenia samolotu, jak się lata?
2: Najpierw mój kolega, bardzo dobry Kacper, główny pilot, lata samolotem przez kilkanaście minut. Wszystkie dane telemetryczne są zbierane, zapisywane na samolocie. Następnie samolot ląduje, przechodzimy do uczenia się, czyli właśnie ten proces, w którym próbujemy stworzyć tą sieć neuronową tak, żeby ona zachowywała się podobnie jak pilot podczas lotu. Następnie jest ona uruchomiona na samolocie, startujemy jeszcze raz, uruchamiamy sieć neuronową i ona zastępuje pilota, zastępuje aparaturę i sprawdzamy, jak lata. I tak do skutku.
3: Do czego możemy wykorzystać taką technologię?
2: To, co wprowadza ta technologia, to jest przede wszystkim możliwość adaptacji się do wykonywania bardzo trudnych manewrów. Kontrola lotu modelami samolotów to nie jest nic nowego. To, co wprowadza mój algorytm, to jest możliwość poradzenia sobie w miejscach, kiedy klasyczne kontrolery sobie zupełnie z tym nie radzą. Czyli bardzo trudne, bardzo precyzyjne manewry, dostosowanie się do bardzo trudnych sytuacji, wprowadzenie takiej samodzielności w podejmowanych decyzjach. Jak widzimy w ostatnich latach, drony i samoloty grywają bardzo znaczącą rolę w wielu aspektach naszego życia. No, drony ostatnio to już zupełnie stały się powszechne w zastosowaniach i cywilnych, i militarnych. Te moje badania prowadzą tak naprawdę do udoskonalenia tej technologii, do odciążenia człowieka od niektórych zadań. Są też takim pokazem, że faktycznie da się to zrobić, da się przenieść te umiejętności człowieka na urządzenie, dzięki czemu sprawić, że będzie urządzenie działać lepiej.
1: Kostecki planuje dalej rozwijać swoją pasję do latania nie tylko w ziemskiej atmosferze. Aktualnie poza lotnictwem zajmuje się też technologiami kosmicznymi. nami. I na koniec tego programu nasz eskowy cykl poświęcony szlakowi twierdzy Kraków. Tym razem zajrzymy do fortu numer 51,5 Sfoszowice w Rublowice. O dziejach fortyfikacji i genezie niezwykle skomplikowanej nazwy fortu opowie przewodnik dr inżynier Krzysztof Wielgus w rozmowie z naszym reporterem Brunonem Mostowym.
3: Jaka jest historia fortu Sfoszowice w Rublowice? Skąd ta podwójna nazwa? Krążą legendy o krótkotrwałym przechowywaniu Lenina w tym forcie.
4: I to nie są legendy. Osobiście stałem na kaszkiecie Lenina w momencie, kiedy on sobie spoczywał w tym miejscu, gdzie z wielką radością pojechaliśmy z pracownikami konserwatora wojewódzkiego w Krakowie. Krzysztof Wielgus, doktor inżynier architekt, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, członek Komisji Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Narodowego i KOMOS. Od początku podwójna nazwa. Nazwa fortu zawsze brała się od wsi znajdującej się zazwyczaj na jego przedpolu. W związku z tym fort powinien nazywać się Fort Wróblowice. Teraz jego numer. Bardzo dziwny. Fort 51, jedna druga O, czyli wskazuje ost wschodni. No, gdzie jest zachodni? Zachodniego nie ma. Ukradli razem z Leninem? No nie, miał być, ale go nie zbudowano. Dlaczego numer połówkowy? No, wiadomo, że fort był postawiony później niż wielki artyleryjski Fort 51 Rajsko i wielki artyleryjski dwuwałowy Fort 52 Borek. No więc, jeżeli coś zostało wbudowane między nie, ale miało być fortem głównym, otrzymywało numer połówkowy. A więc 51, jedna druga. Wskazuje to, że nie miał być to fort pomocniczy, fort główny. No ale dzisiaj przychodzimy i widzimy fort żywcem podobny do fortu 44A Pękowice, 45A Bibice, 48A Mistrzejowice. No a dlaczego tu nie ma A, a jest połóweczka? Dlatego, ponieważ miały być to bliźniaki. Podobnie jak bliźniaczy dwufortowy zespół w Kosocicach. A więc fort 51 druga Ost Kosocice, zwany fortem Barycz i 51 druga West Kosocice. Podobnie jak zespół w Skotnikach, czyli fort 52 jedna druga Süd Sidzina i Nord Skotniki. Z tym, że u Austriaków obowiązywało coś, co najlepiej można obrazować, no nie tyle anegdotą, co prawdą historyczną, że w kancelariach austriackich ołówek spisywano ze stanu dopiero jak miał mniej niż 12 mm długości. Wskazywało to na wręcz chorobliwą oszczędność. Austriackie wojsko nie miało pieniędzy, można powiedzieć chronicznie. W związku z tym oszczędność wcinała się we wszystko. A więc w momencie, kiedy okazało się, że planowany fort zachodni we Wróblowicach jest mniej potrzebny, przesunięto jego realizację na później. A potem w jego miejscu stanęła bateria, która przy znacznie mniejszych kosztach była w stanie obsłużyć, że tak powiem, Dolinę Wilgi. Dzisiaj widzimy tą samą tendencję, patrząc z jednej strony na samoloty za kilkadziesiąt milionów dolarów i na drony ze styropianu. Drony często robią podobną robotę. W związku z tym Austriacy też starali się iść w kierunku maksymalnej ekonomii wysiłku fortyfikacyjnego. Wróćmy teraz jeszcze do nazwy. Numeracja fortu była bardzo skomplikowana. Jeszcze numer 51 Rajsko i numer i nazwa były stosunkowo proste. Ale już numery takie jak 49 1 czwarta Grembałów budziły pewnego rodzaju konfuzję w momencie, kiedy trzeba było wykrzyczeć szybko taką nazwę w telefon i na przykład skierować tam ogień. Ta numeracja była zbyt skomplikowana. W związku z tym w 1909 roku wprowadzono pewnego rodzaju uproszczenie, nazywając fort funkcjonalnie. W przypadku Wróblowic było to GHW, Gürtelhauptwerk, główny fort rdzenia i padała normalnie nazwa geograficzna, w tym przypadku Wróblowice. W momencie, kiedy forty zostały przejęte przez Wojsko Polskie, kiedy zaczęto je adaptować do funkcji tzw. obozu warownego Kraków, który był pewnego rodzaju substytutem twierdzy w czasach II Rzeczpospolitej, przeprowadzano inwentaryzację tych obiektów, często dokonywali ją zresztą dawniej inżynierowie austriaccy w służbie polskiej, ale te forty nazywano często nazwami również geograficznymi, ale te nazwy zaczęły być dublowane. Fort Marszowiec zaczął być nazywany Fortem Zielonki. Fort Wróblowice zaczął być nazywany Fortem Sfoszowice. stąd ta dwojakość nazw. Potem po znakomitej publikacji profesora Janusza Bogdanowskiego po książce Warownie i Zieleń Twierdzy Kraków, wydanej w 1979 roku, gdzie specjalnie dla celów oswojenia twierdzy przywoływano nazwy bardziej potoczne. Nazwano ten fort Sfoszowicami, wykorzystano nazwę polską i tak już po prostu zostało. Często mamy obecnie tą dwoistość nazw. Nazwa Wróblowice, Sfoszowice jest w tej chwili jak najbardziej usprawiedliwiona, podobnie jak mówi się o lotnisku Rakowice czy Rzymy. Mamy więc pancerny fort, który miał być jednym z dwójeczki ze Straszliwych Bliźniaków, pozostał samotny, ale typologicznie jest to fort obrony bliskiej, czyli taki jak forty przeważnie nazywane literką A, jak fort pomocniczy, tylko że odgrywa bardzo ważną funkcję razem z tą sąsiadującą baterią. Razem zaczynają grać rolę fortu głównego. Strukturalnie jest to fort będący mutacją obiektu, który został zbudowany po raz pierwszy według koncepcji polskiego inżyniera Emila Gołogórskiego. Najwcześniejszy z nich to był fort 44A Pękowice. Fort będący pewnego rodzaju genialnym uproszczeniem dużego fortu pancernego. Duże forty pancerne miały to do siebie, że były duże i po prostu drogie, straszliwie drogie. Austriacy zbudowali 4 i tylko 4 wielkie główne forty pancerne, znane jako klasa Einheitsfort albo Einheitswerk. To są dwa krakowskie forty 47A Węgrzce, 49A Dłubnia. Niech za sta literka, a tutaj nie zmyli, to były forty główne oraz forty 9 i 13 w Przemyślu. Natomiast w sąsiedztwie fortów artyleryjskich, które trzeba było wzmocnić, zaczęto stawiać taki bardzo groźny w sumie forteczny drobiazg, a więc małe, dość uproszczone forty, które nie posiadały głębokiej fosy. Były one otoczone fosą o stoku spłaszczonym, która broniona była po prostu przez piechurów stojących na wąskim, cienkim, bardzo, można powiedzieć, skompresowanym budynku wielofunkcyjnym, który na dachu miał stanowiska artylerii w wieżach pancernych, również na tym dachu miał galerię piechoty, pod tym dachem były dwa piętra mieszczące koszary dla około 140 ludzi i prochownie, i miejsca, gdzie stały wentylatory, i tak dalej, i tak dalej. Następny był zazwyczaj jeden malutki budyneczek obrony wjazdu i koniec. A więc fort bardzo skondensowany w swoich elementach murowano-pancerno-betonowych i bardzo rozległy, pięknie maskowany zielenią, przypominający wielką literę D, a więc formę bardzo miękką, wkomponowaną jak taka gigantyczna ameba w krajobraz. Obiekty, które miały nieduże górowanie, które było trudno zobaczyć, to już były obiekty lat 90. XIX stulecia. Fort Wróblowicki to 1897 rok, sama końcówka XIX wieku. Fort miał to, co było wówczas najnowocześniejszego, a więc stanowiska szybkostrzelnych armat M-94 w wieżach pancernych. Wieżach zupełnie innych niż te olbrzymie projektowane jeszcze przez Daniela Sali-Solio wieże Grusona. Wieże pochodzące z zakładu Skody ważyły ledwie 34 tony, więc była to, można powiedzieć, lepka galanteria forteczna. Waga tych wież mogła być mniejsza dzięki zastosowaniu nowego materiału, nie żeliwa twardego, a staliwa. Stali z domieszką chromu, niklu, stali konwertorowej. Wnętrze wieży było bardzo uproszczone. Armata wisiała bezpośrednio w obrotowej kopule. Kopuła toczyła się na kulach na rodzaju wielkiego łożyska kulowego i była obracana siłą mięśni jednego żołnierza za pomocą przekładni osadzonej w kauczukowych uchwytach, ażeby drgania nie spowodowały jej zakleszczenia, zablokowania. Przekładni, która za pomocą atakującego koła zębatego zazębiała się z pierścieniem zębatym obiegającym nieruchomą część wieży, zwaną przedpancerzem, znajdującą się wewnątrz komory bojowej. Poniżej owego zębatego pierścienia był lśniący pięknie mosiężny pierścień, na którym były zaznaczone kąty ostrzału, a często rysunek krajobrazu. Załoga nie widziała bezpośrednio nieprzyjaciela, nie musiała go widzieć. Dostawała sygnał, gdzie celować, z mniejszej wieży pancernej, wieży obserwacyjnej, gdzie siedział sobie obserwator, mając przed oczami angielski teleskop, a pod lewą ręką koło, za pomocą której mógł całym tym swoim punktem obserwacyjnym obracać. To, co on widział, meldował przez rurę głosową do dowódcy fortu i do oficerów artylerii. Oni, mając rozłożoną mapę, mając określone koordynaty, podawali koordynaty ostrzału do poszczególnych wież, a załoga wieży ustawiała odpowiedni kontakt front i prowadziła ogień, nie widząc nieprzyjaciela. To już była wojna epoki pary elektryczności. Fort Wróblowicki być może brał pewien udział w działaniach I wojny światowej. Na pewno był obsadzony. Czy oddał parę strzałów w kierunku Rosjan przenikających południowymi rubieżami twierdzy? Trudno powiedzieć. Prawdopodobnie nie. W okresie międzywojennym nie był rozbrojony. Nadal służył Wojsku Polskiemu. Armaty prawdopodobnie zostały zabrane przez Niemców. Wieże pancerne zostały zdemontowane już w okresie międzywojennym, w bardzo niedobrym okresie lat 60. i początku lat 70., w okresie mega rabunku elementów pancernych twierdzy Kraków. Obiekt był nadal tajny. Dostać się tam było bardzo trudno. Owszem, było to możliwe przez dziurę w płocie, co też ćwiczyłem w pewnym okresie życia, ale można się było narazić na bardzo poważne nieprzyjemności. Fort w tym momencie jest Muzeum Spraw Wojskowych. Jednym z najciekawszych, najlepszych muzeów poświęconych archeologii pola bitwy w Europie Środkowo-Wschodniej. Trzeba oddać ogromny honor komendantowi fortu, panu Feliksiewiczowi, który dokonał olbrzymiej roboty. Najpierw przystosowując fort do celów ekspozycyjnych. Następnie nie dopuszczając do rozproszenia tego, co oddała ziemia.
1: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Smakowska, dziękuję.
5: Dziewiąta, Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. A szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała ośmioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
5: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały między innymi nad Warszawą.
7: Wrażenia, no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mik i koniec.
8: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i leciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
9: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
5: A ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial w swoim pierwszym spotkaniu. Gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1, a wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
10: Nie wiem jak wy, ale ja jeszcze jestem przed pierwszą kawą, za chwilę ją sobie zaparzę, ale uruchamiam już radio śniadaniowe, czas grać wam hity i opowiadać o fajnych rzeczach, mam nadzieję. Michał Hanczak z tej strony, a ze mną Roxy, to znaczy jej hit Miasto, na dobry początek wam gram.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy nasze spotkanie już oficjalnie. Wiktoria Kida za nami, a przed nami m.in. Carla Fernandez czy zespół Perfect. Ale przede wszystkim przed nami dwudzionek. Sobota i niedziela, mam nadzieję, że wolne, że pełne ciekawych planów. Nawet jeżeli chcecie po prostu odespać, poleżeć, odpocząć, to też jest ciekawy plan. Chociaż ja oczywiście będę was zachęcał do tego, żeby trochę się ruszyć i na przykład skorzystać z różnego typu atrakcji, które dzieją się tak naprawdę wszędzie. Naszą podróż z mikrofonem po Polsce zaczniemy od Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam dzisiaj niezwykłe bicie rekordu Guinnessa, no próba bicia rekordu, ale ja wierzę, że uda się pobić ten rekord w strzyżeniu włosów. Fryzjerzy z całej Polski dzisiaj zjechali do Piotrkowa, bo chcą wykonać minimum 500 cięć w ciągu 8 godzin. Potrzebne są głowy, jakkolwiek to zabrzmi, do ścięcia.
1: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
2: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny, pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
0: Dzisiejsze bicie rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów w Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie Trybunalskim. Trzymam kciuki tak mocno, jak fryzjerzy trzymają w dłoniach nożyczki. No i choć wszystkim zawsze życzę, żeby weekend trwał jak najdłużej, to w tym przypadku życzę, żeby to był weekend ścięty na krótko.

0: Do tej pory z 4,5 roku znaliśmy Vivaldiego, ale teraz mamy też Wiktora Waligurę i bardzo dobry popowy hit, który w Radiu SK2 oczywiście wam gramy. Dzisiaj zerkam do kalendarza z wielką radością, bo 13 czerwca urodziny obchodzą trzy bardzo zdolne, znane artystki, których hit na pewno też lubicie i dzisiaj na pewno hit każdej z tych artystek wam zagram. Na dobry początek Kasia Kowalska, która przy okazji urodzin zdradzi też trochę swoich sekretów. Zapytałem ją o jej pierwszy występ na scenie. Czy pamięta, kiedy debiutowała?
1: Mój pierwszy raz kojarzy mi się z przeglądem piosenki Zuchowej w Sulejówku, kiedy wyszłam zaśpiewać. Właśnie już też nie pamiętam co, ale pamiętam, że zaśpiewałam chyba pierwszą zwrotkę, spojrzałam na publiczność i położyłam mikrofon na scenie i uciekłam. I to był mój taki pierwszy występ i pierwsza ucieczka ze sceny, także nie uniosłam tego psychicznie.
0: Na szczęście i dla Kasi, ale przede wszystkim dla nas w dorosłym życiu już z tej sceny nie uciekała i została na niej na dobre, racząc nas fantastycznym głosem i super hitami. Często takimi dość smutnymi, o nie do końca szczęśliwej miłości, ale zdarzają się też w jej repertuarze optymistyczne piosenki i skoro mamy początek weekendu, urodziny Kasi Kowalskiej, której życzymy wszystkiego najlepszego, to coś optymistycznego pasuje jak ulał. SK2

0: radości i szczęścia. Powodzenia. A za kilka chwil w Radiu SK2 między innymi Patrycja Markowska.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty? Od

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
8: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmedars. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmedars.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
9: Kalambury, przegrany robi obiad.
10: Mama pokazuje zimę?
11: Albo stoi przy lodówce.
9: Dobra, to jeszcze raz.
10: Dom?
11: Ciepło.
9: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
13: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
14: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carni Love Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
15: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
18: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. To jest tytuł tej piosenki, ale ja mam nadzieję, że u was wszystko dobrze i za chwilę też w newsach o 10 też jakieś dobre informacje się pojawią. LOR na antenie Radia SK2, w którym oprócz tego, że gramy najlepsze polskie hity, mamy też dla was trochę propozycji, co można fajnego robić w weekend w waszej okolicy. Jeżeli ktoś z Małopolski, to w jednej z małopolskich miejscowości w ten weekend odbywa się zlot ludzi nieśmiałych. Powiem szczerze, że nawet bym się wybrał, ale trochę brakuje mi śmiałości.
1: SK2. Reklama.
2: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.

0: do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
6: A te najlepsze mają ich wiele.
5: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
6: To dobre strony Krakowa.
5: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
7: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
5: Zapraszamy. Sprawia.pl.
8: Kalambury? Łatwe hasło.
9: Ostatnio też tak mówiłaś.
10: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
8: Dobra, pokazuję.
10: Słońce?
9: Dom?
10: Ciepło?
8: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
15: I dlatego wróciłeś na studia?
14: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
16: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Witajcie w sobotę. Z Krakowa przenosimy się na moment na Podhale, bo tam czas na ekstremalne sportowe emocje. W Zakopanem startuje dziś głośna impreza Tatra Fest, której patronuje Radio SK. Na najtwardszych biegaczy czeka mordercze wyzwanie, czyli trasa licząca 68 km po tatrzańskich szlakach. To jednak nie wszystko, bo równolegle na Placu Niepodległości najlepsi wspinacze będą walczyć o tytuły w widowiskowych Mistrzostwach Europy we wspinaczce na czas. Metę zaplanowano w Parku Miejskim.
19: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
20: No szok, szok.
21: To będą dopiero badać. To nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy z szpitalu.
19: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść też grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie targi obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży. Drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
22: Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
19: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi odbędą się w Centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
0: Sporo osób żyje piłką nożną, mundial rozpoczęty, ale też żyjemy tenisem. Pamiętamy, co się działo tydzień temu na French Open i o tym tenisie jeszcze za chwilę wam powiem, ale najpierw zagram. Konik na biegunach od Urszuli, Kuba i Kuba Stygnie Lato też będą, a ja nazywam się Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. Dzień dobry!

0: Praktycznie jesteśmy na półmetku miesiąca, więc tyle samo od wypłaty, co do wypłaty w moim przypadku. Ja nie pożyczam. Nie pytajcie jakby co. Sylwia Grzeszczak na antenie Radia SK2. To jest Radio Śniadaniowe. Witam was bardzo serdecznie. Za kilka chwil Mateusz Ziółko, T-Love czy Ania Karwan. Ale oczywiście najpierw z mikrofonem wędrujemy dalej przez Polskę i sprawdzamy, co się dzieje i co słychać. Po sukcesach Mai Chwalińskiej z zeszłego tygodnia, z French Open, oczywiście, że zagotowało się i zrobił się duży ruch w okolicach kortów tenisowych, bo nagle wiele osób się tym sportem zainteresowało i postanowiło spróbować swoich sił i są na to dowody w postaci opowieści trenerów i trenerek. Oczywiście ten szał zaczął się już też po sukcesach Igi Świątek, ale w ostatnich dniach ruch jakby znowu większy. Rodzice chętnie zapisują dzieci na zajęcia z tenisa, o czym opowiada nam Mariola Frączek z jednej z takich szkół w Nowym Sączu.
1: Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej.
0: Żeby osiągać takie sukcesy jak Maja Chwalińska czy Iga Świątek, to wiadomo, że trzeba od dziecka zacząć trenować. Ale dla rozrywki, dla rekreacji, dla sportu, dla nowych doświadczeń, dorośli też mogą spróbować.
1: Każdy wiek jest dobry, to nie jest tak, że jak jesteśmy dorośli, to jest za późno.
0: Jeśli tenis was korci, to rozejrzyjcie się choćby w ten weekend, czy jakiś kort w waszej okolicy działa. Na pewno prężnie ostatnio. SK

0: każdego dnia w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, także od Mesai. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe, w którym po raz kolejny teraz zaglądam do kalendarza. 13 to niby pechowy dzień, ale 13 dzień czerwca to bardzo szczęśliwy dzień dla polskiej muzyki, bo urodziły się tego dnia bardzo znane, bardzo zdolne artystki. Mówiłem już o Kasi Kowalskiej, teraz czas na Anitę Lipnicką, czyli kolejną ikonę lat 90., ale aktywną i bardzo dobrze do dzisiaj. Zapytałem Anitę Lipnicką o jej największą koncertową wpadkę.
1: O Boże, mam taką jedną, która gdzieś tam się jawi zawsze jako najgorszy koszmar piosenkarza, czy tam piosenkarki. Kiedy stoisz na scenie i to się wydarzyło autentycznie, naprawdę byłam zaproszona do wzięcia udziału w prestiżowej imprezie jazzowej. Uwielbiam jazz, ale nie jestem jazzową wokalistką. Tak się stresowałam występem. To było przed pełną salą, całą piosenkę przestałam, nie zaśpiewałam ani słowa, zapomniałam totalnie tekst, czarna dziura w ogóle, najgorzej. I na końcu po prostu powiedziałam przepraszam i usiadłam na stołku na scenie. Ta tragedia polegała na tym, że wszyscy uczestniczycy tego koncertu cały czas siedzieli na tych stołkach, więc ja nawet nie miałam się gdzie ukryć i się po prostu zapaść pod ziemię. Musiałam tam siedzieć do kolejnej piosenki, którą na szczęście już pamiętałam. To było Rosemary's Baby. Już jakoś weszło mi w krew i pamiętałam, a ta pierwsza totalna porażka.
0: A kto śpiewał, że wszystko się może zdarzyć, również na scenie? Anita Lipnicka obchodzi w tym roku 30-lecie swojego solowego albumu, pierwszego, Wszystko się może zdarzyć, i rusza jesienią w trasę koncertową jubileuszową, podczas której piosenki z tej płyty będzie można usłyszeć, często w zupełnie nowych wersjach. Już lista miast podana, chociaż podobno kolejne daty jeszcze się mają pojawiać. Lublin, Rzeszów, Łódź, Zabrze, Bielsko-Biała, Opole, Gdynia, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Bydgoszcz już teraz na tej liście. Ja nie mogę się doczekać, bo dla mnie to jest jedna z najważniejszych płyt, najważniejszych wokalistek. No i z wielką przyjemnością zagram wam teraz hit i Wszystko się może zdarzyć. Niech zdarzy się wszystko, co najlepsze. I Anicie, i wam, nie tylko w ten weekend.

0: Dzień dobry, Dawid.
1: Dzień dobry.
0: Pani Dawida Podsiadły nie mogą narzekać ostatnio na nudę, bo dużo się dzieje, jeśli chodzi o tego wokalistę. Są nowe single, jak na przykład hit Sezon, który przed chwilą zagrałem. Jest też kawałek Na Błysk. Jest też trasa koncertowa, obrotowy tour. No i udział Dawida w różnych innych projektach, bo jest wspólny kawałek z Arturem Rojkiem. Ukazał się też kawałek z Okim. A podczas zeszłotygodniowego koncertu w Chorzowie na Stadionie Śląskim Dawid Podsiadło ogłosił, że podczas przyszłorocznej Zorzy będzie jego wspólny projekt z Soblem. No i też możemy spodziewać się całej płyty. No to tak, Dawid Podsiadło za nami.

0: to w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.

0: tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK2, w którym oprócz najlepszych polskich hitów, za chwilę też newsy z kraju i ze świata, ale też zaproszenia na różnego typu weekendowe imprezy. Jeżeli ktoś ma blisko do Czeladzi, to w ten weekend w tej miejscowości kolejny koncert z cyklu naszej letniej trasy, która w sumie już wiosną się zaczęła. SK Music Tour i tam żadnych biletów, żadnych zaproszeń nie trzeba, po prostu trzeba wpaść i świetnie się bawić. Koncerty przez dwa dni, m.in. lokalne zespoły, ale jutro też gwiazdy doskonale znane z anteny Radia SK2, czyli zespół Piersi, będzie się działo, będzie zabawa, no i królowa Beata, nasza polska Queen Bee, Beata Kozidrak i Bajm oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: By ktoś powiedział pyszne.pl.
5: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carni Love Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
7: A te najlepsze mają ich wiele.
6: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
7: To dobre strony Krakowa.
6: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
8: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
6: Zapraszamy. Sprawia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
16: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
15: Mówi Dariusz Szacht ze straży. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. Dwie osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie, skradziono m.in. piłki i buty.
17: Minuta po 11:00, czas na kolejną godzinę z radiem śniadaniowym. Dżamal za chwilę, będzie też Grzegorz Chyży o pani, no i fajne panie też wpadną w tej godzinie do studia Radia SK2. To Kasia Sienkiewicz i Sarsa. Michał Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobrej soboty wam życzę.

0: To jeden z tych kultowych polskich hitów, które oczywiście też mają swoje miejsce na antenie Radia SK2. Budka suflera i Za ostatni grosz. Ale za kilka chwil zagram wam coś nowego, co poznajemy od kilku tygodni dopiero tak naprawdę, ale artystkę znamy znacznie dłużej, tyle że z występów z bratem w duecie Kwiat Jabłoni. Tym razem jednak Kasia Sienkiewicz postanowiła pójść własną muzyczną ścieżką, no i takim pierwszym solowym singlem jest kawałek Były momenty, który zagram wam za chwilę. Sama Kasia zdradziła mi, że choć na scenie jest już od wielu lat, to jednak pójście tą taką solową ścieżką dostarcza zupełnie nowych emocji i adrenaliny.
1: Czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej
0: ciekawe.
1: Mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planży, no, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na
1: przykład. Ale naprawdę, naprawdę tak
0: czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
1: Dziękuję.
0: Kasia Sienkiewicz prawie jak z gry Ja zagram. Za chwilę były momenty na antenie Radia SK2, a te letnie momenty, czyli spotkania z Kasią Sienkiewicz na koncertach, przed nami. Kasia ogłosiła ostatnio w internecie listę imprez, na których się pojawi tego lata. No i między innymi będzie na festiwalu Kazimiernication w Kazimierzu nad Wisłą, ale też zobaczymy ją na Openerze, ale też na Olsztyn Green Festival czy podczas trasy męskiego grania.

0: Jak to się dzieje, że ludzie mają tyle talentów naraz? Na przykład taki Maciek Musiałowski. I talent aktorski, i talent wokalny, muzyczny również. Maciek Musiałowski i jego flora na antenie Radia SK2. Ja zaglądam teraz do kalendarza. Do tego mam talent, żeby pilnować dat. A tam 13 dzień czerwca, urodziny kilku polskich artystek. Była już dzisiaj Kasia Kowalska, była Anita Lipnicka, ale tego samego dnia urodziny obchodzi też Sarsa. I przy niej się na chwilę zatrzymajmy. Zapytałem ją o pierwszy instrument, bo Sarsa przecież jest multiinstrumentalistką, ale o ten pierwszy instrument, który trafił w jej ręce. Kiedy to było i co to było?
1: To były takie jednooktawowe organki. Dostałam na pierwszą komunię świętą od wujka i to było fenomenalne doświadczenie, bo te organki miały podświetlane guziczki, więc wyświetlało się konkretnie, który guzik trzeba przycisnąć, żeby zagrać konkretną melodię, Panie Janie na przykład. I to były moje pierwsze próby grania na instrumencie klawiszowym.
0: Można więc powiedzieć, że od tego zaczęła się przygoda Sarsy z muzyką, która bardzo ładnie się rozwinęła. Do tego stopnia, że Sarsa od wielu lat raczy nas fantastycznymi piosenkami i takimi radiowymi hitami i muzyką nieco bardziej alternatywną, ale też na przykład ilustracyjną, filmową, bo do niej też ma rękę. Tym razem zagram wam w ramach urodzin Sarsy jej najnowszą piosenkę, która ukazała się kilka dni temu i która rozpoczyna według Sarsy erę nostalgii, chociaż moim zdaniem brzmi jak letni hit. Ocencie zresztą sami, czy będziemy się pamiętać. Sarsa w Radiu SK2 z nowością.

0: w Radiu SK2, w takiej naszej sobotniej śniadaniówce radiowej, Warius Manks i Kasia Stankiewicz z hitem Kot bez ogona. Mam nadzieję, że macie wolną sobotę i możecie oddać się relaksowi, chociaż podejrzewam, że część z was pracuje i to by wpływało na te badania, o których teraz powiem. Pojawiły się ostatnio takie badania, które mówią, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej. Średnio 38 godzin w tygodniu, a ci, co prowadzą działalność gospodarczą, pracują jeszcze więcej i zawyżają tę średnią. Daje nam to wszystko piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej, także rzeczywiście nasz kraj to kraj pracusiów. No i szkoda tylko, że choć tak długo pracujemy, to wypłata trwa tak krótko.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty od

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Voltaren! Ból!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza

0: wyświetlacz Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: I po reklamie.

0: Lady Punk przy sobocie na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 12. Ciekawe, czy jeszcze niektórzy kibice odsypiają zarwaną noc, bo rzeczywiście jeśli chodzi o ten mundial, to niektóre mecze kończą się przecież przed 5 rano i to jest naprawdę niezłe wyzwanie dla polskich kibiców, ale dla wszystkich, nawet jeżeli nie są do końca kibicami piłki nożnej, my mamy naszą radiową, mundialową akcję, która na dobre rusza w najbliższy poniedziałek, SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszko w roli głównej. Bądźcie czujni, zaglądajcie też na sk2.pl, gdzie macie szczegóły tej akcji. Ja tylko powiem, że wielkim finałem będzie wspólny mecz naszej radiowej drużyny na PGE Narodowym w Warszawie. No i ktoś z was będzie mógł wygrać 10 tysięcy złotych.
1: SK2. Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
10: A te najlepsze mają ich wiele.
9: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
10: To dobre strony Krakowa.
9: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
11: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
9: Zapraszamy. Sprawia.pl.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
13: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
14: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
13: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
14: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
13: To z Tauronem.
14: Jasne, że tak.
12: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
16: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze Tuyo w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
17: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Krystian Lis. Choć to wydarzenie dopiero za tydzień, warto już teraz zaplanować wyjątkowo wczesną pobudkę. 21 czerwca na Kopcu Krakusa odbędzie się 24. edycja Podgórskiego Wschodu Słońca. Bladym świtem o 4:15 rano uczestnicy spotkają się, by wspólnie odliczać do momentu, w którym słońce wzejdzie idealnie nad Kopcem Wanty. Ma to sprawdzić dawną celtycką legendę. Dla wszystkich wytrwałych rannych ptaszków będą certyfikaty i poczęstunek.
1: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Szczątki 32 płodów do tej pory odnaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
3: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
1: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt. Poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
23: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
24: Dzień dobry ponownie. Michał Hanczak z tej strony cały czas. Gram wam kolejne polskie hity. Teraz coś dla tych, którzy obrali już kierunek Poznań. Poznań to miasto muzycznych doznań dzisiaj, bo to kolejny przystanek stadionowej trasy Dawida Podsiadły. I od jego hitu rozpoczynamy tę godzinę. To będzie piosenka bardzo piękna pod tytułem Mori.

0: młoda i zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2. Za kilka chwil wciąż młody, wciąż zdolny Kasa, a także duet Oscar Sims i Carla Fernandez z hitem prosto z Akademii Pana Kleksa, czyli można powiedzieć z pewnej bajki. I przy tych bajkach się na chwilę zatrzymajmy. Zaglądamy teraz do łódzkiego szpitala Matki Polki. Tam dzieci, żeby nieco łatwiej znosić trudy badań, oglądają wyciszające je bajki. To wszystko dzieje się w czasie rezonansu, a z mikrofonem był tam Grzesiek Nik, nasz reporter.
1: Będziesz miał ten rezonans, jaką bajkę byś wybrał, czy też co do obejrzenia w ogóle?
2: Chciałbym wejść jakiś film, może serial. Mama opowiadała, że miejsce jest klaustrofobiczne. Szczególnie, że boję się igieł. Chciałbym się jakby odciąć od tego, co się dzieje.
3: Te filmy są tak skonstruowane, żeby dziecko wyciszać, a nie pobudzać. Doktor Piotr Grzelak, no i dziecko odbywa takie badanie w postaci takiej podróży przez właśnie tą bajkę.
1: Dziecko wtedy się nie wierci.
4: Tak, dziecko może samemu sobie wybrać bajkę. Januszewski Kamil. Elektroradiolog, z powodu tego, że pacjent znajduje się w tubie, musimy mu położyć takie specjalne okulary, które są po prostu lustrem, które odbijają ten obraz.
0: Bardzo ładna inicjatywa, warto o niej mówić, warto naśladować, kopiować, dlaczego by nie, ale myślę sobie, że w sumie to dorosłym też mogliby w czasie różnych badań puszczać bajki, żeby odstresować trochę dorosłych. Przecież my też się bardzo boimy niektórych badań, zwłaszcza mężczyźni. Swoją drogą, jak człowiek czasami siedzi w poczekalni i czeka na swoją wizytę w gabinecie lekarskim czy zabiegowym, no to słuchając innych pacjentów, nie tyle nasłucha się bajek, co horrorów.

0: nie ma miejsca jak dom. To nowość od Mroza na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony, słuchacie radia wciąż śniadaniowego. Mamy tutaj dużo tematów, dlatego program trwa do 13. Teraz zajmiemy się Darią Zawiałow i jej rocznicą, jej jubileuszem. Ostatnio wspominała, że minęło 10 lat, odkąd wygrała debiuty podczas festiwalu w Opolu, a śpiewała tam piosenkę pod tytułem Malinowy Chruśniak. Piosenkę, która w sumie otworzyła jej też drogę do dalszej kariery.
1: Pierwszy taki utwór, który naprawdę się bardzo rozszedł i do dzisiaj jest super wspominany i też jeden z największych takich naszych najmocniejszych punktów na koncertach.
0: I nie przez przypadek mówimy teraz o tym Malinowym Chruśniaku i tym dziesięcioleciu, ponieważ Daria Zawiałow ogłosiła, że będzie ten jubileusz świętować. W jaki sposób? Ano wyda limitowane winyle z singlami ze swojej pierwszej płyty, czyli z płyty Akesz. To jest właśnie Malinowy Chruśniak, potem był Kundel Bury i Miłostki i te piosenki ukażą się też w nowych aranżacjach, tylko na winylach. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Darii Zawiałow, a ja wam teraz ten Malinowy Chruśniak przypomnę.
2: SK2.

0: Jakie plany na sobotnie popołudnie? Czy komuś szykuje się jakieś randewu? Trzymam kciuki za bardzo udaną randkę, jeżeli takowa jest w planach. W najbliższych dniach można na przykład zabrać kogoś na randkę na zawody balonowe. Widok balonów na niebie jest bardzo ładnym, romantycznym widokiem. No i taki będą mieli mieszkańcy, ale też turyści, którzy odwiedzą w najbliższym tygodniu Tychy i Pszczynę, bo tam od 18 do 20 czerwca będą 6. zawody balonowe in the Silesian Sky. Dobre na randkę, ale też na wycieczkę z całą rodziną.
1: Dla dzieciaków zawsze jest to duża frajda, kiedy mogą zobaczyć te statki powietrzne, zarówno w momencie, kiedy startują, czy jak piloci przygotowują je do startu, a także jak już pojawiają się na niebie.
0: Jak mówi Kuba Szwedowski, który reprezentuje organizatorów tych zawodów, weźmie w nich udział 15 załóg z Polski, Węgier czy Litwy. No i rzeczywiście będzie co oglądać. A w Radiu SK2 będzie czego posłuchać, bo po krótkiej przerwie Monika Brodka i Krzysiek Zalewski.
2: SK2. Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
11: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
12: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy.

0: przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl / taniegodziny / serwisant.
6: I po reklamie.

0: śpiewająca dziewczyna to Marisa i jej hit pod tytułem Odkochaj w Radiu SK2 przed godziną 13. Za chwilę inna dziewczyna też czasami śpiewa, Antonina Van Dessel, ale nie wiem, czy będzie śpiewała na antenie, może ją namówicie. Na pewno jednak zagra jeden z waszych ulubionych hitów ostatnio, czyli hymn męskiego grania, Nareszcie. To jest numer jeden gorącej polskiej dwudziestki. Aktualnie można wejść na sk2.pl, zagłosować, sprawdzić listę, no i posłuchać jej w każdy piątek po 18 na naszej antenie. Dobrze, dosyć ode mnie. Dobrego weekendu wam życzę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
19: I dlatego wróciłeś na studia?
18: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Dales. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
20: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Dales. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idales.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Dales. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Czy można powtórzyć pytanie?
22: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Tak.
22: Brawo!
24: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
0: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mają pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej, do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
0: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznaje Donald Tusk. Jednocześnie ocenia, że są tu, cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
2: Na zegarach punktualnie godzina 13. Ja cię, Agata, zaskoczę pytaniem.
0: Tak, słucham.
2: Co z tym latem?
0: Nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy go nie odwołano, a bardzo bym nie chciała.
2: Ja też bym tego nie chciała, no ale trochę mniej szkoda, że się siedzi w pracy, co?
0: To prawda, jakoś tak mniej przykro.
2: Więc sobotnie, dzień dobry, 13 czerwca, godzina 13.01, Antonina Van Dessel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: to wiem.
1: Nasz wczorajszy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i oczywiście numer nareszcie. A ja teraz będę mówiła o jedzonku, no bo skoro weekend, to w wielu domach na pewno już planujecie, co będzie dobrego na obiad dzisiejszy, no i ten jutrzejszy, bardziej uroczysty niedzielny. No i właśnie rosół ma dzisiaj swoje 5 minut i to dosłownie na poważnie. Słuchajcie, kultowa polska zupa jest zgłaszana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, czyli w skrócie trafia do grona tradycji, które są uznawane za ważną część kultury i zwyczajów. Nasz rosół, dokładnie tak. I trudno się dziwić, no bo rosół w Polsce to w sumie nie tylko zupa. To taka niedziela u babci, to takie stawiam na gaz i już wiadomo, że będzie dobrze. To zapach, który robi w domu klimat szybciej niż jakikolwiek plan na obiad. Zwłaszcza w weekend, kiedy wiele wskazuje na to, że w domach zapadła cicha decyzja. Nie kombinujemy, robimy rosół i tyle. A w poniedziałek co? Pomidorową! SK2. A muzycznie w SK2 już teraz Sylwia Grzeszczak i jej sen o przyszłości. No to posłuchajmy.

I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 w to sobotnie popołudnie. To był Dawid Podsiadło i jego numer Na Błysk. A ja powiem teraz wam o Mundialu, dlatego że Mundial 2026 wystartował, no nie da się ukryć. I w meczu otwarcia, który rozegrany został 11 czerwca, czyli dwa dni temu, Meksyk pokonał RPA 2-0. A przed nami ponad miesiąc piłkarskich emocji. Turniej potrwa aż do 19 lipca, zagra w nim 48 reprezentacji, a kibice zobaczą w sumie 104 mecze. Takie mam dla was dane, tak się przygotowałam. No i chociaż biało-czerwonych tym razem na Mundialu nie ma, no to spokojnie, no bo słuchajcie, my mamy dla was własne piłkarskie emocje. W Radiu SK2 rusza SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką. Codziennie usłyszycie specjalną zagadkę od naszego ambasadora, odgadniecie brakujące słowo i możecie trafić do wyjątkowej jedenastki Radia SK2, do naszej drużyny. Stawką są m.in. spotkanie ze Sławkiem Peszką, 1000 zł kieszonkowego, loża nad PGE Narodowym, no i walka o 10 tysięcy złotych, więc jest o co walczyć. Szczegóły i zgłoszenia już teraz na naszej stronie sk2.pl, więc no co? No do dzieła, zwłaszcza to dla fanów piłki nożnej. Jedziecie. A u nas muzycznie absolutny klasyk za moment. Łzy, Narcyz.

0: Kochanie, to ja, Grzegorz Chyrze w Radiu SK2. No i zobaczcie, jak to się pięknie zrymowało. Słuchajcie, sezon na truskawki trwa w najlepsze i jak co roku wraca też pytanie, ile ich właściwie można zjeść, żeby było zdrowo i czy możemy jeść truskawki tak zupełnie, ale to zupełnie bezkarnie. No i jak wynika ze zaleceń dietetycznych, dla dorosłej osoby bez przeciwwskazań to zwykle około od 150 do 300 gramów dziennie, czyli tak mniej więcej 1-2 szklanki owoców. To jest mało strasznie. Dobra wiadomość jest taka, że truskawki to naprawdę lekki temat, mają mało kalorii, są źródłem witaminy C, błonnika i antyoksydantów, więc spokojnie mogą wspierać dietę, no i oczywiście formę, co jest bardzo ważne. No i oczywiście wiecie, jak ze wszystkim, liczy się umiar, no bo kilogram truskawek to już nie jest fit przekąska, tylko pełnoprawna porcja owoców na cały dzień albo i tydzień. No i puenta tutaj jest właściwie prosta. Truskawki są tak dobre, że największy problem nie polega na tym, ile można ich zjeść, tylko moim zdaniem, jak przestać, kiedy już się zacznie. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w

0: najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
4: I po reklamie.

0: tę pochmurną sobotę powoli zbliżamy się do godziny 14, a to był zespół Free of Us i ich Szklany Sufit. Po godzinie 14 w SC2 polecą dalej najlepsze polskie hity i na początek numer idealny na weekend Sanach Hip Hip Hura, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
14: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków, przy ulicy Zakopiańskiej 68.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: A w sobotnie popołudnie wyjątkowo ruszamy na Podhale. Adrenalina pod Tatrami, ale w zupełnie nowej, ekologicznej odsłonie. Już jutro na Zakopiańskiej Olczy wyjątkowe wydarzenie pod patronatem Radia SK. Firma Perun Electric otwiera tam nowoczesny salon oraz specjalny tor dla motocykli elektrycznych. Od godziny 11 będziecie mogli zupełnie za darmo i bez spalin przetestować elektrycznego crossa. To może być idealny plan na niedzielę dla całych rodzin. To już jutro w Zakopanem.
0: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
17: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
0: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury.
1: prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
18: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
1: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
19: No i na zegarach punktualnie godzina 14 i mam pytanie.
1: Tak.
19: Będziesz korzystać w weekend z wolnego?
1: Będę korzystać z wolnego, chociaż chciałabym pójść na spacer, a pogoda zupełnie nie sprzyja.
19: Ale z cukru nie jesteśmy. Parasol i do przodu.
1: To prawda.
19: No i właśnie pod weekend u nas teraz bardzo dobry numer. Sanach, Hip Hip Hura. Kolejna godzina. Antonina Vandesel, Radio SK2. Jedziemy.

to numer, który idealnie pasuje do dzisiejszej pogody. No niestety, Gabriel Fleszar, kropla deszczu. Ale przed Gabrielem Fleszarem usłyszeliście Kasię Kowalską i Antidotum. No i właśnie, Kasia Kowalska. Słuchajcie, dzisiaj 13 czerwca obchodzi swoje 53. urodziny. I rano miałam okazję posłuchać ciekawego wywiadu z Kasią i powiem wam trzy ciekawostki o Kasi, których być może nie wiecie. Kasia zaczynała śpiewać w chórkach kościelnych i wtedy dopiero świat zaczynał ją odkrywać. Później żyła głównie z tego, że nagrywała chórki dla różnych artystów, no i tak na przykład poznała Ewę Bem, która później zobaczyła w niej potencjał i zaprosiła ją na wspólną trasę koncertową, gdzie właśnie Kasia robiła chórki. No i tutaj teraz najciekawszy news. Kasi Kowalskiej próbowano zmienić nazwisko. Jak już zaczęła się wybijać, to uznano, że to nazwisko Kowalska jest takie zbyt pospolite. No wiecie, Jan Kowalski i Kasia Kowalska, no nie, no trzeba to zmienić. Ale Kasia uznała, że właśnie to jest jej siłą i nie dała się zmienić. Zawsze szła we własną, wierzyła we własną siłę, szła własną drogą, no i właśnie tak zostało. Ale muzykę tworzy i tworzyła bardzo dobrą. Kasiu Kowalska, życzymy ci 100 lat i dalej tworzenia takich przebojów, jak tworzysz. A muzycznie zaraz u nas Kamil Bednarek i Mateo Talizman. W takich rytmach trochę reggae. SK2. Zapominając

czasu. My w naszym wehikule czasu Radia SK2 robimy szybki teleport do roku 1986, kiedy to zespół bardzo popularny w czasach PRL-u, czyli 2 plus 1, wypuścił numer Iść w stronę słońca. No i tak, autorem tekstu tutaj piosenki był polski, bardzo uznany tekściarz Andrzej Mogilnicki, a muzykę skomponował założyciel zespołu, czyli Janusz Kruk. Wielki sukces piosenki w PRL-u, dlatego że w czasach swojej premiery utwór zdobył nagrodę w konkursie Polskiego Radia na idealną piosenkę dla młodzieży. No i generalnie tekst to taka uniwersalna opowieść o pięknie życia, podążaniu za marzeniami, jest bardzo wesoły, optymistyczny, byciu sobą i patrzeniu na świat oczami dziecka. I znalazłam bardzo ładne podsumowanie, że jest to ponadczasowy hymn optymizmu i afirmacji życia. No więc słuchajcie, już teraz w wehikule czasu Radia SK2 2 plus 1, Iść w stronę słońca, no i afirmujmy tą piosenką życie.

0: To oczywiście Błomysłowic z Arturem Rojkiem, a dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Dobrych Rad, czyli jedyny dzień w roku, kiedy każdy z nas oficjalnie awansuje na eksperta od życia innych. Bo statystyki są bezlitosne. Większość z nas uważa, że doradza lepiej niż przeciętny człowiek. Nawet jeśli własne życie czasem wygląda jak serial po kilku nieudanych sezonach, to komuś doradzamy najlepiej. Mamy też klasyk psychologii, efekt dystansu. Cudze problemy widzimy w HD, własne najczęściej w trybie zaraz się tym zajmę. Do tego dochodzi syndrom rozwiązywacza, czyli potrzeba natychmiastowego naprawiania świata. Zwłaszcza tego, którego nie jesteśmy niestety częścią. I jest jeszcze, słuchajcie, zraniony uzdrowiciel, czyli człowiek, który najlepiej doradza, bo sam już kilka razy spektakularnie przegrał. No i w Światowy Dzień Dobrych Rad pamiętajmy jedno. Najłatwiej ustawić cudze życie, zwłaszcza siedząc wygodnie w swoim. Więc dzisiaj te dobre rady może zachowajmy dla siebie. SK2.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Ło, widzisz to, co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: utracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: I po reklamie.

0: Na zegarach już powolutku wybija godzina 15. To był rezerwat. Zaopiekuj się mną. Po godzinie 15 SK2 w sobotę oczywiście nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszą polską muzyką. Na początek Sasza Strunin, elektryczne gitary i Karolina Stanisławczyk. Zostańcie koniecznie z nami, bo później ta playlista będzie rozkręcać się jeszcze bardziej. Będzie grubiej, obiecuję.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis.

0: kartę. Biedronka!
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: No i mamy godzinę 15 w sobotę 13 czerwca. Taka pora obiadowa, więc wszystkim, którzy jedzą obiad, życzę smacznego. To jest Radio SK2. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mam dla Was porcję najlepszych polskich hitów. Ale oprócz najlepszych polskich hitów w tej godzinie trochę plotek o Robercie Lewandowskim, trochę o Mundialu, no i o urodzinach gwiazd. Bo dzisiaj tak się składa, że bardzo dużo gwiazd polskiej sceny muzycznej ma urodziny. To zaczynamy.

Duet, którego bardzo przyjemnie się słucha, Kuba i Kuba, Stygnie Lato w Radiu SK2. Mundial trwa. Emocje sportowe też. Nawet jeżeli tym razem biało-czerwonych na boiskach nie oglądamy, to kibice i tak mają co robić. Chociaż tegoroczny turniej, no, wystawia ich trochę na próbę. No bo dzisiaj na przykład o 3 nad ranem naszego czasu grano mecz USA kontra Paragwaj. USA wygrało 4-1, a wieczorem, również dzisiaj o 21 na murawę, wyjdą Katar i Szwajcaria. No i chyba największym rywalem wielu fanów nie są dzisiaj piłkarze, tylko strefy czasowe. Bo żeby oglądać wszystkie mecze, trzeba jednocześnie być, słuchajcie, kibicem, nocnym markiem i specjalistą od szybkich, krótkich, regenerujących drzemek. I jedno jest tutaj pewne. Mundial to taki czas, kiedy poranna kawa przestaje być napojem, a staje się taktyką. Zdecydowanie. SK2. No i teraz numer idealny pod ten mundial. Urszula, Na sen. Posłuchajmy.

0: Ola Kendra, Bój się Boga, dziewczyno w Radiu SK2. Słuchajcie, w internetowych streamach bywa różnie, ale tym razem poszło bardzo konkretnie. Robert Lewandowski podczas jednego z live'ów u Łatwo Ganga rzucił luźną obietnicę, że jak będzie okazja, to wpada na wspólnego kebaba. No i jak się okazuje, słowa dotrzymał. W sieci krążą fotki, było spotkanie, był klimat, był klasyczny street foodowy klasyk, czyli wszystko zgodnie z planem. I ja tylko zastanawiam się, co na to wszystko Anna Lewandowska. Myślę, że był lawasz, mieszany, szybko 3 razy, póki żona nie widzi, no bo wiecie, Ania jest bardzo fit i jak się dowie, to może wpaść w baciatowy szał, a tego byśmy nie chcieli.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Bajm i Szklanka Wody w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie.

To była Lanberry, plan awaryjny. Miałam mówić o urodzinach, więc o urodzinach powiem. Mówiłam już o Kasi Kowalskiej, która dzisiaj świętuje swoje 53 urodziny, ale dzisiaj również swoje 51 urodziny obchodzi Anita Lipnicka, czyli jedna z tych artystek, no, których głos trudno pomylić z kimkolwiek innym. Na polskiej scenie, obecna od lat 90., zaczynała w Various Monks, no a później poszła własną drogą, tworząc takie bardziej intymne, spokojne brzmienia i budując bardzo charakterystyczny styl, taki delikatny, ale jednocześnie bardzo mocno rozpoznawalny. I z okazji urodzin cała ekipa Radia SK2 śle Anicie Lipnickiej najlepsze życzenia. Dużo zdrowia, muzycznej energii i kolejnych pięknych piosenek, które zostaną z nami na jak najdłużej. 100 lat!

0: Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Ło, widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
9: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
10: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
9: Zaraz wszystko wyjaśnię.
11: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
14: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
15: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Le Bon Affidé i Daria Zawiałow i ich kultowy hit Bubble Tea na kilka chwil przed godziną 16 w Radiu SK2. Po godzinie 16 na dobry początek Bryska, Maciej Musiałowski i Sumptuastic, więc jak widzicie bardzo różnorodnie i na pewno każdy z Was muzycznie znajdzie coś dla siebie, dlatego z SK2 warto być cały czas. No więc co? Zostańcie i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Mieszkańcy Kozłówka mogą już szykować się na wielkie sąsiedzkie świętowanie. Jutro od godziny 15 na parkingu przy basenie przy ulicy Facimiech odbędzie się piknik rodzinny. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji poza sceną, w tym Luna Park, warsztaty i kącik plastyczny. O oprawę muzyczną zadba kapela góralska Folk Power, a absolutną gwiazdą wieczoru będzie zespół Krawczyk Show, który zaprezentuje największe hity Krzysztofa Krawczyka.
0: No i wybiła godzina 16 w sobotę 13 czerwca i słuchajcie, powoli zaczynamy już tak zbliżać się coraz bliżej ku wieczorowi. No i sobotni wieczór rządzi się swoimi prawami, jest bardzo dobry na wieczorne wyjścia i imprezy i tupanie nóżką. I pomimo tego, że pogoda za oknem jest jaka jest, to jak potańczycie, to na pewno się rozgrzejecie. A w ST2 już za moment hit, który właśnie sprzyja ku tupaniu nóżką, bryska i odbicie. Antonina Van Dessel, Radio SK2, dzień dobry.

Big Day w dzień gorącego lata. Tak muzycznie gramy wam w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie. A w sieci głośno o szczerej rozmowie Roxany Węgiel, jak czytam, która opowiedziała o swoich pierwszych doświadczeniach z finansami w show biznesie. Jak przyznała młoda gwiazda, na początku zdarzało się, no, że nie wszystko było dla niej jasne i przejrzyste, jeżeli chodzi o rozliczenia i umowy. Dzisiaj podchodzi do tego już dużo spokojniej i bardziej świadomie i jak sama pokazuje, w tej branży talent to jest jedno, a pilnowanie papierów, no to drugie, równie bardzo ważne. Bo jak się okazuje, w show biznesie można szybko zostać gwiazdą, ale jeszcze szybciej trzeba nauczyć się czytać malutki druczek. SK2. A już teraz Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie. Posłuchajmy.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w wehikule czasu przenosimy się do roku 1967 i przed piosenką, którą za chwilę usłyszycie, no ciężko cokolwiek powiedzieć, żeby to było dobre, ponieważ to jest piosenka, która jest hitem wszechczasów. I mówimy tutaj o piosence Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Po raz pierwszy ten numer został wykonany tego samego roku na festiwalu piosenki w Sopocie. I Lucjan Kydryński, zapowiadając artystę, powiedział: muzyka Czesław Niemen, tekst Czesław Niemen, śpiewa Czesław Niemen. Gdy artysta zaczął śpiewać, publiczność ponoć oniemiała z zachwytu. Wiecie, głęboki, charakterystyczny głos Czesława Niemena, który niósł się wśród publiczności, no i ta piosenka, no to naprawdę można oszaleć. Do tej pory piosenka jest ceniona na całym świecie, uważana jest za jeden z numerów wszechczasów, taki prawdziwy protest song, i stała się ona ważnym utworem dla zbuntowanej młodzieży z końca lat 60. No a Czesław Niemen oczywiście stał się ich idolem. I tekst piosenki Dziwny jest ten świat może być różnie interpretowany, ale tak naprawdę, jak się wsłuchacie, mówi o tym, że są osoby, które poklepują nas po ramieniu, a gdy nie widzimy, wbijają nam nóż w plecy. Drodzy słuchacze, posłuchajmy już teraz w wehikule czasu Radia SK2. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat.

0: To była ławka od formacji Nieżywych Schabów, a wy na pewno kojarzycie łatwo Ganga. I znów zrobiło się o nim głośno, ale tym razem nie chodzi o stream, rekordy oglądalności czy internetowe wyzwania. Twórca spełnił marzenie Mai, która walczy z chorobą nowotworową. Dziewczynka chciała nagrać z nim piosenkę i właśnie udało się to zrealizować. Powstał wspólny numer, było spotkanie, dużo emocji i przede wszystkim coś, czego nie da przeliczyć się na wyświetlenia. I wiecie co? To jest chyba jedna z fajniejszych rzeczy w popularności, kiedy zamiast zbierać kolejne cyfry przy profilu, można komuś dać wspomnienie na całe życie. Bo ostatecznie internet pamięta różne rzeczy, ale najbardziej zapamiętujemy ludzi, którzy potrafią zrobić coś dobrego. I łatwo Gang zdecydowanie to robi. Za moment u nas muzycznie bardzo pięknie. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem.
1: SK2. Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Links.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetour. Drive your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: I po reklamie.

0: co swoje. To było T-Love i Warszawa, a my zbliżamy się powoli do godziny 17 w sobotę 13 czerwca. Po 17 w Radiu SK2 na początek Sylwia Grzeszczak, Kombi i Wiki Gabor, a dodatkowo po 17 powiem Wam o wczorajszej awarii, przez którą świat na chwilę się zatrzymał. No to co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
15: I dlatego wróciłeś na studia?
14: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
16: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
0: No i mamy godzinę 17 punktualnie na zegarach Radia SK2. Ja nazywam się Antonina Wandesel i tutaj będziemy mieć dla Was najlepszą porcję najlepszych polskich hitów. Także koniecznie bądźcie z nami. A ta sobota, no zaczynaliśmy jak było bardzo deszczowo, a teraz jak patrzę za okno, no to trochę się wypogodziło. I tego się trzymamy. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.
23: Najlepsze polskie hity.
24: Polskie hity.
23: SK2.
0: Na początek Sylwia Grzeszczak, Księżniczka. Znowu.

0: Taki przyjemny numer na kilka chwil po godzinie 17. Mrozu i nie ma miejsca jak dom. Słuchajcie, wczoraj świat na chwilę się zatrzymał. Nie przez pogodę, nie przez politykę i nawet nie przez mundial. Padł Facebook i Messenger. I jak zwykle w takich sytuacjach miliony ludzi ruszyły w jedno miejsce na inne media społecznościowe, żeby sprawdzić, czy tylko u nich nie działa przypadkiem Facebook i Messenger. Przez moment zapanowała lekka panika, niektórzy gorączkowo resetowali aplikacje, inni Wi-Fi, a najbardziej zdesperowani zaczęli nawet rozważać zwykły telefon do znajomych. No, na szczęście awaria została szybko usunięta i wszystko wróciło do normy. No ale widzicie, wystarczy kilka minut bez Messengera i Facebooka, żeby człowiek zrozumiał, że zna numer telefonu do kilku osób i może nawet dwie z nich to są rodzice, więc czasem może dobrze być offline. Zastanówcie się nad tym.
1: SK2.
0: A teraz absolutny hit w Radio SK2. Ich troje razem, a jednak osobno.

0: To był Dawid Podsiadło i jego sezon. No i właśnie, jeżeli zapytacie o sezon, no to jeżeli na ten weekend planowaliście leżak, słońce i nic nie robienie, to pogoda najwyraźniej ma własne plany. I MGIW ostrzega, że przed nami sporo chmur, przelotne opady, burze, a miejscami nawet grad i silniejszy wiatr. No, mały początek był tego już dzisiaj rano. Najbardziej kapryśna aura ma pojawić się na północy kraju, a niedziela zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu. Także nie mam dobrych wieści. Krótko mówiąc, parasol warto mieć pod ręką, nawet jeżeli rano będzie wyglądało to na takie lato, to jednak nie. Ale jest też dobra wiadomość, za tydzień synoptycy widzą już powrót upałów, czyli klasycznie, najpierw jesień, potem lato, wszystko w jeden czerwcowy tydzień, jak to w Polsce. No więc w ten weekend najbardziej trafną prognozą pogody będzie: ubierz się na każdą porę roku i licz na szczęście.
1: SK2.
0: A teraz Kasia Cerkwicka i numer Na kolana.

0: To była Sanach i Marcepan. No a słuchajcie, mam dla was coś bardzo smakowitego. W ten weekend, w sobotę i w niedzielę, Wilanów w Warszawie robi się totalnie grillowy. Wraca Grillfest 2026 i będzie tam wszystko, co kochają fani jedzenia z rusztu. No i nie tylko. My też tam oczywiście będziemy. Na miejscu pokazy kulinarne, food trucki, degustacje, panele, wspólne grillowanie, przekąski, nowinki z kuchni świata. No i masa konkursów z nagrodami. I do wygrania grille, sprzęty kuchenne, gadżety, także jest o co walczyć. To jest po prostu wielkie święto grilla w luźnej atmosferze z dobrym jedzeniem. No i będzie sporo okazji, żeby coś dobrego spróbować, no i coś fajnego wygrać. I jutro od samego rana, od środka, będzie to dla was ogarniał Kamil Nosel. Będzie próbował, zaglądał, relacjonował, no i sprawdzał, co tam najlepiej kręci się na ruszcie, nie tylko. Więc słuchajcie, jutro słyszymy się prosto z Wilanowa. Już się cała obśliniłam. A za moment muzycznie w SK2 Metzner i Gotham. SK2.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
5: Autopromocja. Reklama.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Kalambury, łatwe hasło.
12: Ostatnio też tak mówiłaś.
13: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
11: Dobra, pokazuję.
13: Słońce?
12: Dom?
13: Ciepło?
11: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market@jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
21: I po reklamie.

0: zbliżamy się do godziny 18. To był Krzysiek Zalewski i jego Kurier, a po 18 na początek Sand & Grace, Filip Lato i ich Setka. Ale oprócz najlepszych polskich hitów w SC2, zostawiam Was po godzinie 18 w dobrych, męskich rękach mojego kolegi Kamila Kowalskiego, który już tutaj trochę mi zagląda przez szybę. Już za chwilę Cię, Kamil, puszczę. Jeszcze chwila, wytrzymaj. Antonina Van Dessel, uciekam powoli. Trzymajcie się, dobrej soboty i pa.
1: Reklama. Masz furę, rozbiłeś furę, a Acelim 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Ło, widzisz to, co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Kalambury, przegrany robi obiad.
10: Mama pokazuje zimę?
11: Albo stoi przy lodówce.
9: Dobra, to jeszcze raz.
10: Dom?
11: Ciepło.
9: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: I po reklamie.
15: Weekend ma wiele twarzy i go zaczynamy w SC2 o 18. Pachnie grillem, może zimną lemoniadą smakuje, albo kończy się nad jeziorem. Byle na razie nie przed telewizorem, mundial dopiero później. Na razie jest 18 i w SC2 na dzień dobry lecimy na 100 Sand and Grace.

Faceci, którzy są wiecznie na minusie, bo mniej niż zero i Lady Punk wersja 2. Za to nie mniej, a wcale już nie można wynosić jedzenia, czy tam w internecie świecie, z jednego z nadmorskich hoteli. Wprowadzono zakaz wynoszenia zrobionych przez siebie kanapek podczas śniadania. No i to może być pierwszy sezon, w którym to mewy będą bardziej rozczarowane od turystów, bo też liczyły na kanapki na plaży.

0: Sylwestry 2 Gosia Andrzejewicz, która ma już dość, dość. Tak też mówiono 45 lat temu, bo numer, który za chwilę zagram w SC2, to wehikuł czasu do 1981 roku. W kosmos poleciał wtedy pierwszy prom kosmiczny, lot udany, a w Polsce panowała czarna PRL-owska dziura, o której nie bał się śpiewać, choć nieraz musiał używać cenzury. Zespół Lombard, przeżyj to sam w wehikule czasu SK2.
1: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Sprzedawcy marzeń w SC2, chłopaki z Mysłowic. A urodziny jak marzenie będzie jutro miał Donald Trump. Prezydent Ameryki zrobi niezłą imprezę. Nawet mają być walki UFC i to wszystko przed Białym Domem. I też nasz prezydent będzie, pan Karol Nawrocki, tak, który, jak tutaj czytam w kolorowej prasie, kupił bardzo fajny prezent panu Donaldowi. Złote spinki do mankietów. I to jest prezent z przesłaniem. Są spinki... Oby na imprezie nie było spin.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze. Polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
8: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Express Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
4: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: I po reklamie.

0: dym unosi się nad grillem, albo nieźle płonie ognisko, tak jak polskie hity, i płonie gitara w ręku wujka, który nawet potrafi takie właśnie hity zagrać, a kto by nie umiał zaśpiewać razem z Marylą, ale to już było. I choć w papierach lat przybyło, to zawsze jesteśmy wiecznie młodzi i mamy w sobie tyle energii jak ona. Marylka Rodowicz w SC2, a za chwilę godzina, co będę mówił, która szczęśliwi czasu nie liczą ze Skąd 2.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren! Ból!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
20: I po reklamie.
0: 19. To co, gotowi? Czy jeszcze chwilka? Trzeba jeszcze co nieco poprawić i dopiero szykujecie się do wyjścia. Byle tylko nie po angielsku, bo w SC2 no nie mamy wyjścia. Gramy tylko polskie i to najlepsze hity. Sama Mrozu Urszula w tej godzinie, tak wchodzimy w sobotni wieczór. W majowym nastroju z Warius Manx na Dzień Dobry Wieczór, a do tego...

Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w SC2, a możliwe, że tej jesieni zobaczymy po 10 latach przerwy. Trochę czasu było, nie? Kolejny sezon, 11 serialu Rancho. W mediach tutaj społecznościowych widzę, pojawiły się pierwsze zdjęcia znanych z serialu aktorów. Są próby, wójt jest, biskup jest, Czerepach też, Lucy również. No i ta ławeczka słynna przed sklepem. Najlepsze miejsce. Też wymiany informacji, no szybsze niż internet. Ale teraz spokojnie, Monika Brodka w SC2.

S2. Mistrzowskie światowe kawałki Mrozu Vito Bambino, a my rozgrzewamy się razem z nimi i czekamy na was, bo zbieramy ekipę, do której możesz dołączyć ty. SK Karniaki Cup to nasza zabawa, w której tworzymy drużynę słuchaczy Eski 2. Obejrzymy razem w loży meczyk, no i ze Sławkiem Peszko postrzelamy karne na Narodowym. Nikt nie będzie udawał kontuzji, nikt nie będzie sprawdzał waru, wiecie, piłka, bramka, jeden strzał i wszystko jasne. Szczegóły zabawy. SK Karniaki Cup na sk2.pl. Była.

0: potrafi takie robić numery, które po prostu nie chcą w ogóle z tej głowy wyskoczyć. W SC2 Ania Dąbrowska, która ma w głowie jutrzejszy koncert, zagra w Ino Wrocławiu i nie zdziwię się, jeżeli po koncercie pół miasta będzie chodziło z piosenkami Anki w głowie. Taki efekt uboczny, całkowicie normalny i bardzo przyjemny duet. Quebona Fides zalią już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz.

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwarte Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: I po reklamie.

0: Jest taki amerykański film tańczący z wilkami, a tutaj Duda Westerwa, proszę, pięknie tańczy z aniołami. Zatańczą również ładnie dzisiaj na mundialowskim boisku. Drużyny, przygotujcie chusteczki, bo Kataru. Piłkarze zagrają ze Szwajcarami, czyli wszystko będzie śmigać jak w szwajcarskim zegarku. A za chwilę na zegarach 20 i Westce 2 powspominamy sobie sami lato 2000.
1: Reklama.
2: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
1: I po reklamie.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.